0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Upalny weekend, są już ostrzeżenia synoptyków. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Drugi mecz, drugie zwycięstwo naszych siatkarek w Bangkoku.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. No i są ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów zachodniej części kraju, konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Zaczną obowiązywać przed południem, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewajmy się też tropikalnych nocy. Dziś niższe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do czwartkowych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy, do równych 6 zł. O 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano wczoraj mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
3: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
1: Śledcze mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hicksetem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
4: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegset uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo naszej siatkarki. Tym razem pokonały wczoraj reprezentację Ukrainy 3-1.
5: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tę końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
1: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek jutro, ich rywalkami będą Holenderki. I jeszcze mundialowe doniesienia. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Meksyk zwyciężył z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie tym już awans do 1/16 finału. Kanada pokonała Katar 6-0, a Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1.
2: Super FM. Pogoda.
6: Jest tak wcześnie, a termometry już pokazują 16 stopni. To oznacza, że dzisiaj będzie sporo, nawet 30 i w miarę słonecznie. Słońce na zmianę z chmurami, bez opadów deszczu. Jutro w sobotę 32 stopnie, w niedzielę prawie 30. To będą bardzo gorące dni.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
6: Amy Winehouse na początek naszego spotkania już za chwilę. Ja nazywam się Bartek Czetowicz, no i doczekaliśmy się. Jest piątek, 19 dzień czerwca. Amy Winehouse w utworze pod tytułem Rehab.

Ta pani to Olivia Rodrigo, ja nazywam się Bartek Czotowicz, a to poranny program radia Super FM. W poniedziałek pojawią się utrudnienia w rejonie ulicy Jagiełły w Śródmieściu. Trwają prace związane z modernizacją i wymianą sieci wodociągowej. No i oczywiście chodzi o to, żeby poprawić tę niezawodność dostaw. Większość robót prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod bezwykopowych, no ale będą utrudnienia, nie możemy przed nimi uciec. Od poniedziałku rozpoczną się i potrwają do piątku, do 26 czerwca. Obejmą skrzyżowanie ulicy Królowej Jadwigi z Jagiełły, Bogusława X z Jagiełły oraz odcinek Jagiełły od ulicy Księcia Bogusława do Mikołaja Kopernika. Tam z problemami w przyszłym tygodniu.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

Pewnie zastanawiacie się, co robić w piątkowy wieczór. No i tutaj z gotową propozycją przychodzą ogrody w Śródmieście. Dlaczego? Dzisiaj wieczorem w ogrodach za darmo koncert Sarsy. Będzie ona gwiazdą wydarzenia Ogrody Pełne Zdrowia, organizowane przez Parlament Studentów PUM oraz Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie. Oczywiście będzie to koncert, występ Sarsy w ogrodach w Śródmieście. Dzisiaj od godziny 19 to wydarzenie, więc no moi drodzy, za darmo to bardzo uczciwa cena, warto wybrać się do ogrodów w Śródmieście.

0: Serdecznie zapraszam na prognozę pogody w Radiu Super FM, która już za chwilę, za minutę 30 powiem wam, ile stopni będzie dzisiaj, jutro i pojutrze. No i jest o czym mówić, tutaj nie mam żadnych wątpliwości.
1: To jest Super FM.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
3: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
4: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Reklama.
7: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Gorący piątek i gorący weekend przed nami, już jutro 32 stopnie na termometrach, dzisiaj także 31-32, sporo słońca, teraz termometry pokazują 16 stopni.
11: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Będą wiadomości dla kierowców w Radiu Super FM. One już za chwilę, około godziny 6.40, przyjrzymy się, jak wygląda sytuacja na ulicach miasta w piątek. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Czyli informacje dla kierowców o godzinie 6.40. Przypomnienie, w poniedziałek pojawią się utrudnienia w rejonie ulicy Jagiełły. Dlaczego? Tam rozpoczną się prace zakładu wodociągów i kanalizacji. Będą utrudnienia i potrwają do piątku, do 26 czerwca. Obejmą skrzyżowanie ulicy Królowej Jadwigi z Jagiełły, Księcia Bogusława X z Jagiełły oraz odcinek ulicy Jagiełły od Księcia Bogusława do ulicy Kopernika. Tam będą utrudnienia w przyszłym tygodniu, prace zakładu wodociągów i kanalizacji oczywiście, także musicie się z tym liczyć. Teraz kolejek jeszcze nie ma ani utrudnień w drodze do centrum. Na razie jedziemy spokojnie i mam nadzieję, że tak pozostanie.

Za 11 minut będzie godzina 7. Szczecińskie budynki rozbłysną i to rozbłysną spektakularnie. Startuje nowe wydarzenie w mieście, to Szczecin Light Festival i już w nocy z dzisiaj na jutro takie wydarzenie. W nim wezmą udział szczecińskie uczelnie wyższe, ale też partnerzy i organizacje pozarządowe. Każda projekcja ma być osobną opowieścią oczywiście. Chodzi o to, że na szczecińskich budynkach pojawią się no takie mappingi 3D, między innymi. Widzieliśmy to na przykład przy okazji chrztu promu Jantar Unity. Podczas właśnie wieczorem czy w nocy też był taki pokaz świateł, no i nie inaczej będzie w tym przypadku. Także dzisiaj i jutro, dzisiaj w zasadzie w nocy, z dzisiaj na jutro w trzech lokalizacjach. Dom studenta numer 3, tak zwany Kordecki. To wiecie, gdzie to jest. Pinokio 3.0. No i ZUT, budynek jednostek międzywydziałowych przy Alei Piastów. Tam będzie można zobaczyć efekty prac.

0: Już nad tym pracujemy, nad wiadomościami Radia Super FM o godzinie 7, także one za moment, za niecałe 3 minuty.
1: Autopromocja.
2: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
3: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
11: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
1: I po reklamie.
2: Jest 7. Wiadomości Super FM.
12: Zarząd Szpitala Południowego odwołany po aferze z lekarzem milionerem. Dzik przewrócił wózek z dzieckiem na jednym z krakowskich osiedli. Powiemy też o akcji odławiania zwierząt. To w Warszawie.
1: Super FM. Wiadomości.
12: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ruszyła czystka w Szpitalu Południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w szpitalu. Młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się też mandatu radnego Ursusa. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeśli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział też premier Donald Tusk.
13: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
12: W sprawie przegląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach. A Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą spotykać się w kilku obiektach na terenach całego miasta. Wszyscy będą rozmawiali o przyszłości i odbudowie Ukrainy, a fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, dodaje prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
14: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy, na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
12: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca. Warszawa rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy Zarządu Zieleni i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
15: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek.
12: Mówi rzecznik stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo. I przenosimy się jeszcze do Włoch, gdzie burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza, zaapelował do mieszkańców, by, tu cytat, leczyli się sami. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgia Meloni.
1: Super FM. Pogoda.
0: Podobno po południu mają pojawić się przelotne opady deszczu około godziny 18-19, ale do tego momentu dużo słońca i nawet 32 stopnie po południu w Szczecinie. Dzisiaj naprawdę to nie jest żart. Teraz termometry pokazują 18, w sobotę, czyli jutro 32 stopnie i w niedzielę 31. Taki hat-trick. Piątek, sobota, niedziela przed nami.
2: Dzień dobry. To Super FM.
0: Dokładnie, precyzyjnie, 4 minuty po godzinie 7 jest piątek. Już za chwilę rozpoczynamy weekend, a więc cóż, że może być piękniejszego, prawda? Może być. James Blunt o poranku w Super FM.
2: Dzień dobry, to Super FM.

Andy i Maria w Super FM. 11 minut po godzinie 7. I dobrze, że kobieta śpiewała teraz, bo właśnie o kobiecie będziemy mówić i o jej występie dzisiaj wieczorem w Ogrodach Śródmieście. Za darmo koncert Sarsy, moi drodzy. Tak, dzisiaj wieczorem w Ogrodach Śródmieście Sarsa na żywo oczywiście. Mam nadzieję, że pogoda dopisze w prognozach od IMGW. Dziś tam jakieś przelotne opady deszczu na popołudnie są, ale będzie bardzo ciepło, więc myślę, że nie jesteśmy z cukru. To nie będą jakieś intensywne opady. Mam taką nadzieję. Natomiast oczywiście to wydarzenie w Ogrodach Śródmieście ma też taki przekaz prozdrowotny, bo przed występem Sarsy bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje zdrowotne i strefy edukacyjne przygotowane przez studentów kierunków medycznych z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, z PUM-u. Także nie dość, że można pójść skonsultować się albo przebadać się tak po południu w Ogrodach Śródmieście, no to można zostać po godzinie 17, poczekać do tej godziny 19 właśnie na koncert Sarsy. A jeżeli zastanawiacie się nad hitami Sarsy, no to już teraz Sarsa w piosence jak w filmie w radiu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 19, prawie 20 minut po godzinie 7. Jest piątek, a więc i na ulicach Szczecina widać różnice. Jeżeli chodzi o kolejki w kierunku centrum, są oczywiście krótsze niż były w poniedziałek, wtorek, środę czy czwartek. Nawet na Gumieńcach, nawet przed rondem Gierosa. Krócej, na Ku Słońcu czy na Europejskiej, na Wrocławskiej jest dobrze. Jest przyzwoicie. O, może w ten sposób. Trasa z Prawobrzeża do centrum i odwrotnie, także bez utrudnień możecie jechać zarówno trasą zamkową, jak i mostem długim. Tutaj nie trzeba się obawiać, martwić. Po prostu trzeba jechać, szczególnie, że świeci słońce. Z minuty na minutę robi się coraz cieplej. Dzisiaj po południu będzie naprawdę gorąco. Uważajcie na siebie. Teraz 19 stopni, ale po południu nawet 32.

0: każdy z nas zadaje sobie takie pytanie w piątek rano, w piątek przed południem, jakie postawiła Lambery w tej piosence, czyli co ja robię tu? Już za moment 7:30 w studiu pojawi się Andrzej Kutys i będą najświeższe, najważniejsze informacje ze Szczecina.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
5: Reklama.
4: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewne siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
10: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
9: Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
11: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
12: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
13: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
14: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
0: Na zegarach pojawiła się 7:30, a więc w studiu pojawił się Andrzej Kutys. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Tomograf od WOŚP w szpitalu w Zdrojach, a były dyrektor placówki w Zdrojach, dzisiaj w rozmowie Radia Super FM. Z WIK rozkopie kilka ulic w Śródmieściu.
5: Super FM. Wiadomości.
18: WOŚP przekazał nowoczesny tomograf śródoperacyjny dla szpitala w Zdrojach. Jerzy Owsiak zapewnił na konferencji, że nie jest to życzenie, a decyzję podjęli niezależnie od listu rodziców pacjentów, którzy apelowali do fundacji.
19: Za każdym razem rozliczamy się co do grosza.
18: Przy okazji konferencji Jerzy Owsiak zawołał dyrektora szpitala w Zdrojach, który już wcześniej dostał od WOŚP sprzęt za 40 milionów złotych.
19: Wkrada się pewna dezinformacja krążąca wokół nas. I jest teraz szansa, aby to powiedzieć jednoznacznie, głośnie. Przez te wszystkie lata, kiedy współpracujemy z państwem, kiedy kupujemy ten sprzęt, nigdy go nie wynajmowaliśmy, nigdy go nie dzierżawiliśmy komukolwiek. Ten sprzęt przekazywany jest na własność od momentu, kiedy go kupujemy. Przedmiotem jakiegokolwiek wynajmowania. Proszę to potwierdzić.
18: Dziennikarze pytali, na ile list rodziców wpłynął na decyzję szefa fundacji o przekazaniu tomografu.
19: To nie jest na podstawie listów i próśb rodziców. Nie jesteśmy szpitalem, gdzie się wchodzi bez kolejki. Jesteśmy fundacją, gdzie w sposób planowy rozmawiamy o tym, co kupujemy.
18: Przypomnijmy, pod koniec ubiegłego roku rodzice małych pacjentów szpitala w Zdrojach założyli zbiórkę internetową, gdy popsuł się stary tomograf. W odpowiedzi władze szpitala na konferencji prasowej poinformowały, że nowe urządzenie sfinansuje WOŚP. Jak teraz informuje szpital, tomograf śródoperacyjny powinien rozpocząć pracę jeszcze przed wakacjami. Na operację czeka kilkunastu pacjentów.
4: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
18: A były dyrektor szpitala w Zdrojach dzisiaj u nas w audycji, a że system ochrony zdrowia jak działa, jak nie działa, to obecnie numer jeden w całym kraju. Szykuje się emocjonująca dyskusja w studiu Michał Kaczmarek, prowadzący rozmowę Radia Super FM dzisiaj już za kilkadziesiąt minut. No pewnie miałbym parę słów komentarza, ale lepiej ty powiedz, kto u nas dzisiaj w studiu.
20: Bez komentarzy, za to z, wydaje mi się, ciekawymi wnioskami dzisiaj, bo będziemy rozmawiać o tym, dlaczego ten styk medycyny i polityki nie zawsze to jest dobre połączenie. Łukasz Tyszler, były dyrektor szpitala w Zdrojach, będzie z nami na żywo po godzinie 8 rano. Oczywiście ochrona zdrowia będzie tematem dominującym, ale nie tylko, bo zapytam naszego gościa m.in. o tygodniową komisję dotyczącą pasów rowerowych na Mickiewicza. Tam również jest spora dyskusja i wiem, że Łukasz Tyszler ma swoje zdanie na ten temat.
18: Bo dodajmy też, że były dyrektor szpitala w Zdrojach to także szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Szczecińskiej Radzie Miasta. Zapraszamy po godzinie 8.
4: To są wiadomości w Radiu Super FM.
18: Uwaga na utrudnienia przez cały najbliższy tydzień. Od przyszłego poniedziałku, to 22 czerwca, Zakład Wodociągów i Kanalizacji zapowiedział pracę w Śródmieściu Szczecina. Jak zapewnia rzeczniczka z WIK-u Hanna Pieczeńska, większość prac realizują metodami, które nie wymagają rozkopywania ulic.
21: Niestety kolejny etap prac będzie jednak bardziej problematyczny ze względu na to, że wykonawca rozpocznie układanie asfaltu. Więc od poniedziałku te utrudnienia będą obejmowały skrzyżowanie ulic Błogosławionej Królowej Jadwigi z Władysława Jagiełły, skrzyżowanie Księcia Bogusława X z Władysława Jagiełły oraz odcinek Jagiełły od Bogusława do Kopernika. W tym rejonie prace realizowane są także na ulicy Langiewicza czy Narutowicza.
18: A utrudnienia w Śródmieściu mają potrwać od 22 do 26 czerwca. Będą także utrudnienia na Warszawie. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach.
5: Super FM. Sport.
22: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Świetna noc dla gospodarzy mundialu w grupie A. Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i z 6 punktami po dwóch kolejkach jest już pewny awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu w tej grupie RPA zremisowała z Czechami 1-1. Znakomicie zaprezentowali się Kanadyjczycy. Rozbili Vancouver Qataraż 6-0. Pomogły w tym na pewno dwie czerwone kartki dla rywali. Choć radość gospodarzy zepsuła ta druga, bo pokazana po brutalnym faulu na Ismaelu Kone, który opuścił boisko na noszach ze złamaną nogą. Mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
23: The special character of this group.
22: Ciągle powtarzam ludziom o wyjątkowym charakterze tej grupy. To coś, co ujawnia się zarówno w trudnych chwilach, jak i w momentach chwały. I myślę, że ten dzień był tego idealnym odzwierciedleniem. Zresztą sami widzieliście, jak wyglądał zespół. Wszyscy byliśmy zdruzgotani tym, co się stało, ale musieliśmy znaleźć sposób, by zachować koncentrację. Wiedzieliśmy, że Ismael chciałby, abyśmy dokończyli robotę. Oczywiście wszyscy myślimy o nim, ale jednocześnie jesteśmy bardzo dumni z tego, kim jesteśmy. I dzisiaj było to widać jak na dłoni. W drugim meczu w tej grupie Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1 i tak samo jak Kanada ma na koncie 4 punkty. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów. W Bangkoku biało-czerwone najpierw gładko pokonały Bułgarię 3-0, a wczoraj wygrały z Ukrainą 3-1. W sumie to już piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavariniego, które oznacza awans na piąte miejsce w tabeli rozgrywek. Polki w Bangkoku rozegrają jeszcze dwa mecze. Jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. Krzysztof Lijewski oficjalnie został trenerem piłkarzy ręcznych mistrzów Polski Indus Rygielce. kontrakt podpisał na 2 sezony. Były reprezentant Polski przejął zespół tymczasowo w końcówce sezonu po odejściu Tałanta Dujszebajewa i w walce o złoto ekstraklasy pokonał faworyzowaną Wisłę Płock.
1: Wiem, że duże oczekiwania, duża presja, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę, wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wszystko wdrożyć.
22: Celem drużyny w nowym sezonie będzie wyjście z grupy w Lidze Mistrzów, tym bardziej, że europejskie rozgrywki zostaną zreformowane.
5: Super FM. Pogoda.
0: 20 stopni w Szczecinie teraz. To nie jest żart. 7:36 na zegarach i 20 stopni na liczniku. Po południu 32 z przejaśnieniami, chociaż około godziny 18 mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Dzisiaj, jutro, w sobotę 32 stopnie i też sporo słońca. W niedzielę 31. Lato pełną parą w Szczecinie.
2: Dzień dobry. To Super FM.
0: Mówiłem już chyba, że 7:36, tak? Aha, to akurat na zegarach pojawiła się 7:37.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Co tam? Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku za kółkiem. Z tego, co widzę, kolejki krótsze niż na początku czy w połowie tygodnia. No bo dzisiaj mamy piątek, a jest taka reguła, jest taka zasada, że w piątki jakoś tak lepiej z przejazdem. Chociaż oczywiście 2-3 minuty musicie uzbroić się w cierpliwość na Wrocławskiej, Europejskiej, Okulickiego i ku Słońcu przed rondem Gierosa w kierunku centrum. Natomiast przejezdne są ulice Zagadłowicza, Kupczyka czy Miodowa, ale także rondo Jana Olszewskiego i Aleja Wojska Polskiego. Węzeł Łękno, okolice węzła Łękno, Piotra Skargi, Wawrzyniaka, dojazd do ronda Szarych Szeregów. Myślę, że tutaj nie będzie trzeba się martwić, to zdecydowanie nie. Plac Zwycięstwa w obie strony, raczej po minucie czy dwóch stania w kolejkach, najpierw przed światłami do Krzywoustego, a potem przed światłami do Świętego Wojciecha i Potulickiej między innymi, czy Kaszubskiej, to jeżeli już odstaniecie swoje i nie przejedziecie być może na pierwszym zielonym świetle, ale na drugim, to już całą tę sekwencję bramy portowej pokonacie raz, dwa. Czyli to dobre informacje dla ścisłego centrum naszego miasta. Mam nadzieję, że tylko takie dobre będziemy przekazywać dalej. Następna pomoc drogowa w Radiu Super FM o godzinie 8:20.

0: Rihanna i Calvin Harris. Dobry duet, prawda? Dobra piosenka, taka, która odpowiednio nastraja na resztę dnia. Za 10 minut będzie godzina 8. To było, moi drodzy, nieuniknione. Myślę, że to było nieuniknione. To musiało się wydarzyć. Myślę, że zapowiadało się na to od dawna. Miasto Szczecin rozpoczyna pierwsze testy odcięcia prawobrzeża od Szczecina. Przez 2 dni tramwaje nie będą jeździć na prawobrzeże. I oczywiście z tym odcinaniem to żart, bo w dłuższej perspektywie chodzi o to, żeby było lepiej. Natomiast mieszkańcy prawego brzegu mogą poczuć się tak, jakby byli mieszkańcami regionu, a nie miasta. Komunikacja tramwajowa zostanie wstrzymana w następny weekend, na sobotę i niedzielę. Chodzi o 27 i 28 czerwca. Wszystko ze względu na rozpoczynające się prace związane z remontem torowiska na Estakadzie Pomorskiej w ciągu ulicy Gdańskiej. No i moi drodzy, wiem jedno, że jak zaczną się ruchy wahadłowe i zwężki,
1: to będzie bieda. Będzie bieda.
0: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To na poprawę nastrojów. Freddie Mercury.

0: Poranna rozmowa Radia Super FM. Gościem Michała Kaczmarka będzie były dyrektor szpitala w Zdrojach, a aktualnie przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Szczecińskiej Radzie Miasta, czyli Łukasz Tyszler. Ta rozmowa na żywo już za 8 minut.
1: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
2: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernik. K6/2. Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
8: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
10: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
11: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: 8. Wiadomości Super FM.
1: Gorące dni i tropikalne noce nad Polskę nadciąga fala upałów. Co z cenami paliw na wakacje po wygaszeniu pakietu CPN? A kto planuje wyjazd pociągiem, niech poluje na bilety. Powiemy, że tych może zabraknąć.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka zapraszam. Na początek jednak informacja ze Szwajcarii. Nie odbędą się tam planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował też, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
3: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
1: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku. Tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zamborzyckim. Mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
4: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
1: Wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mogą tam pokazać nawet ponad 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień. Polacy jadący samochodem na wakacje nie mają się czego obawiać. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę. Mimo że obniżka VAT-u na paliwa w ramach rządowego pakietu CPN obowiązuje tylko do końca czerwca, to rząd nie spodziewa się drastycznych podwyżek na stacjach, mówi minister Miłosz Motyka.
5: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
1: A dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, za olej napędowy 6 zł i 20 groszy za litr. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to już wiadomo, że zabraknie biletów, brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
6: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
1: Ale jest i dobra wiadomość, PKP Intercity nie planuje na razie podnosić cen biletów.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Intensywny tydzień kończymy rozmową z gościem o poranku w Radiu Super FM. Łukasz Tyszler, były dyrektor szpitala w Zdrojach, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się, panie przewodniczący, dzień dobry.
8: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
7: Zacząłem od przedstawiania z funkcji medycznej, ponieważ co tu dużo mówić, ochrona zdrowia i polityka w tym tygodniu przenikały się w drastyczny sposób i w bolesny pewnie dla Koalicji Obywatelskiej. Będzie z tego duży problem dla pana partii. Pan już ma tą diagnozę postawioną w głowie, jak bardzo młody lekarz z Warszawy wam, że tak powiem, zepsuł ostatnie dni?
8: Diagnozy jakiejś tak powiem finalnej nie mam, natomiast no nie ma co ukrywać, że ta sytuacja, która ja jestem przekonany, że akurat no, trafiło na lekarza, który jest związany z Koalicją Obywatelską, znaczy był, bo już nie jest, ale równie dobrze mogło trafić na każdego innego lekarza, czy młodszego, czy starszego, którego zarobki, gdyby ujrzały światło dzienne, mogłyby zrobić taką sensację, bo problem tak naprawdę dotyczy nie tylko systemu, bo często się mówi o tym systemie ochrony zdrowia, ale też i ludzi w tym systemie, którzy przez, to zaczęło się przy rządach Prawa i Sprawiedliwości i COVID-zie, no niestety nauczyli się działać, przynajmniej niektórzy, w sposób no karygodny, jak widzimy.
7: No tak, ale to znaczy, że systemowo jest pewien problem z wysokością pensji lekarzy, no bo na pewno to wydarzenie, które komentujemy w tym tygodniu, będzie miało pewien faktor społeczny, pewnie polityczny również, ale z pana wypowiedzi wnioskuję, że lekarzy zarabiających nadprogramowo jest więcej niż ta jedna polityczna czarna owca.
8: Znaczy pytanie, co to jest nadprogramowo i to no jest pierwsze
7: pytanie, co
8: clue.
7: Dla lekarza jest nadprogramowo.
8: Natomiast w takim społecznym odbiorze, że to jest niebotycznie dużo, tak bym to nazwał. Oczywiście to nie jest jeden lekarz. I tutaj dodatkowo dochodzi też ten element wieku, bo to jest młody człowiek, który skończył studia i zaczął specjalizację dopiero co, więc w tym systemie ochrony zdrowia jest takim bardzo, bardzo młodym lekarzem i stąd ta kwota, która sięga tam blisko 1 600 000 w ciągu roku, może powodować takie myślenie, że skoro taki młody tyle zarabia, no to ciekawe, ile zarabia taki profesor na klinice.
7: No ale przyzna pan,
8: bardzo często ten profesor na klinice
7: jest...
8: zarabia dużo, dużo mniej. A 1 600 000 to jest, znaczy ja jestem, powiem szczerze, nawet nie zaskoczony, jestem zły na tą sytuację, bo myślę sobie, że jest gdzieś granica umiaru i to nie umiaru w zarabianiu, bo nikt nikomu nie broni dużo pracować i dużo zarabiać, tylko gdzieś jest ta granica, którą trzeba sobie postawić jako lekarz też, to znaczy ja mogę pracować nawet 24 godziny na dobę, tylko czy ta moja praca jest efektywna, bo ja nie pracuję w piekarni i nie wypiekam chlebów, tutaj z całym szacunkiem do piekarzy oczywiście, tylko każdorazowo podejmuję decyzje, szczególnie jak wiemy, gdzie pracuje, czy pracował ten młody człowiek, czyli SOR. No to jest miejsce, gdzie trafiają pacjenci w ciężkim stanie i trzeba im natychmiast pomagać. Nocna, świąteczna opieka medyczna tam też się nie trafia, dlatego że się ma wolny czas, tylko się idzie, bo coś się wydarza, więc to są stany takie dość nagłe. I tam trzeba być świeżym, podejmować decyzje, które ratują zdrowie i życie człowieka, więc tutaj ta granica powinna była być postawiona. Tej granicy ten człowiek sobie sam nie postawił. Co ciekawe, nie postawili mu też tej granicy inni, bardziej doświadczeni w systemie ochrony zdrowia. I tutaj ja wiem, że już wczoraj pewne decyzje zapadały w Warszawie w sprawie osób zarządzających szpitalem południowym i bardzo dobrze. Ja naprawdę jestem zły. Ja bardzo oczekuję od pani minister zdrowia po już chyba ponad roku jej działalności, że zajmie stanowisko, zabierze głos i podejmie działania, bo ja słyszałem już wypowiedzi wielu osób, i polityków, i samorządowców, ludzi z izb lekarskich, sam jako był wiceprezes śledzę takie relacje i one się pojawiają, one generalnie komentują tą sytuację, natomiast nie słyszałem wypowiedzi Ministerstwa Zdrowia. Ja uważam, że tutaj minister zdrowia to jest osoba, która dostała w tym momencie też oręż do tego, żeby zacząć ten system nie tylko kontrolować, ale i naprawiać. Bo...
7: No tak, ale to panie przewodniczący, zapytam teraz pana jako osobę, która wiele lat zarządzała szpitalem. Jak można uregulować pensje lekarzy, żeby ten odbiór społeczny był lepszy, a jednocześnie, żeby utrzymać jakość ochrony zdrowia? Bo no, to słowo chciwość w tym kontekście pojawia się bardzo często, ale pytanie, czy to jest chciwość indywidualna, czy znowu nie chcę traktować bardzo ogólnie, bo to też byłoby niesprawiedliwe. Czy to jest chciwość systemowa, bo system pozwala na to, żeby te zarobki rozdymać do po prostu niebotycznych rozmiarów. Padło słowo nieprzyzwoitych w tej rozmowie.
8: Wie pan, naturą człowieka jest to, że jeżeli może pracując tyle samo zarobić więcej, no zarabia więcej, bo zarabia nie po to, żeby może zbierać i mieć, tylko po to, żeby korzystać z tego życia po pracy na przykład, tak? Albo realizować swoje pasje, albo budować, nie wiem, jakiś majątek rodzinny, utrzymać dzieci, wysłać na lepsze studia. I to jest naturalna chęć człowieka i tego nie ma, z tym nie ma co walczyć. Natomiast pytanie jest takie, sytuacja jest taka, mamy określone minima, które są określone ustawowo, jeżeli chodzi o zarobki personelu w szpitalach. To jest właśnie kwestia, o której chciałem powiedzieć. Podczas COVID-u doszło do takiej sytuacji, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości poszedł na łatwiznę i dodał, pewnie wszyscy pamiętają, a jak nie, to przypomnę, tak zwane dodatki covidowe. To było po 15 tysięcy złotych dla osób, które pracują z pacjentami covidowymi. Rozliczanie tego było dość skomplikowane. Płacił to Narodowy Fundusz Zdrowia, nie
9: kierownik czy dyrektor szpitala, czy jakieś tam placówki. Generalnie pieniądze pochodziły z Ministerstwa Zdrowia. Pacjentów było mniej, no siłą rzeczy, bo mniej trafiało ich do szpitali w związku z tym, że szpitale były tym miejscem ryzyka, więc się tam nie pojawiało. I to zaczęło wypaczać system, to znaczy pracowało się generalnie mniej za często dwa razy takie pieniądze. I w momencie, kiedy już skończyliśmy ten etap, całe szczęście, z COVID-em, PiS wprowadził ustawę, która co roku, teraz też będzie to samo 1 lipca, czyli już niedługo, reguluje mniej więcej o 15% w górę, w tym roku możliwe, że będzie to ciut mniej, czyli może około 10%, zarobki medyków w górę. I to spowodowało, i to mówię z perspektywy dyrektora szpitala, 11 lat będąc tym dyrektorem, że w przeciągu ostatnich 3-4 lat zarobki personelu białego w szpitalach urosły 2-3-krotnie. To powoduje już, że jesteśmy, jeżeli chodzi o Polskę, krajem, który płaci najlepiej prawdopodobnie w Europie białemu personelowi. I to bardzo dobrze, natomiast pojawiały się wtedy i pojawiają się nadal wtedy chęci i ochoty do tego, żeby te zarobki zwiększać. I tych możliwości do takiego właśnie funkcjonowania przysparza właśnie zły system. System, który opiera się na kontraktach, czyli umowach cywilnoprawnych, czyli firma z firmą, możliwości pracy właściwie nieograniczone, jeżeli chodzi o biały personel, bo to zarówno lekarze, jak i pielęgniarki właściwie przy takich umowach mogą pracować 24 godziny na dobę. Jak pokazały czasy COVID-u, byli nawet tacy lekarze, którzy wykazywali te 3-4 etaty i mieli te 3-4 dodatki. I nawet Najwyższa Izba Kontroli, kontrolując te sprawy, stwierdzała, że jakby z tym nic nie robi i nie zrobi. Więc było to, jest to przyzwolenie i to przyzwolenie musi zostać ścięte nie przez, wie pan, dyrektora szpitala, prezesa izby lekarskiej, bo to jest jakby, to są no tylko elementy systemu, tylko przez ministra zdrowia.
7: Panie przewodniczący, no to właśnie chciałoby się powiedzieć, że minister zdrowia ma takie predyspozycje, aczkolwiek siła polityczna żadnego z dotychczasowych ministrów zdrowia nie była na tyle duża, żeby w tych tematach zadziałać. Pan się spotykał jako dyrektor w zdrojach z takimi sytuacjami, że już nie było w panu zgody na to, żeby na przykład dogadywać się z jakimś lekarzem albo z jakimś medykiem, ponieważ oczekiwania finansowe już szły za daleko?
9: Oczywiście. I to wielokrotnie. Co więcej, ja jestem przekonany, że mało jest już w Polsce dyrektorów takich publicznych jednostek, którzy mają jeszcze siłę na taką, no nie chcę nazwać walkę, ale dyskusję, rozmowę i próby przekonywania, że te kwoty już są jakieś niebotyczne. Natomiast system, znowu powiem, bo to Narodowy Fundusz Zdrowia, podpisując umowę z publiczną jednostką, a publiczna jednostka nie ma innego wyjścia, bo musi tylko z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisać taką umowę, narzuca, ilu specjalistów, jakiej ilości trzeba zatrudnić, a minister zdrowia mówi, ile minimalnie im trzeba zapłacić. W związku z tym jakby jasno określa już to i zamyka jakby możliwość dyrektorowi na pewne działania. Jeżeli jest na przykład mowa o tym, że ma być 3 lekarzy, specjalistów na dyżurze, no to ten dyrektor musi tych 3 specjalistów znaleźć, cokolwiek by chciał zrobić, dlatego że finalnie potem usłyszysz, że to jest jego wina, że nie zabezpieczył. Czy go stać, czy go nie stać, stąd też te zadłużania szpitali, przecież mówimy o 20 paru miliardach, których brakuje w systemie ochrony zdrowia. To są generalnie w większości długi wynikające z zobowiązań szpitali, czy do właśnie firm zewnętrznych, obsługujących, czy też ewentualnie za media, bo to już tego się wtedy nie płaci, bo trzeba kupić leki i trzeba kupić sprzęt do leczenia. Więc ta sytuacja jest systemowa. Oczywiście decydują ludzie, to jest jasne. Ja miałem takie sytuacje, że się postawiłem. Ja znam nawet lekarzy w Polsce, dyrektorów szpitali w Polsce, którzy stracili swoją pracę, dlatego że się nie chcieli zgodzić na dyktat takich pojedynczych osób, bo jak widać, no w tym momencie siła jak gdyby jest po stronie medyków.
7: To dopytam w takim razie, kończąc ten wątek, trudny i niełatwy do omówienia w 15 minut, ale wyobraża pan sobie, żeby teraz minister zdrowia na przykład powiedziała: lekarze wybieracie system publiczny albo system prywatny, albo lekarze wybieracie, pracujecie z nami czy nie, komin jest powiedzmy 40 tysięcy złotych wynagrodzenia miesięcznie i to etatowo, a nie kontraktowo.
9: No ja słyszałem o tej wersji wydarzeń, że albo prywatny, albo państwowy. Znaczy to jest w ogóle, jeżeli ktoś to mówi, to raczej nie do końca orientuje się, jak ten system działa, bo to jest taki skrót, to jest element tego działania, bo to jakby to niewiele zmieni, czy to będzie prywatny, czy państwowy. Odwrotnie bym powiedział. my nie powinniśmy jako państwo przeznaczać pieniędzy publicznych do prywatnego sektora systemu ochrony zdrowia, bo on sobie świetnie radzi. Nie może być tak, że jednostka publiczna, czyli taki szpital za nasze pieniądze, za naszych podatków opłacany, budowany, wyposażany, konkuruje na rynku prywatnym z podmiotem prywatnym, który staje do tego samego konkursu w Narodowym Funduszu Zdrowia o usługi. On może często dumpingowo tą cenę podać niżej, dlatego że oprócz tego pobiera opłaty od pacjenta. Szpital publiczny tego nie robi, nie może robić i uważam, że nie powinien robić. Natomiast jest od razu skazany na porażkę. Co to powoduje? Że te bardziej opłacalne, tak to nazwijmy, czy bardziej intratne procedury trafiają na rynek prywatny, a te, których nikt nie chce robić, bo się nie opłacają, trafiają do publicznych jednostek, które nie są w stanie w związku z tym zbilansować sobie tych strat. I tracimy na tym jako całe społeczeństwo, bo padają na przykład placówki, czy szpitale, czy oddziały w miejscach, gdzie powinny funkcjonować, natomiast po prostu nie ma na to środków, bo te środki trafiają na rynek prywatny.
7: Czy myślę, że konkluzja z naszej rozmowy jest taka, że ten system jest chory po prostu, jakkolwiek by to nie brzmiało i że...
9: No jest popsuty, panie redaktorze.
7: No tak, ale to...
9: Przez lata jest psuty.
7: No, przez lata, ale pan jest przedstawicielem partii, która ma już trzy czwarte kadencji prawie ze sobą, dwóch ministrów zdrowia, jednego trochę z przypadku, drugiego wydawałoby się bardziej profesjonalnego menadżersko, ale od tygodnia milczy, a ma największy pożar w swoim ministerstwie.
9: Bo pani minister powinna się zastanowić, i to mówię zupełnie poważnie, apelując do pani minister, jakby po której stronie ona jest. Czy ona jest po stronie pacjentów i jakby państwa, czy jest po stronie osób ze środowiska, których się wywodzi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest bardzo trudne działanie. Ja pamiętam jeszcze poprzednie rządy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i pamiętam ministra, który no... jakby to ładnie ująć, no miał pewną werwę, jest to minister Arłukowicz. I wbrew temu, co może wielu złośliwych chciałoby mu dać jako przytyk, ja pamiętam, jak podejmował bardzo skuteczne działania w rozmowach niełatwych, chociażby z lekarzami rodzinnymi, Porozumieniem Zielonogórskim, bo jest to też ogromna grupa lekarzy, która powinna funkcjonować zupełnie inaczej niż dzisiaj.
7: To jeszcze jedno zdanie o... temacie poza ochroną zdrowia, panie przewodniczący, teraz bardziej już samorządowo. Dosłownie minuta o ulicy Mickiewicza i komisji tygodniowej. No pan mocno krytykował te pasy rowerowe na Mickiewicza, a tu się okazuje, że coś tam jednak zwężonego w przyszłym roku w ramach prototypowania zostanie.
9: Krytykowałem projekt, który powstał na bazie projektu SBO, który mówił o takim prostym dosyć działaniu, czyli zabieramy jeden pas, robimy z niego pas rowerowy, a reszta będzie sobie śmigać tak, jak sobie śmiga. Tam oczywiście z pewnymi elementami. To też było widać, że nie tylko ja tak uważam, uważają też tak mieszkańcy, nie tylko tej części miasta, ale też inni, którzy podróżują tą ulicą Mickiewicza i znamy ją od lat. Przedstawiłem wtedy, ale też jako szef klubu, bo wszyscy radni naszego klubu tak uważają, bo ten temat dyskutowaliśmy, że ulicy Mickiewicza należy się po prostu generalny remont i wtedy też wyznaczenie oczywiście w bezpieczny sposób zarówno ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych.
7: Czy to prototypowanie jest dobrym pomysłem?
9: Ja rozmawiałem z prezydentem Kadłubowskim na ten temat i ja powiem tak, miasto wykonuje swoje działania, czyli ma do zrealizowania projekt SBO, ma na stole projekt, który jest do zrealizowania. Wydaje mi się, że urzędnicy wiedzą, że to nie jest najlepszy projekt, więc jednym z takich elementów, żeby to sprawdzić, jest to prototypowanie. Ono jest odsunięte na wiosnę przyszłego roku. To może dobrze, natomiast z tego, co ja rozmawiałem z panem prezydentem, mowa jest o maksymalnie miesiącu, żeby była jasność tego prototypowania. Ja osobiście uważam, że to nic nie da. Ja do pana jadąc tutaj jechałem ulicą Mickiewicza. No jest to taka pora, nazwijmy to szczytu, tak? No i faktycznie było ciasno na tych dwóch pasach. Nie sądzę, żeby to prototypowanie cokolwiek dało. Jeszcze raz podkreślę, Klub Koalicji Obywatelskiej jest za tym, żeby budować przebudować tą ulicę solidnie od zera.
7: Łukasz Tyszler, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, były dyrektor szpitala w Zdrojach, był razem z nami o poranku. Pięknie dziękuję.
9: Miłego dnia państwu życzę.
2: Super FM. Pogoda.
10: Wysokie temperatury w Szczecinie, to znaczy słupki temperatur wysoko. Poszybują w górę właśnie 32 stopnie dzisiaj w Szczecinie po południu. A jak będzie w sobotę i w niedzielę? W sobotę 31, natomiast w niedzielę również trójka pojawi się z przodu, 30 stopni. Sporo słońca, chociaż zarówno dzisiaj po południu wieczorem, jak i w nocy z soboty na niedzielę mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
0: Dzień dobry. To Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Informacje dla kierowców na naszej antenie. Oczywiście w piątek rano jest naprawdę dobrze, z paroma wyjątkami. No bo na przykład długa kolejka w ciągu Alei Wojska Polskiego. Chodzi o skrzyżowanie z ulicą Traugutta, czyli przed węzłem Łękno. No tam naprawdę będzie trzeba swoje odstać, teraz jadąc do centrum Szczecina. Na szczęście, kiedy już pokonacie to utrudnienie, no to dalej do ronda Szarych Szeregów kolejek być nie powinno. Dobrze przejezdnie na Gumieńcach, czyli bez utrudnień na Dworskiej, Europejskiej czy na Ku Słońcu. Jeżeli chodzi o tę trasę do centrum Szczecina, to w tej chwili będzie trzeba ustawić się w długiej kolejce od ronda Portowców do Mostu Długiego. Chyba lepiej aktualnie jest na trasie Zamkowej, jadąc z Prawobrzeża, a skoro o Prawobrzeżu mowa, no to minutę czy dwie stracicie na węźle Kijewo, natomiast tam sytuacja wygląda naprawdę bardzo dobrze.

0: To Lady Gaga na antenie radia Super FM. Za chwilę skrót najważniejszych wiadomości, a po 8.30 do 9.00 będziemy mówić o Mistrzostwach Świata. Najpierw o tych historycznych wątkach związanych z Polską, a potem o tych aktualnych, które trwają przecież za oceanem. Szczegóły już za chwilę.
1: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
8: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
9: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Andrzej Kutys, zapraszam. Były dyrektor szpitala w Zdrojach, także szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 pytany o skandal w Warszawie. Trafiło na lekarza związanego z KO, ale równie dobrze mogło trafić na innego młodego medyka, którego zarobki zrobiłyby furorę, mówił Tyszler. Podkreślał, że system daje takie możliwości lekarzom. Radny KO podkreślał jednocześnie, że jest zły na tę sytuację, bo gdzieś jest granica umiaru. Z drugiej strony, mówił Tyszler, Ministerstwo Zdrowia dostało też oręż, aby wprowadzić rozwiązania ograniczające naturalną chęć człowieka do zarabiania więcej. Całej rozmowy z Łukaszem Tyszlerem posłuchacie wkrótce w podcastach na naszej stronie, a do kolejnych wątków tej dyskusji wrócimy w wiadomościach za godzinę.
12: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
11: Z wyprzedzeniem miasto zapowiada wstrzymanie kursów tramwajów na Prawobrzeże w przyszły weekend 27 i 28 czerwca w związku z rozpoczęciem remontu torowiska na Estakadzie Pomorskiej. To oznacza także przyległe pasy ruchu dla samochodów od przyszłego czwartku 25 czerwca. Według planów prace przy torowisku na Estakadzie Pomorskiej mają potrwać przez najbliższe 4 miesiące. To będzie oznaczało podobne utrudnienia, wyłączanie pasów ruchu dla samochodów w obie strony, czy wprowadzanie autobusowej komunikacji zastępczej zamiast tramwajów na Prawobrzeże Szczecina.
12: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
11: 3 piłkarzy odchodzi z Pogoni Szczecin. Bramkarz Krzysztof Kamiński oraz 2 obrońców Leonardo Kutris i Daniel Lonczar nie będzie w nadchodzącym sezonie reprezentować barw piłkarskiej Pogoni Szczecin. Klub poinformował o ewentualnie przedłużeniu wygasających kontrastów. Najdłużej z tej trójki w Pogoni grał Kutrys, w granatowo-bordowych barwach spędził 3,5 roku, a piłkarze Pogoni Szczecin jutro mają zaplanowany pierwszy trening w przygotowaniach do powrotu do Ekstraklasy. W przyszłą sobotę zagrają też pierwszy sparing. Na wyjeździe zmierzą się z Dynamem Berlin. Choć oczywiście wiadomo, wszyscy patrzą teraz na Mundial. Więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
13: Super FM Sport.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Meksyk jako pierwszy zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Mundialu. Wygrał z Koreą Południową 1-0 i ma po dwóch meczach komplet punktów. Po jednym mają Czechy i RPA, bo wczoraj w starciu tych ekip padł remis 1-1, mówi kapitan Czechów Ladislav Krejci.
15: I think it was...
14: Myślę, że można podzielić ten mecz na dwie fazy. To jak zaczynaliśmy pierwszą i drugą połowę i to jak je kończyliśmy. Zaczynaliśmy dobrze. My dominowaliśmy nad rywalem. W pierwszej połowie strzeliliśmy gola, ale potem za głęboko się cofaliśmy. To był nasz błąd, bo z przodu potem brakowało mocy. Blisko awansu jest Kanada po wygranej z Katarem aż 6-0, a także Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. W tym drugim meczu błysnął rezerwowy Johan Manzambi, który wszedł z ławki i strzelił 2 gole. To prawdopodobnie najlepsza chwila w mojej dotychczasowej karierze. Wiemy, dlaczego nie wyszedł nam początek. Musieliśmy być cierpliwi. Jesteśmy dobrą drużyną i chyba to pokazaliśmy. Dziś w grupie C mecze Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti, a w grupie D USA-Australia i Turcja-Paragwaj. O wyjeździe na Mundial w przyszłym roku marzą polskie piłkarki. Od awansu dzielą je 2 kroki. W półfinale baraży biało-czerwone zagrają z Belgią. Polki walczą o Mundial po zajęciu ostatniego miejsca w dywizji A Ligi Narodów. Ich rywalki, Belgijki, plasowały się na drugiej pozycji w dywizji B, zdobywające 14 punktów we 6 meczach. O szansach Polek mówi trenerka Nina Patalon.
16: Spotkają się na pewno 2 równorzędne zespoły i to też jest ważne, że jeżeli chodzi o samą Belgię i styl gry tego zespołu, to na pewno jest to rywal, z którym w jakiś sposób będziemy chcieli grać. To nie jest przeciwnik, który będzie nie wiadomo jak trudny do przejścia.
14: W przypadku zwycięstwa w dwumeczu Polki w decydującej rundzie trafią na lepszego z pary Irlandia. Kazachstan. To jeszcze piłkarska ekstraklasa i hit transferowy letniego okienka, przynajmniej na razie. Reprezentant Polski Karol Świderski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Napastnik wraca do kraju po 1,5 roku gry w Panathinaikosie, dla którego w 62 meczach strzelił 13 goli.
13: Super FM. Pogoda.
0: Dużo słońca w Szczecinie dzisiaj, czyli w piątek, ale także w sobotę i w niedzielę. Teraz 21 stopni, po południu 32. W sobotę 31, 32 stopnie, w niedzielę także 30 na termometrach. Dzisiaj około godziny 18 mają pojawić się przelotne opady deszczu, no ale przy takich 30-stopniowych temperaturach to chyba nie ma tragedii, bo z cukru nie jesteśmy.
12: Dzień dobry. To Super FM.
0: 8:34 w studiu Piotr Jarząbek. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, jestem.
0: I muzyka. Teraz Gossip i Move in the Right Direction, ale już za moment będziemy mówić o Mundialu. O które Mistrzostwa Świata będziemy wspominać?
17: 2014, Mundial w Brazylii.
0: Brazylia.

0: lubię, ale oczywiście piłka nożna w nocy, mecze Mistrzostw Świata, nad ranem mecze Mistrzostw Świata. Były takie mundiale, na których Polska grała, są takie, na których nie gra, jak tym razem za oceanem. Nas tam nie ma. My wspominamy występy Polaków, ale też te mundiale, gdzie były polskie wątki, a nas nie było. I tak było na przykład w 2014 roku w Brazylii. Piotr Jarząbek razem ze mną. Piotrek, 2014 Brazylia. To jest mundial, który oglądałeś.
1: Tak, już mogłem to oglądać, chociaż też mecze były w nocy, no bo wtedy dzisiaj mamy mundial w Ameryce Północnej, no to wtedy był w Ameryce Południowej. Godziny co prawda nie sprzyjały, ale jak był jakiś wieczorny mecz, no to jeszcze w taki 7-letni ja tam czasami przyszedł do telewizora, zobaczył wieczorem, co się dzieje. No Polaków tam niestety nie było, w eliminacjach odpadliśmy, zajęliśmy 4. miejsce w naszej grupie, no i zdarzały się takie wyniki jak remis z Anglią chociażby na Stadionie Narodowym, ale zgubiliśmy punkty chociażby z Czarnogórą, 2 razy zremisowaliśmy, czy uwaga, tak jak niedawno całkiem z Mołdawią, w Kiszyniowie żeśmy zremisowali. Także no niestety Polacy tam nie pojechali, to jeszcze tylko tak powiem, że składem tak wyglądaliśmy, że najlepszym strzelcem eliminacji nawet nie był Robert Lewandowski, tylko Jakub Błaszczykowski, no ale kto tam strzelał? No takie legendy jak Jakub Wawrzyniak, czy Waldemar Sobota i Jakub Kosecki na przykład. Także naprawdę skład był całkiem niezły. Polaków na mundialu w 2014 no nie było, ale mieliśmy tam polski akcent. Uwaga, był to Oskar Boniek, nazwany tak na cześć Zbigniewa Bońka.
0: Tak, to nie jest legendy. Syn Zbigniewa Bońka, który grał w piłkę za granicą, tylko Oskar Boniek, no właśnie to jest no, wówczas chłopak, no teraz już emerytowany piłkarz,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak,
0: bo
1: on już, nie gra w piłkę,
0: natomiast nazwany na cześć Zbigniewa Bońka, Oskar Boniek i tam więcej tych jeszcze członów jest w jego imieniu i nazwisku, bo to Oskar Boniek Garcia Ramirez dokładnie, tak. I to piłkarz reprezentacji Hondurasu, nie mylę się.
1: Tak jest. Jego tata wypowiadał się przed tym mundialem dla jednego z polskich mediów, że był po prostu fanem Zbigniewa Bońka za czasów jego gry w Juventusie. No i stwierdził, że tak właśnie nazwie syna, także powstał w ten sposób Oskar Boniek Garcia. Zagrał na mundial w 2014 roku w 3 meczach, no niestety jego kadra Hondurasu odpadła w grupie, strzelił tylko 1 bramkę, no ale też grupa była całkiem mocna, no bo Francja, Ekwador i Szwajcaria to nie są przelewki.
0: A mistrzami świata zostali wówczas Niemcy i utarło się takie sformułowanie, że grają wszyscy, a na koniec
1: wygrają Niemcy.
0: I Niemcy wygrali po dogrywce z Argentyną. Pamiętam doskonale ten finał. Mario Götze przeszedł do historii niemieckiej piłki, bo właśnie w dogrywce zdobył bramkę i tak Argentyna musiała zostawić na następne lata swoje marzenia o wygraniu, zdobyciu Mistrzostwa Świata. No a Niemcy triumfowali w tym turnieju w Brazylii. Wyjątkowe to były mistrzostwa. Tych polskich wątków można powiedzieć, że było więcej, no bo Lukas Podolski, Mirosław Kloze zdobyli Mistrzostwo Świata, piłkarze z korzeniami polskimi.
1: Także, tak jest. Tak to a było. Lukas Podolski teraz gra w klasie, więc jakiś tam wątek z Polski jest.
0: Dokładnie, dokładnie. Polskie wątki, polskie ślady na Mistrzostwach Świata, a jak Mistrzostwa Świata, to oczywiście muzyka, moi drodzy.

0: rede, na rede. Olá, olá.
1: A jak muzyka mundialowa z 2014 roku, to kto?
2: Nie kto inny jak Shakira.
1: Bo tak, Shakira, moi drodzy, to jest już era Shakiry w muzyce związanej z mistrzostwami świata, czyli La La La i Brazylia 2014.

0: drogowa w radiu Super FM.
1: Kolejki, korki w kilku miejscach w Szczecinie w stronę centrum. To między innymi Aleja Wojska Polskiego i to aktualnie chyba najpoważniejsze utrudnienie, bo tutaj kierowcy zwalniają już od skrzyżowania z ulicą Ostrawicką, a utrudnienia rozpoczynają się przed węzłem Łękno, czyli od skrzyżowania z ulicą Traugutta czy Majdańskiego. No i tutaj powoli dojeżdżacie teraz do centrum Szczecina i na pewno kilka minut trzeba doliczyć do porannej trasy. Podobnie jest na Ku Słońcu czy na Europejskiej, chociaż i tak to krótsze kolejki niż te, do których przywykliśmy w tym miejscu. Na północy Szczecina bez utrudnień na Bogumińskiej czy na Zagadłowicza. Jeżeli chodzi o relacje ze wschodu do centrum, czyli z Prawobrzeża do centrum, to już bez kolejek na Moście Długim i na trasie Zamkowej. Przejazd ulicami Gdańską, Struga też wygląda bardzo dobrze. Węzeł Kijewo uwolniony od utrudnień. Floriana Krygiera, była autostrada poznańska także w obie strony. Mieszka Pierwszego czy Południowa, tam też nie można narzekać, a więc skoro nie można narzekać, to trzeba odpłynąć z dobrą muzyką w Super FM.

0: Dawid Podsiadło, sezon. Taki tytuł nosi ta piosenka, której słuchaliśmy przed momentem. Teraz jest sezon na piłkę nożną i my od poniedziałku do piątku w Radiu Super FM od 8.30 do 9.00 mówimy o mistrzostwach świata, tych z historii, ale też tych aktualnych. Pora powiedzieć o tych, które trwają. No, 6 bramek w meczu Kanady z Katarem, ale niestety dla widowiska wszystkie bramki dla Kanady, bo Kanada wygrała z Katarem w nocy 6-0. Myślę, że w tym sezonie grypowym to wiele osób chciałoby z Katarem wygrać. Piotr Jarząbek razem ze mną.
1: To prawda, no to na pewno jest rywal, który każdy chce pokonać, jeżeli jest
0: każdy
1: chory.
0: Się wierzył z Katarem kiedykolwiek. Kanada wygrała.
1: Kanadyjczykom poszło bardzo dobrze, wygrali 6-0. No myślę, że duży wpływ na to spotkanie miały dwie czerwone kartki dla Kataru. Jedna po takim wyjściu sam na sam, tam napastnik Kanady wychodził sam na sam. Była też taka kontrowersja, czy ten faul był w polu karnym, czy go nie było. Finalnie on został podyktowany jako rzut wolny, no ale czerwona kartka została utrzymana. No i druga czerwona kartka dla Sima Madibo, no to fatalny faul. Nie wiem, czy ty widziałeś to, że zawodnikowi Kanady praktycznie złamał nogę. No to fatalna kontuzja.
0: No to bandyterka totalna boiskowa, bo pamiętamy m.in. Marcina Wasilewskiego
1: i Aksela Wicelskiego.

0: Ale bramka z rzutu karnego, więc to też nie możemy powiedzieć, że to było jakieś, nie wiem, jakaś piękna akcja, no bo to był po prostu rzut karny.
1: Tak, tak, ale kiedy zobaczyłem, że sędzia pokazuje na 11 metr, to stwierdziłem, okej, to jest właśnie piłka nożna. Czesi prowadzili 1-0, byli nieco lepsi od RPA, też nie zagrali żadnego koncertu, żebyście mieli jasność, ale jednak zasłużyli na 3 punkty w tym meczu, no i będą musieli się podzielić się punktami.
0: Przeczytałem też taką opinię po tym meczu, że Czesi to taki trochę odpowiednik Polski na tym mundialu, że przegrali mecz otwarcia, teraz mecz prawie o wszystko tak naprawdę, no zremisowali z kadrą dużo słabszą, no to teraz mają mecz o wszystko tak naprawdę.
1: I metr przed celem, o może powiem w ten sposób, się wywrócili. Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1, ale nie dajcie się zwieść, ten wynik może troszeczkę was zmylić, bo mecz był w miarę wyrównany.
0: To prawda, no przez pierwsze 70 minut myślę, że ktoś oglądał ten mecz i zobaczył w 70 minucie, kurczę, cały czas jest 0-0, to wyłączam, idę spać, no to ma czego żałować. No bo te wszystkie bramki tak naprawdę po 70 minucie padły, ale tak jak mówisz, no to był mecz całkiem wyrównany, Bośniacy też mieli swoje sytuacje, no zaczęli Szwajcarzy po prostu w 74 strzelać, no i tutaj też była czerwona kartka dla Bośniaków, no i to właśnie myślę, że to też miało dosyć duży wpływ na końcowy wynik.
1: A gdybyśmy mieli skompletować wszystkie wyniki tej nocy, no to Meksyk wygrał z Koreą Południową 1-0 i Meksyk już wychodzi ze swojej grupy
0: tak
1: na
0: jest.
1: Mistrzostwach Świata. Kto by pomyślał? Ja mówiąc szczerze, myślałem, że Korea wygra to spotkanie.
0: Ja też właśnie stawiałem tak trochę na Koreańczyków. Oni zaprezentowali się nieźle w tym pierwszym spotkaniu z Czechami, a tutaj no tak naprawdę ta bramka dla Meksyku też umówmy się, że nie jakaś najlepsza, no bo to tak naprawdę taki błąd bramkarza, ale też odświeżyłem sobie jeszcze to spotkanie takim krótkim skrótem na TVP Sport i tam zawsze są takie wycinki akcji, no to z pierwszej połowy został wycięty jeden strzał.
1: No, dokładnie.
0: To moi o drodzy, tym meczu sporo mówi.
1: Przed nami Szkocja i Maroko. To o północy. O 2:30 Brazylia, Haiti. Turcja i Paragwaj zagrają ze sobą o 5 rano. O, taki mecz to można w sobotę o 5 rano. Holandia, Szwecja o 19 i Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej o 22. Powiedz jeszcze krótko, na który mecz sobie ostrzysz zęby najbardziej.
0: No, pominąłeś jeszcze dzisiejsze starcie Amerykanów z Australią o 21. To może być też ciekawy mecz. Ja jednak myślę, że Maroko-Szkocja to będzie coś.
1: Ja tak samo uważam. Holandia-Szwecja. Mimo wszystko, że Szwedzi, to chciałbym obejrzeć. Szkocja-Maroko, Holandia-Szwecja. To też są moje typy, takie mecze Mistrzostw Świata przed nami.

0: program Dzień Dobry, to Super FM. Kończymy ten tydzień.
1: Piotr Jarząbek
0: i Bartek Czatowicz. Do usłyszenia.
1: Tak jest.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
6: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
5: Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
8: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
9: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
10: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
11: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: I po reklamie.
12: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
13: Dziś zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka. Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany. I krakowskie tramwaje na wakacjach w ramach wymiany taboru.
3: Super FM. Wiadomości.
13: Paulina Nawrocka. Dziś zarzut zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna zatrzymany w związku z wydarzeniami w Białej Podlaskiej. Chodzi o zastrzelenie rosyjskiego satyryka, który był znany pod pseudonimem Simon Skrepecki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, zatrzymano w hostelu pod Warszawą. Był zaskoczony, gdy do jego pokoju wkroczyli kontrterroryści, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
15: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
14: Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało charakter polityczny. Satyryk występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi premier Donald Tusk.
16: Istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
14: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie.
13: Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej, mówi Emil Negalewski z Polskiego Alarmu Smogowego i dodaje, że jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami.
1: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
13: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 5 roku później na nowych zasadach. Krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. To w ramach tradycyjnej już wymiany historycznego taboru. Zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawelem swoje zabytki.
17: To, co w tym projekcie jest chyba najfajniejsze, to to, że będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
13: Poznański Bejnes pojawi się w tę niedzielę na krakowskiej linii muzealnej.
3: Super FM. Pogoda.
0: Przyjemnie jak rano, jest ciepło i słonecznie, a dzisiaj, no właśnie, początek weekendowych upałów na Pomorzu Zachodnim. Dzisiaj na szczecińskich termometrach maksymalnie do 28 stopni. Na takie lato chyba czekaliśmy.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: 3 minuty po godzinie 9:00, 70 lat polskiej żeglugi morskiej na morzach i oceanach. Tę wystawę można oglądać od wczoraj w Morskim Centrum Nauki. Są także nagrodzone prace najmłodszych na statek przyszłości PŻTM-u. Wczoraj dyrektor naczelny PŻTM-u otworzył wystawę, a my w naszym programie wrócimy do Morskiego Centrum Nauki. W tym tygodniu świętujemy, przypominamy, 16. urodziny kliniki ExcelMed. Dzisiaj ostatnia szansa przed południowym programie na zdobycie jednego z voucherów na higienizację jamy ustnej do ExcelMeda. A poza tym w samo południe startuje festiwal Dobre Dźwięki Filharmonii. Także o tym festiwalu w naszym przedpołudniowym programie powiemy.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
18: Na program zapraszają szkoły Żak.
19: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: 4 minuty po 9:00. Super FM z widokiem na Szczecin. Do południa. Przy mikrofonie Jarek Fendler. Witam i zapraszam.

Piątkowe spotkanie z Radiem Super FM o smogu akustycznym przez koncerty, warsztaty, silent disco. To poplenerowe święto muzyki. Już dzisiaj w Filharmonii startuje 6. edycja festiwalu Słyszę Dobre Dźwięki. Przez 3 dni będziemy mogli wspólnie odkrywać, jak słuchać bardziej uważnie, jak dźwięk wpływa na nasze samopoczucie i dlaczego czasem warto po prostu zatrzymać się na chwilę i usłyszeć po prostu samego siebie. Parę minut po 12:00 bezpośrednia relacja z Filharmonii w Super FM i na portalu w Szczecinie. Będzie można nas zatem usłyszeć, zobaczyć. Przypominamy, partnerem medialnym tego festiwalu jest nasza stacja Super FM. Teraz Bryan Adams. Na zegarach już prawie 9:15. Super FM z widokiem na Szczecin.

0: trochę nostalgiczni. Ale zawsze przebojowo. Kto gra piosenki szczecińskich wykonawców? Odpowiedź jest prosta. To Super FM, ulubione radio w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim, 24 po 9. Super FM z widokiem na Szczecin. Od lipca mamy dobrą wiadomość. Ceny w parkingowcu przy ulicy Małkowskiego będą niższe. Miasto informuje o zmianach w cenniku, a główny problem tego miejsca jest brak jego promocji. Mówił Super FM zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Przypominamy, cena za godzinę postoju w parkingowcu wyniesie 3 zł, czyli złotówkę mniej niż teraz, a w godzinach od 17 do 8, także w weekendy, godzina kosztować będzie tylko złotówkę. Głównym problemem, no właśnie, tego parkingowca jest brak świadomości, że on po prostu jest i funkcjonuje. To może słuchacze Super FM mają jakiś pomysł dla zastępcy prezydenta, jak promować ten parkingowiec. Ciekawe pomysły, kto wie, może miasto nagrodzi. 912455, te najciekawsze telefony przekażemy panu prezydentowi. Tu Super FM z widokiem na Szczecin. Za chwilę porcja najnowszych wiadomości z naszego miasta.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Autopromocja.
4: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Klinika TFP Vitrolife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP Vitrolife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP Vitrolife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie snickersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
6: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj! Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
8: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
9: A znasz Lantech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.lantech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne. Komunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
10: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Lantech.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%, leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
3: i po reklamie.
0: Zbliża się w 9:30. Wiadomości Andrzej Kutys.
14: Były dyrektor szpitala w Zdrojach i ponury obraz systemu w rozmowie Radia Super FM. Uwaga, prace wodociągowe na Warszawie. SDS to inwestycja PiSu. Oceniają miejsce radni z opozycji.
3: Super FM. Wiadomości.
14: Zepsuty system z dominującą rolą medyków nad szpitalami publicznymi, które stają do nierównej walki z prywatnymi placówkami, i minister zdrowia, która, tu cytat, powinna się zdecydować, czy jest po stronie pacjentów, czy po stronie swojego środowiska. Taki obraz nakreślił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 były dyrektor szpitala w Zdrojach i szef klubu radnych KO w Radzie Miasta Szczecin Łukasz Tyszler. W długim wywodzie wskazywał na szereg narastających problemów, na przykład jak realnie wygląda konkurencja, kontrakty w NFZ.
15: Bardziej opłacalne, tak to nazwijmy, czy bardziej intratne procedury trafiają na rynek prywatny, a te, których nikt nie chce robić, bo się nie opłacają, trafiają do publicznych jednostek, które nie są w stanie w związku z tym zbilansować sobie tych strat. I tracimy na tym jako całe społeczeństwo, bo padają na przykład placówki, czy szpitale, czy oddziały w miejscach, gdzie powinny funkcjonować.
16: Konkluzja z naszej rozmowy jest taka, że ten system jest chory po prostu.
15: To jest popsuty, panie redaktorze.
16: No tak, ale to...
15: Przez lata jest psuty.
16: No, przez lata, ale pan jest przedstawicielem partii, która ma już 3/4 kadencji prawie ze sobą, dwóch ministrów zdrowia, jednego trochę z przypadku, drugiego wydawałoby się bardziej profesjonalnego menedżersko, ale od tygodnia milczy, a ma największy pożar w swoim ministerstwie.
15: Bo pani minister powinna się zastanowić, i to mówię zupełnie poważnie, apelując do pani minister, jakby po której stronie ona jest. Czy ona jest po stronie pacjentów i jakby państwa, czy jest po stronie osób ze środowiska, których się wywodzi.
14: To był komentarz przy okazji dyskusji o radnym Warszawy, usuniętym już z KO lekarzu milionerze, który stworzył także osobny gabinet VIP dla notabli z KO na SOR-ze Szpitala Południowego w stolicy.
4: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
14: Od przyszłego poniedziałku, 22 czerwca, na szczecińskim Warszawie prace z WIK-u. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami, w tym z wprowadzaniem ruchu wahadłowego, informuje Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
17: Prace będą prowadzone na ulicy Roztockiej od skrzyżowania z ulicą Czeską do wysokości Centrum Handlowego. Wykonawca będzie swoje prace prowadził sukcesywnie, przesuwając się mniej więcej 150-metrowymi odcinkami właśnie w kierunku tego Centrum Handlowego.
14: W trakcie prowadzenia robót mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody. Wszystkie wyłączenia będą planowane z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewnia ZWIK. Do tematu będziemy więc wracać.
4: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: Jeszcze polityka. Szczeciński Dom Sportu to sukces Prawa i Sprawiedliwości, a przypisuje go sobie prezydent miasta i Koalicja Obywatelska, mówili na konferencji prasowej miejscy radni PiSu, czyli opozycja w szczecińskiej Radzie Miasta. Przewodniczący tego klubu Krzysztof Romianowski przypominał, że środki na SDS, dokładnie 65 milionów, przyznano w roku 2022, czyli za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
18: To jest inwestycja rządu Prawa i Sprawiedliwości, nie Koalicji Obywatelskiej, nawet nie Piotra Krzyska. Gdyby nie wsparcie rządu, tego by nie było, a rząd to wsparcie dał.
14: Obecnie budżet miasta w większości stanowią kredyty, zwraca uwagę inny radny PiS, Maciej Kopeć.
19: I możemy oczywiście z kredytów robić różne rzeczy, natomiast, tak jak powiedziała pani skarbnik, zadłużenie miasta jest po sufit.
14: A gdzie są pieniądze na inwestycje zapewniane teraz przez KO, pytał Romianowski.
18: Myślę, że przykładem warszawskim musimy posprawdzać, ile zarabiają lekarze związani z Platformą Obywatelską. I PSL-em, dokładnie z tymi wszystkimi partiami, które rządzą, bo być może tam są jakieś inwestycje, kupują może nowe Porsche, nowe domy, być może tam są jakieś inwestycje związane z Koalicją Obywatelską, więc na pewno to posprawdzamy.
14: Sam nowy szczeciński Dom Sportu, inwestycja warta łącznie 109 milionów złotych, jest na etapie końcowych odbiorów. Będzie tam m.in. basen, hala sportowa czy sale dla sekcji bokserskich.
3: Super FM Sport.
20: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielka radość w Guadalajarze i Vancouver, bo współgospodarze mundialu odnieśli zwycięstwa. Meksyk pokonał 1-0 Koreę Południową, a Kanada rozbiła Katar aż 6-0. Meksykanie jako pierwsi zapewnili już sobie awans do fazy pucharowej, mówi selekcjoner Javier Aguirre. Dużo rozmawialiśmy po meczu z RPA. Uwierzcie mi, naprawdę dużo. Rozmawialiśmy i poprawiliśmy wiele rzeczy, bo tamto spotkanie nie było w naszym wykonaniu dobre. Dzisiaj może nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni, tylko właśnie cierpliwi. W drugim meczu tej grupy Czechy zremisowały z RPA 1-1 i mają po punkcie. W grupie B prowadzi Kanada. 4 punkty ma również Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. A dziś awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1. I jak mówi Brendan Aronson, zespół ma świadomość, że stawiany jest w roli czarnego konia mistrzostw świata.
21: Wiemy, że presja jest, ale
1: sposób, w jaki graliśmy w pierwszym meczu, był na najwyższym światowym poziomie. Myślę, że to zasługa sztabu szkoleniowego, a także zawodników. Musimy to nastawienie utrzymać i po prostu grać na tym samym poziomie.
20: USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja z kolei grają dziś o pozostanie w turnieju. W grupie C Maroko zagra ze Szkocją, a Brazylia z Haiti. Po dwóch wygranych meczach w Bangkoku polskie siatkarki mają dziś wolne. Drugi turniej Ligi Narodów rozpoczęły od wygranej 3-0 nad Bułgarią i 3-1 nad Ukrainą. Było to odpowiednio czwarte i piąte zwycięstwo w rozgrywkach, co dało Polkom awans na piąte miejsce w tabeli. Biało-czerwone w Bangkoku rozegrają jeszcze dwa mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą. To był dobry dzień dla polskiej szermierki. Na Mistrzostwach Europy w Antony pod Paryżem nasi zawodnicy wywalczyli wczoraj dwa medale. Andrzej Rządkowski wywalczył srebro we florecie, przegrał dopiero w finale z Francuzem Rafaelem Savenem 10-15. Brązowy medal wywalczyła szpadistka Alicja Klasik po tym, jak przegrała w półfinale z Niemką Aleksandrą Eller 9-11.
3: Super FM. Pogoda.
0: Jest coraz cieplej, 23 stopnie niedaleko Arkonki, 24 już w pobliżu bramy portowej, a to nie wszystko, bo dzisiaj do 28, chwilami nawet 29 stopni. Będą także momenty, że termometry w niektórych częściach naszego miasta pokażą 30. Po godzinie 18 czeka nas taka delikatna mrzawka, przelotny deszcz.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
21: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: Po 18 deszcz, ale znów w okolicach 19 pojawi się słońce. Zatem dla każdego coś miłego i coś przyjemnego muzycznie także. Za 24 minuty będzie godzina 10. Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Przeglądarka. Zespół bez jasnych priorytetów jest jak przeglądarka z 20 otwartymi kartami. Niby wszystko jest ważne, wszystko miga, wszystko czeka, wszystko tylko na chwilę. A człowiek patrzy na ten ekran i energia mu spada, aż życie wycieka. W firmach często wygląda to podobnie. Zespół ma obsługiwać klientów, domykać projekty, odpowiadać na maile, poprawiać błędy, wdrażać nowy system, przygotować raport. Być kreatywny, elastyczny, dokładny, szybki, a najlepiej jeszcze uśmiechnięty, bo przecież atmosfera też jest ważna. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wszystko ma status pilny. Bo jeśli wszystko jest pilne, to ludzie nie wiedzą, co naprawdę wybrać i zaczynają działać reaktywnie. Odpowiadają temu, kto najgłośniej przypomina, biorą się za to, co najłatwiej odhaczyć, przeskakują między zadaniami, a pod koniec dnia mają poczucie, że byli bardzo zajęci, tylko niewiele się posunęło do przodu. I wtedy lider może powiedzieć, musicie lepiej zarządzać czasem. Tylko że problemem nie jest kalendarz pracownika, problemem jest brak decyzji na górze, co teraz ma pierwszeństwo. Ludzie nie potrzebują kolejnej aplikacji do produktywności, jeśli nikt im nie powiedział, które zadanie jest najważniejsze, a które może poczekać. Dlatego warto wprowadzić proste pytanie na początek tygodnia albo dnia. Co jest teraz najważniejszą kartą na ekranie? Nie 10 rzeczy, nie wszystko naraz. Jedna główna sprawa, która najbardziej przesuwa firmę do przodu albo chroni przed największą stratą. Dopiero potem można ustalić, co jest drugie, co czeka, a co tylko udaje ważne, bo jest głośne. To daje zespołowi ogromną ulgę, bo priorytet nie jest po to, żeby ludziom dołożyć presji. Priorytet jest po to, żeby uwolnić ich od ciągłego zgadywania. A kiedy ludzie wiedzą, co jest najważniejsze, łatwiej im powiedzieć, tym się zajmę teraz, to wróci jutro, tego dzisiaj nie ruszamy. I nagle energia, która wcześniej szła na przeskakiwanie między kartami, zaczyna iść w działanie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz ludziom, że wszystko jest pilne, zatrzymaj się i wybierz jedną kartę. Bo od zbyt wielu otwartych okien zawiesza się nawet dobry system. A jasny priorytet przywróci ci płynność działania.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Tak,
1: jest
0: gramy.
1: Super FM.
0: No właśnie, tak gramy w Super FM. Ostatnia szansa na zdobycie, uwaga, uwaga, urodzinowej niespodzianki od partnera naszej przedpołudniowej zabawy, no właśnie, kliniki Excelmed, która świętuje swoje 16 urodziny. Po 10 proszę być czujnym. Podpowiemy, jak zdobyć. Po 10 także pojawi się Tomek Janicki z pytaniem. Obiecał, że będzie to pytanie bardzo proste. Pytanie w naszej przedpołudniowej zabawie i do wygrania voucher 4 w jednym. Higienizacja jamy ustnej. Myślę, że przed wakacjami każdemu się przyda. Warto już teraz gdzieś tam zanotować nasz numer redakcyjny 9124555, pomarańczowy super telefon. W tej sprawie będzie potrzebny, by właśnie zdobyć jeden z tych urodzinowych voucherów na antenie radia Super FM. Za moment 10, punktualnie o 10, najnowsze wiadomości z kraju, ze świata.
2: Program zapraszają Szkoły Żak.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
4: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.

0: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
2: Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
5: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
1: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe, a najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
1: Gwałtowna pogoda na zachodzie, upały przyniosą burze. Ponowne umorzenie śledztwa w sprawie dotyczącej Kamilka z Częstochowy i weekend nad Wisłą, Warszawa i Kraków zapraszają na wianki.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka. Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 6 województw na zachodzie kraju. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolskiej, Opolszczyzny i Śląska termometry mogą dziś pokazać miejscami nawet 33 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają w tych regionach także przed burzami i ulewami. Może spaść nawet 35 mm deszczu. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się pojawić w Polsce na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Słyszymy deklarację, że tak, pan prezydent Zełenski ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. Także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
1: Konferencja w Gdańsku zaplanowana jest na 25 i 26 czerwca. Tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą też m.in. Dwór Artusa czy Stadion Piłkarski. Więcej o przygotowaniach. Paweł Radzewicz.
4: Amber Expo będzie gotowe na 4000 gości biznesowych, 1000 osób ze świata polityki i 250 VIP-ów, których trzeba będzie przyjąć w standardzie ochrony HEAD, mówi prezes Andrzej Bojanowski.
5: Tak dużej ilości zabezpieczenia, prześwietlarek, sprawdzania całej infrastruktury nie mieliśmy na żadnym wydarzeniu.
4: Dlatego, że to wydarzenie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy, przyznaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
6: To nie tylko rozmowa o biznesie, o tym jak odbudować, ale to także rozmowa o sprawach społecznych, o kwestii samorządu, także kwestie choćby związane z ekologią, energetyką. To jest wszystko szalenie ważne.
4: Przed Gdańskiem gospodarzami konferencji odbudowy Ukrainy były Rzym, Londyn i Berlin.
1: I jeszcze pytanie, gdzie spędzić weekend, który zapowiada się bardzo ciepły i bardzo wakacyjny. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis i Bowska. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, a symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki, duet Swada i Niczos.
2: Super FM. Pogoda.
7: Do 29 stopni to preludium upałów, które czekają nas w ten weekend. Jutro 30, 31 w niedzielę, 27 w poniedziałek i 25 we wtorek. W te dni Super FM podpowiada, ważne jest odpowiednie nawodnienie i nie należy przeginać ze słońcem. Dermatolodzy także apelują, bo zdrowie mamy jedno.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: A propos zdrowia, 3 minuty po 10 w tym tygodniu w przedpołudniowy program gościł właśnie w klinice Excelmed, która, przypominamy, świętuje swoje w tym tygodniu 16 urodziny i z tej okazji mamy dla Was, dla słuchaczy Super FM, jeden z voucherów na higienizację jamy ustnej. Za chwilę szczegóły naszej zabawy, za chwilę tutaj do mnie dołączy Tomek Janicki i opowie, no właśnie, jak zdobyć jeden z tych voucherów.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
8: Na program zapraszają szkoły Żak.
9: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
8: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: to dobra piosenka do przywitania weekendu. Można sobie pogwizdać, można powiedzieć, że już dosłownie za kilka godzin ci, którzy rozpoczęli pierwszą zmianę dawno, dawno temu, powiedzą: o, mamy weekend. Tomek Janicki w studiu, który ma uśmiech jak milion dolarów. Proszę
1: to
0: bardzo.
1: To jest piątek, bo jest piękne słońce, prawda? Ja w ogóle wyczytałem, słuchajcie, że dzisiaj jest dzień leniwych spacerów. Aż mi to ciężko przez gardło przeszło. Można, możecie się przejść na przykład, wiecie, z uśmiechem na twarzy przy pięknej pogodzie. Możecie podziwiać naturę przy tym. O. Ale też możecie przejść do naszego Radia Super FM, by odebrać voucher na higienizację 4 w 1 w klinice stomatologicznej ExcelMed. No ta obchodzi swoje 16 urodziny, a przez te 16 lat zajmują się, słuchajcie, stomatologią zachowawczą, implantologią, protetyką, ortodoncją.
0: Zresztą ile tego jest, naprawdę, no, cała gama.
1: Ale dlaczego ja o tym mówię? A mówię po to, bo mam dla was pytanie, na które poprawna odpowiedź zagwarantuje wam ten voucher na higienizację 4 w 1. Jakie zabiegi stomatologiczne oferuje ExcelMed? 91 wieczórki i 5 piątek, telefon czeka. No i ja czekam na te wasze telefony właśnie z poprawną odpowiedzią.
0: I ty czekasz, jakie zabiegi... ja czekam i ty czekasz. Tak. No, jakie
1: zabiegi stomatologiczne oferuje ExcelMed? Ja o tych usługach dzisiaj mówiłem, no ale to na pewno poprawnie na to pytanie odpowiecie. To jest proste pytanie.

0: Wiem, że lubisz Justina Biebera i tutaj śpiewasz.
1: Dobrze, że mi mikrofonu wcześniej nie włączyłeś, bo to jeszcze wyszło niefajne rzeczy.
0: Super FM z widokiem na Szczecin. No i przedpołudniowa zabawa z Excelmedem.
1: Tak, dokładnie. Ostatnia dzisiaj, bo ten Excelmed właśnie, klinika stomatologiczna Excelmed, obchodzi swoje 16 urodziny. No a jak 16 lat, to muszą być huczne, prawda? Zadaliśmy pytanie z Jarkiem tutaj na antenie Radia Super FM, gdzie do zdobycia jest voucher na higienizację. 4 w jednym. Ja przypomnę, tam jest scaling, piaskowanie, polerowanie i fluoryzacja. A pytanie, jakie zadaliśmy, to jakie zabiegi stomatologiczne oferuje Excelmed. 91 wieczórki 5 minut. Halo, halo. Czy my się słyszymy?
2: Halo.
1: O, jest. Jak masz na imię? Cześć, dzień dobry.
2: Wioleta.
1: Cześć, Wiolu. No jak ci mija dzień, powiedz?
2: A, dobrze, dobrze.
1: Z uśmiechem zaczęłaś ten piątek?
2: Bardzo, bardzo z uśmiechem.
1: Ale
2: bardzo.
1: To cieszysz się ze względu na piątek, czy ze względu na pogodę? Na co się cieszysz? Czy na ten voucher?
2: Na pogodę, bo bardzo lubię ciepło, spędzę sobie dzień na ciałeczce, koniec roku szkolnego.
1: To tak jak my, słuchaj, w krótkich gadkach sobie siedzimy tutaj, rozmawiamy i rozdajemy vouchery. Fajna praca, co?
2: Bardzo, bardzo.
1: Kurczę, ja też ci zazdroszczę.
2: Jakbyście potrzebowali do pracy, to jestem chętna.
1: O, proszę, no. To do września jeszcze trochę czasu, wszystko się może zdarzyć. Słuchaj, Wiolu, pytanie konkursowe było takie, jakie zabiegi stomatologiczne oferuje Excelmed? Wymień proszę te zabiegi stomatologiczne.
2: Implantologia.
1: Tak jest.
2: Cała stomatologia.
1: Co jeszcze? Takie było, słuchaj, na O.
2: Ortodoncja.
1: Tak jest, dobra, wymieniłaś 3, możemy zaliczyć w takim razie. Czy są oklaski? Są oklaski, tak jest. Czyli Wiola, dobrze zaczęłaś ten piątek, a jeszcze lepszy będzie weekend, także na wakacje już pojedziesz z pięknym uśmiechem, tam będziesz miała scaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja.
0: Do wyboru,
1: też bym się uśmiechał.
2: Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się ciepło, hej.
2: Dziękuję.
3: Na program zapraszają Szkoły Żak.
4: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
5: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
3: Reklama. Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
7: Wybór dilera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. i po reklamie.
0: W pół do jedenastej. Wiadomości, Andrzej Kutys.
11: Wraki znikną z bulwarów i to w przyszłym tygodniu, zapewnia radny Koalicji Obywatelskiej. Miejski aktywista o pasach rowerowych na Mickiewicza, dyskusja w naszym studio, na koniec szczeciński armator i 75 lat PZM na wystawie.
10: Super FM. Wiadomości.
11: Daria i Konrad znikną z okolic Mostu Długiego w przyszłym tygodniu, zapewnił w rozmowie Radia Super FM radny Koalicji Obywatelskiej Stanisław Kał. Przypomnijmy, chodzi o dwa wraki, które od kilku lat stoją nieużywane przy bulwarach, a ich właściciel uchyla się od kar, ale też nie planuje ich odholowywać. Możemy przystąpić do działania, zapewniał radny Kał.
12: Mogę śmiało powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością, że w przyszłym tygodniu będą odholowane te wraki Darii Konrad z tego reprezentacyjnego miejsca na bulwarach. Będą one przeniesione na inne, mniej widoczne miejsca, tak żeby dopiero później się z ich wrakami uporać.
13: Myśli pan, że właściciel będzie próbował was wyprzedzić i sami odholować? Czy przed nami jakiś medialny konflikt w tym temacie w przyszłym tygodniu? Bo dochodzą do nas nieoficjalne informacje, nie znając jeszcze terminu tego odholowania, że ten człowiek nie za bardzo chce wam na to pozwolić, żeby je odholować.
12: Być może. Też mam takie nieoficjalne informacje, natomiast specjalnie też nie podaję dokładnej daty i godziny, tak żeby ten armator, który nie realizuje swojego obowiązku, nie mógł przybyć na miejsce i wykonywać jakichś ruchów, które by utrudniły wywóz tych barek.
11: Do tematu będziemy więc wracać, a przypomnijmy, że w usunięcie wraków zaangażowane jest 5 instytucji, w tym m.in. Urząd Wojewódzki, Urząd Żeglugi Śródlądowej czy Wody Polskie.
10: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: I kolejny komentarz z naszego studia. Ten projekt dostał więcej głosów za niż niektórzy radni, tak mówił w rozmowie Radia Super FM Szymon Nieradka z miejskiej agendy parkingowej. Tak mówił o pomyśle zwężenia ulicy Mickiewicza, dodania tam pasów rowerowych. To wszystko w ramach zwycięskiego projektu szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Ostatnio Komisja Rady Miasta do Spraw Gospodarki Komunalnej dyskutowała pomysł testowego zwężenia Mickiewicza na okres 3 miesięcy i Nieradka ten pomysł popiera.
14: Ja w zdecydowanym stopniu popieram, to znaczy zrobienie eksperymentu. Jak będzie armagedon komunikacyjny, to miasto zadeklarowało, że wycofa się wcześniej z tego.
13: Mam takie wrażenie, że więcej osób tego nie chce niż chce, więc skąd takie ciśnienie na to, żeby tą ulicę Mickiewicza koniecznie zmieniać?
14: Jeżeli zrobimy spotkanie na temat odbierania pasu samochodom, bo ono będzie miało taki temat, no to przyjdą osoby, które się temu przeciwstawiają. Ten projekt uzyskał więcej głosów niż radni, którzy się wypowiadają, że on musi iść do kosza.
13: Nie wszyscy, bo na przykład radna Milewska dostała 2,5 razy głosów więcej niż...
14: Ma większy mandat do tego, żeby na ten temat się wypowiadać, ale zadam znowu to samo pytanie, które zadawałem w przypadku ulicy Jagiellońskiej. Jeżeli to jest tak złe rozwiązanie i możemy sprawdzić, to strona przeciwna będzie miała doskonały materiał, żeby powiedzieć, ha, nie mieliście racji.
13: Ale czy to jest naprawdę potrzebna sprawa? Czy to jest już tylko walka o to, żeby zrealizować projekt z budżetu obywatelskiego, który wygrał kilka lat temu?
14: To, że on wygrał kilka lat temu, jest argumentem za, a nie przeciw, no bo on po prostu leżał w zamrażarce.
11: Testowe zwężenie Mickiewicza według tego projektu miałoby nastąpić wiosną przyszłego roku.
10: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Zdjęcia pokazane w Morskim Centrum Nauki, ukazujące historię, przeszłość i teraźniejszość polskiej żeglugi morskiej. Odbył się wernisaż ekspozycji fotografii m.in. Jacka Pawłowskiego oraz Marka Czasnojcia. Dyrektor naczelny PŻTM Dariusz Doskocz zwraca uwagę, że historia PŻTM jest nierozerwalnie związana także ze Szczecinem.
15: Jest to dla nas wielka przyjemność, że możemy w tych gościnnych progach zaprezentować historię firmy, która jest od 75 lat związana ze Szczecinem. Jest to historia i ludzi, historia statków, na których pływaliśmy. Zapraszamy oczywiście wszystkich do oglądania naszej wystawy, do przybycia tutaj do centrum. Mamy wśród naszych zdjęć, są zdjęcia począwszy od Sołtka, od tych pierwszych statków, które pamiętały jeszcze czasy przedwojenne, do naszych najnowszych jednostek, które w tej chwili wzbogaciły naszą flotę i po prostu pozwalają nam cały czas istnieć i cały czas być, naprawdę wzmacniać swoją pozycję na światowych rynkach.
11: Dodajmy, że rozmowy z autorami zdjęć w Radiu Super FM dzisiaj w programie po godzinie 11.
10: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
16: Szczecin szykuje się do weekendu, a my wiemy, gdzie dziś warto być. Barbara Gądek, przed nami kulturalny rozkład jazdy w Super FM. Rozpoczyna się festiwal Słyszę Dobre Dźwięki w Filharmonii w Szczecinie do niedzieli. Czekają koncerty, warsztaty, spotkania i wydarzenia dla całych rodzin. W programie znalazły się m.in. warsztaty dla dzieci, dla rodziców i seniorów, silent disco, muzyczne spotkania międzypokoleniowe, koncert przyjazny osobom w spektrum autyzmu oraz wyjątkowy recital fortepianowy w całkowitej ciemności. Finał festiwalu odbędzie się 1 pierwszego dnia lata. Muzyka wyjdzie wtedy w przestrzeń miasta w Parku Żeromskiego. Odbędzie się wielkie święto muzyki z warsztatami, wspólnym muzykowaniem i atrakcjami dla całych rodzin. Na zakończenie festiwalu w Złotej Sali Filharmonii wystąpi uwielbiona przez dzieci i rodziców Orkiestra w Trawie, czyli projekt po melodii. Poruszające arie, gra świateł i pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. Jutro na cmentarzu centralnym wybrzmi wyjątkowy koncert tym, którzy nie powrócili z morza, w tym roku pod hasłem Łzy Opery. To już ponad 20-letnia tradycja, która co roku przyciąga tłumy. W niezwykłej scenerii największego cmentarza w Polsce, który zachwyca jak naturalny park, usłyszycie najpiękniejsze, a zarazem najbardziej poruszające fragmenty dzieł Verdiego czy Pucciniego, Traviata, Tosca czy Nabucco. Soliści z Orkiestry Opery na Zamku pod batutą Agnieszki Nagórki zabiorą Was w niezwykłą podróż przez stratę, ból, ale też nadzieję i ukojenie. Całość tradycyjnie rozpocznie ceremoniał morski. Jeśli szukacie chwili zatrzymania w codziennym biegu, to wydarzenie to jest właśnie dla Was. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
17: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Na program zapraszają szkoły Żak.
4: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

można ich słuchać na okrągło. Gotye i Kinga. Somebody that I used to know. 14 minut do 11. Super FM z widokiem na Szczecin. Równo za tydzień o tej porze dzieci i młodzież odbierać będą świadectwa w szkołach, a później wakacje. A następnego dnia, czyli w sobotę 27 czerwca w Moczyłach można będzie poczuć wszystkimi zmysłami naturę. Na wszystkich słuchaczy Super FM czeka piknik przyrodniczy, to w związku z dniem otwartym parku Doliny Dolnej Odry. W programie od południa kilka stref, między innymi strefa edukacyjna, będzie także strefa warsztatowa, ale także strefa zabaw. Będą gry terenowe. Będziemy także odkrywać Dolinę Dolnej Odry, a także będzie gra terenowa na kajakach. To wszystko w ramach Dni Otwartych Parku Doliny Dolnej Odry. Przypominamy, już 27 czerwca w Moczyłach będziemy jeszcze o tym mówić na antenie Radia Super FM, które jest patronem medialnym tego wydarzenia.

0: Słuchamy piątkowego, przedpołudniowego programu w Radiu Super FM. Za chwilę 11 i najnowsze wiadomości z kraju, ze świata. Nasi reporterzy informują, że w czasie posiedzenia Sejmu posłowie przegłosowali ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Więcej już za chwilę w wiadomościach Super FM o 11.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
3: Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
7: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Spirex z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A kapsułki Fejry, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
13: Jest 11. Wiadomości Super FM.
14: Sejm uchwalił przepisy o jawności zarobków lekarzy. Amerykańsko-irańskie negocjacje nie ruszą wbrew zapowiedziom. W Krakowie dzik, w Przemyślu niedźwiedź. Powiemy o dzikich zwierzętach w miastach.
0: Super FM. Wiadomości.
14: Paulina Nawrocka. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniem, które ma pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków, była sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Dyrektorzy szpitali czekają na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach. Jak mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś. Dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy są na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
15: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe itd., itd.
14: Najważniejsi powinni być pacjenci, którzy dziś czują się oszukiwani.
16: Do kardiologa czekam 1,5 roku, a prywatnie tydzień, 1,5.
17: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
16: 400 zł. Z echem serca 650.
18: Tak, jak ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to bym musiał chodzić i mąż, to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki i teraz z czego żyć.
14: Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance, Tomasz Orchowski.
19: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii. Kiedy dokładnie? Myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczęły rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości.
14: W Krakowie dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało w tej sprawie sztab kryzysowy. Z kolei niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. Widać zabłąkane zwierzę, które biega w okolicach Starego Miasta i Placu Unii Brzeskiej, i gapiów, którzy próbowali z jak najbliższej odległości nagrać niedźwiedzia. Młody samiec był eskortowany przez patrol policji, która monitorowała jego trasę aż do kompleksu leśnego. To zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, dodaje leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie.
20: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
14: Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że taka sytuacja to wyjątek, a nie reguła.
21: Super FM. Pogoda.
0: Ciepło, nawet upalnie będzie po południu, termometry od 28 do nawet 29, chwilami nawet mogą pokazać 30 stopni. Po południu spodziewane są także przelotne opady deszczu.
22: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Już za godzinę bezpośrednia relacja z Filharmonii, gdzie startuje festiwal Słyszę Dobre Dźwięki w Super FM i na portalu szczecinie.pl będziecie mogli uczestniczyć w inauguracji tego festiwalu. W tej godzinie zajrzymy także do Morskiego Centrum Nauki, gdzie czeka na Was wystawa fotograficzna 75 lat polskiej żeglugi morskiej na morzach i oceanach. Więcej o tym jeszcze w tej godzinie.
22: Super FM z widokiem na Szczecin.
23: Na program zapraszają szkoły Żak.
24: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
25: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Prawie 6 minut po 11:00.

Super FM z widokiem na Szczecin, prawie 17 po 11. To jest piątkowe przedpołudnie z nami. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała nowoczesny tomograf. O tym informowaliśmy w serwisach. Tomograf śródoperacyjny dla szpitala w Zdrojach. A Jurek Owsiak zapewnił na konferencji, że nie jest to użyczenie, a decyzję podjęli niezależnie od listu rodziców pacjentów, którzy apelowali do fundacji. Lider orkiestry podkreślał, że urządzenie to światowy top, a jego fundacja rozlicza się z każdego grosza tego, który wpada do puszki na zbiórkach w Szczecinie i całej Polsce. Przypominamy, szpital i tomograf śródoperacyjny powinien, no właśnie, rozpocząć pracę jeszcze przed wakacjami. O tym pewnie jeszcze będziemy informować na antenie Radia Super FM. Warto słuchać popołudniowych programów, bo właśnie tam podsumowujemy najważniejsze wydarzenia z naszego miasta. Ale to był dzień, zapraszam w imieniu Michała Kaczmarka już po 16. Wiktor Waligura. Tę piosenkę doskonale znacie z anteny radia Super FM. 4 pory roku.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: przed momentem Rihanna, słuchamy Super FM. Wiem, że jest was coraz więcej. Wspólnie z nami śledzicie Mundial, codziennie dla nas te najważniejsze informacje z boisk mistrzostw przekazuje Piotr Jarząbek. Knockout, 3 czerwone kartki. No i co tam jeszcze było w tej drugiej fazie gry o mistrzostwo? A za chwilę pewnie więcej szczegółów, więcej informacji od Piotrka specjalnie dla was w Super FM. Nie odchodźcie daleko.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Autopromocja.
4: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. Nika 6/2.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnes i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny.
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
21: Kia. Movement that inspires.
3: i po reklamie.
0: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
21: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
22: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
23: Przeczytałem gdzieś w mediach społecznościowych taką opinię po pierwszym meczu wczorajszej nocy, że Czesi to na tym mundialu taki trochę odpowiednik reprezentacji Polski. Przegrali mecz otwarcia mimo prowadzenia, a teraz mecz niemal o wszystko zremisowali. 1-1 z RPA. Choć zaczęli od prowadzenia, już w 6 minucie na listę strzelców wpisał się Michał Sadilek. Trzeba przyznać, że kadra Bafana miała w tym meczu też kilka dogodnych okazji. Przeważali jednak Czesi, ale bramka dla RPA można powiedzieć, że wisiała w powietrzu. No i tak się stało. W 80 minucie strzał napastnika RPA ręką zablokował jeden z Czechów. Podyktowano rzut karny, który na bramkę zamienił Tebojo Mokoena. Czesi są teraz przed bardzo trudnym zadaniem. Jeżeli chcą awansować, muszą w ostatniej kolejce pokonać Mesyk, ale także liczyć na korzystny układ innych wyników. Kto zobaczył, że po 70 minutach w meczu Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina jest bezbramkowy remis i wyłączył telewizor, teraz na pewno ma czego żałować. W ostatnich 20 minutach padło aż 5 bramek. Zaczął wprowadzony z ławki Johan Manzambi, po tej bramce mieliśmy też czerwoną kartkę. Wychodzącego sam na sam napastnika skasował ślizgiem Tarik Muhamerowicz. Potem Szwajcarzy strzelili jeszcze 2 bramki, Bośniacy odpowiedzieli po rzucie rożnym, a dosłownie w ostatniej minucie rzut karny wykorzystał Granit Xhaka, przy czym ustalił wynik meczu. Szwajcaria wygrała 4-1. Bardzo dużo działo się także w spotkaniu Kanady z Katarem, które zakończyło się zwycięstwem gospodarzy. Uwaga, aż 6-0. Cały mecz to dominacja Kanady. Mistrzom Azji na pewno nie pomogły także 2 czerwone kartki. W 33 minucie obejrzał ją Homam Al-Amin, a w 53 minucie za bandycki faul na Ismaelu Kone z boiska wyleciał Assim Madibo. Jeżeli chodzi o bramki, no to tutaj bohaterem bez wątpienia Jonathan David, który strzelił hat-tricka. Oprócz niego na liście strzelców także Kyle Larin, Nathan Saliba i z samobójczym trafieniem Mohamed Al-Manai. W ostatnim rozegranym w nocy meczu poznaliśmy pierwszą reprezentację, która zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. Jest to kadra gospodarzy, czyli Meksyk, dzięki zwycięstwu 1-0 nad Koreą Południową. Mecz sam w sobie w akcję nie obfitował, w pierwszej połowie mieliśmy tak naprawdę jedną dogodną sytuację, a sama bramka, no co tu dużo mówić, też nie najładniejsza. Piłkę wypuścił z rąk bramkarz Tygrysów Azji Kim Song-gyu, a w dobrym miejscu znalazł się Luis Romo, który dał Meksykanom awans do fazy pucharowej po uderzeniu z woleja.
22: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
0: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
21: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
24: Super FM z widokiem na Szczecin.
25: Na program zapraszają szkoły Żak.
26: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
27: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM z widokiem na Szczecin. Obiecaliśmy i obietnicę Super FM dotrzymujemy. Już jest i czeka na Was wystawa fotograficzna 75 lat polskiej żeglugi morskiej na morzach i oceanach. Wczoraj była uroczysta inauguracja. Wystawę otworzył dyrektor naczelny PŻTM-u Dariusz Doskocz.
1: Jest to dla nas wielka przyjemność, że możemy w tych gościnnych progach zaprezentować historię firmy, która jest od 75 lat związana ze Szczecinem. Jest to historia i ludzi, historia statków, na których pływaliśmy. Zapraszamy oczywiście wszystkich do oglądania naszej wystawy, do przybycia tutaj do centrum. Mamy wśród naszych zdjęć, są zdjęcia począwszy od Sołtka, od tych pierwszych statków, które pamiętały jeszcze czasy przedwojenne, do naszych najnowszych jednostek, które w tej chwili wzbogaciły naszą flotę i po prostu pozwalają nam cały czas istnieć i cały czas być, naprawdę wzmacniać swoją pozycję na światowych rynkach. Więc bardzo się cieszymy, że mieliśmy tą możliwość, tą szansę, żeby tutaj się pokazać, a jest o czym mówić i jest co pokazywać, bo 75 lat to jest naprawdę kawał historii.
0: Wśród fotografii są prace Jacka Pawłowskiego, fotoreportera, który towarzyszył marynarzom polskiej żeglugi morskiej Euroafryki niemal wszędzie.
2: Ja swoje archiwum, które liczyło prawie 60 tysięcy, czyli cała historia PŻTM-u Euroafryki. I mam wiele zdjęć, takie jak tutaj, między innymi pogrzeb morski, który właściwie niewielu ma.
3: Podejdźmy może do tego zdjęcia, jakby pan mógł opisać słuchaczom Super FM.
2: Tutaj na tym zdjęciu jest pogrzeb morski. To cała kolumna, zwłoki oczywiście kukła, zwłoki wyprowadzane, chowane zgodnie z tradycją. Nawet był ksiądz i pop, bo nie wiedzieli, jakiego wyznania jest marynarz, bo zbyt szybko umarł jako marynarz. A to trwało w sumie taki pogrzeb około 2 godzin. Były przemowy, były klepsydry, to była rzadkość. Tutaj tak samo, czy chrzest morski, to teraz tego nie ma.
3: No, poniżej widzimy tutaj marynarza i jest też charakterystyczne hasło, praca na statkach nigdy nie była łatwa.
2: Nigdy. To tak się wydaje, ale czy w maszynie, czy na pokładzie, czy w kuchni, to była ciężka praca. Ja uważam, że jedną z cięższych prac na statku to miał kucharz. Raz, że był sam, po drugie, wszystko od niego zależało. Jeżeli coś mu nie wyszło, skupiało się na nim. A pracował od godziny 6 do godziny 20, praktycznie z małą przerwą. I to było cały czas na nogach w ciężkiej pracy. Tak samo w maszynie, czy jak tutaj na zdjęciu jest drugi mechanik, który robił układ, no tak wyglądał po tym. Marynarze czy na marynarze na stelingach, no, to była ciężka praca i trudna, ale po pracy ci ludzie starali się w jakiś sposób zrelaksować, mieli wspólne zajęcia, wspólne rozmowy i bardzo fajnie to wyglądało.
3: Panie Jacku, dzisiaj to jest takie miejsce, w którym łączą się jakby dwa elementy. Z jednej strony historia, czyli obrazy, które Państwo tutaj prezentujecie w Morskim Centrum Nauki, a z drugiej strony najmłodsi, którzy startowali w konkursie Statek Przyszłości. Zastanawia się Pan oczami fotografa, jak będzie wyglądał taki statek przyszłości za kilkanaście, kilkadziesiąt lat?
2: Nie wiem, czy będą załogi, bo może być to zupełnie zautomatyzowane, ale już teraz na wielu statkach potrafi być 6 członków załogi. I właściwie to jest takie odosobnienie. Kiedyś mówię, na statki stały w porcie 2 tygodnie, nawet 3 tygodnie. Stały w miastach. Teraz statki stoją 30-40 kilometrów od miasta, dobę czasu. I marynarze nie mają czasu na jakieś poznanie świata, zobaczenie czegokolwiek. Ja miałem też szczęście, że jeszcze jak pływałem PŻTM-ie potem w Euroafryce, to i właściwie po załatwieniu odpraw, bo byłem ochmistrzem wszystkich, brałem aparat i znikałem. Robiłem, no, cały czas jeździłem i robiłem materiały.
0: Wczoraj także w Morskim Centrum Nauki rozdano nagrody dla najmłodszych, którzy przygotowali pracę pod tytułem Statek przyszłości polskiej żeglugi morskiej. Mówi Marzena Bruś, nauczycielka z przedszkola Słoneczko, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zachodniopomorski Oddział Regionalny.
4: To nigdy nie jest trudno i nigdy nie mówimy dzieciom, że to jest konkurs i rywalizacja, tylko zawsze przedstawiamy pomysł, dajemy narzędzia, możliwości, przestrzeń. A wyobraźnia działa i

0: i oczyma wyobraźni widzieli, jak to skonstruować. Natomiast później pojawił się pomysł wykonania ulicy, a skoro ulica, no to i sklepy, i to tak pomału i nagle się okazało, że ten statek to musiałby mieć 10 na 10 metrów, żebyśmy mogli tam wszystko umieścić. No nie wiem, jak pan zobaczy, to mamy Dino, polską markę. Dzieci się uparły, że to ma być Dino. Także jeżeli chodzi o wyobraźnię dzieci, to jest niepohamowana i tutaj ja musiałam troszeczkę stawiać granice, bo inaczej naprawdę popłynęłyby te moje dzieci.
1: Prace, statek przeszłości polskiej żeglugi morskiej, ale także wystawa fotograficzna 75 lat polskiej żeglugi morskiej na morzach i oceanach. Dostępna jest i do obejrzenia w Morskim Centrum Nauki na pierwszym piętrze. Gorąco polecamy. Tu Super FM. Tu przedpołudniowy program Super FM z widokiem na Szczecin. Bon Jovi już teraz.

0: Już za chwilę wiadomości południa, a tuż po nich, parę minut po południu, bezpośrednia relacja z Filharmonii Szczecińskiej, gdzie trwa festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Na miejscu jest już Andrzej Kochański. Ta relacja w Super FM, ale także na profilach facebookowych Radia Super FM, ale także portalu szczecinie.pl. Gorąco polecamy i zapraszamy.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.

0: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
3: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
5: Jest 12. Wiadomości Super FM.
6: Upały i burze są aktualne ostrzeżenia pogodowe. Sztab w Krakowie po ataku dzika, w którym ranne zostało dziecko. Parkowi w Barcelonie będzie patronowała polsko-romska poetka.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nieco ponad 28 stopni w Słubicach. To najwyższa temperatura, jaką jeszcze przed południem zanotowano dziś w Polsce. No, ma być jeszcze cieplej w zachodniej części kraju, dziś nawet do 33 stopni. I ostrzeżenia pogodowe głównie drugiego stopnia, czyli średniego, obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, większości Wielkopolski, na zachodzie Pomorza Zachodniego i częściowo na Górnym Śląsku. I tak do niedzieli włącznie. Natomiast już za dwie godziny mniej więcej w tych samych rejonach kraju, prócz Opolszczyzny i Śląska, zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać do północy. Miejski sztab kryzysowy w Krakowie to po tym, jak wczoraj na osiedlu Kliny locha z młodymi przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Anna Zbroja Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
7: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarzy wynikało, że jej życiu zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
6: W naradach sztabu wzięli udział przedstawiciele miasta, służb miejskich, lekarz weterynarii oraz jednostki odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Miasto najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi. Radni z Ursynowa chcą pilnej sesji wyjaśnień dotyczących zarobków Dawida Kasprzyka w Szpitalu Południowym oraz doniesień o przyjmowaniu polityków KO poza kolejką. Bulwersuje ich fakt, że szefem Rady Nadzorczej jest polityk koalicji, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, który o aferze nic nie wiedział, mówi radny dzielnicy Maciej Antosiuk z Otwartego Ursynowa, klubu, który wnioskuje o sesję.
8: Jeżeli Rada przez tyle czasu nie była w stanie wykryć tego, że są nieprawidłowości w wynagradzaniu w przypadku pana Dawida Kacprzyka, no to zachodzi bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście dalej te osoby powinny pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej.
6: Rada na Ursynowie to kolejne gremium, które zbierze się w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. Tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady. Uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi zakłada nowelizacja kodeksu pracy, którą uchwalił Sejm. Posłowie wprowadzili jednocześnie poprawki zakładające m.in. wydłużenie wejścia w życie przepisów o 3 miesiące. Park w Barcelonie zostanie nazwany imieniem Papuszy, czyli Bronisławy Weiss, polsko-romskiej poetki. Radni stolicy Katalonii chcą w ten sposób docenić wkład kulturowy postaci romskiej w europejskie dziedzictwo.
9: Zastanawiam się tak luźno bardzo przed przyjściem na festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Czy wy myśleliście o tym, kiedy ostatnio słyszeliście ciszę w mieście? Albo kiedy mogliście zebrać do kupy własne myśli, idąc jakąś główną ulicą Szczecina? Między innymi o tym właśnie jest 6. festiwal Słyszę Dobre Dźwięki, ale to byłoby zbyt mocne uproszczenie, żeby powiedzieć, że tylko o tym. Najpierw przedstawię moich gości. Przede wszystkim my dzisiaj jesteśmy gośćmi jako w Szczecinie.pl i Super FM w Filharmonii Szczecińskiej. A ze mną do rozmowy o dźwięku, o słuchu, o tym jak słuchać przystąpią Magdalena Wilento, zastępca dyrektora Filharmonii Szczecińskiej. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Martyna Lechowicz, specjalistka w sprawach słuchu z firmy Audika. Dzień dobry.
11: Witam serdecznie.
9: Miriam Świdrów, muzykoterapeutka pracująca między innymi z dziećmi neuroatypowymi. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
9: I Bartłomiej Hajkiewicz, zajmujący się tutaj w Filharmonii na festiwalu specjalną instalacją audio. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
9: To przede wszystkim najpierw pytanie, Magdo, do ciebie. Kiedy ty ostatnio mogłaś zebrać własne myśli, idąc na przykład Aleją Niepodległości albo Wyzwolenia?
10: To jest dobre pytanie, bo nie dalej jak 10 minut temu, zaraz przed wejściem na antenę, nie mogłam zebrać tych myśli z różnych powodów. Fakt jest taki, że my na co dzień faktycznie żyjemy w świecie pełnym bodźców i pełnym różnych dźwięków, które nas otaczają zewsząd, i dźwięków, i myśli. I faktycznie powodują lub mogą powodować to, że czujemy się dość przytłoczeni tym wszystkim, co dzieje się dookoła. One mają bezpośredni wpływ i przełożenie na to, jak my potem funkcjonujemy, na nasz dobrostan, na nasze dobre samopoczucie, więc bardzo ważne jest to, żebyśmy dbali i o słuch, i o to, żeby tych dobrych dźwięków było wokół jak najwięcej.
9: To jest tak, że myślisz, że my sobie nie zdajemy do końca sprawy, jak to na nas wpływa, że przychodzimy po całym tygodniu, mówimy, że jesteśmy zmęczeni, a w zasadzie robiliśmy same normalne rzeczy, a to może być właśnie z powodu hałasu?
10: Zdecydowanie my nie mamy świadomości, bo funkcjonujemy w tym otoczeniu. To też może się wydawać, jest coś, co nie jest jakoś bardzo mocno uciążliwe na co dzień. Smog, zanieczyszczenie powietrza jest widoczne czy odczuwalne. Zanieczyszczenia hałasem już tak bardzo moglibyśmy myśleć, nie odczuwamy, a jednak ono bezpośrednio wpływa na naszą kondycję. Tak po prostu jest. Mhm.
9: Ja przypomnę jeszcze naszym widzom i słuchaczom, że jesteśmy zarówno na Facebooku w Szczecinie.pl, jak i Super FM. Tam możecie komentować nasz program, do czego zachęcamy, a także pierwsza część naszego programu jest na 97,5 FM, czyli na tradycyjnej antenie Super FM. Martyna Lechowicz, teraz do ciebie pytanie. Powiedzieliśmy, że niekoniecznie zwracamy uwagę na to, jak ten dźwięk na nas wpływa na co dzień. No a jak to jest? Jak mocno on na nas wpływa?
11: Wpływa na nas bardzo, ponieważ właśnie czujemy się zmęczeni, nie jesteśmy tak skoncentrowani, jak powinniśmy być, nie zachowujemy tej higieny słuchu, która jest ważna w obecnym nas otaczającym świecie. Powinniśmy mieć taki reset na koniec dnia, godzinka, w ciszy, po prostu w ciszy, żeby nasz mózg też mógł odpocząć.
9: Niestety. Nie tylko odkładamy smartfon i ekrany emitujące niebieskie światło, ale odkładamy też słuchawki, tak?
11: Jak najbardziej. Bardzo dobrze jest też po prostu pójść sobie na taki spacerek. No w dzisiejszych czasach tak myślałam o tym, gdzie można pójść na spacer,
9: żeby było cicho,
11: gdzie jest ta natura. I tak pomyślałam, że no do parku, w parku różnie jest. Chyba las jest takim miejscem, gdzie jest ta cisza, gdzie jest to piękno natury, gdzie możemy skupić swój słuch na otaczającym nas świecie, ale też odpocząć, żeby nasz mózg się zregenerował. Mhm.
9: Martyno, jeśli chodzi o osoby neuroatypowe, z którymi ty pracujesz, Miriam, przepraszam bardzo, oczywiście, tak, to jest jednak chyba ten upał. Jeśli chodzi o te osoby neuroatypowe, z którymi ty pracujesz, młode osoby, dzieci, to chyba tutaj, jeśli chodzi o natężenie dźwięku, to ich reakcje są szczególnie, można powiedzieć, widoczne, jeśli chodzi o to, co może nam przeszkadzać, tak? Bo, że tak powiem, dorosła osoba kryguje się czasami, jeśli przeszkadza jej hałas i wytrzyma, ale jeśli chodzi o dzieci, to już tak nie do końca chyba jest.
12: Tak, masz rację, bo rzeczywiście nawet jest takie powiedzonko, że osoby neuroatypowe są takimi kanarkami w naszym społeczeństwie, które informują nas o tym, co jest niefajnego. I rzeczywiście to, jak ja w swojej pracy mogę obserwować, jak nasze dzieciaki w spektrum reagują na różne dźwięki, to też pozwala mi w ogóle zaobserwować, że niektóre dźwięki są właśnie albo za głośne, albo przeszkadzające, albo niepotrzebne, bo to nie musi być nawet czasami natężenie samego dźwięku, ale ilość drobnych dźwięków, które są wokół, i to już wpływa na jakość koncentracji, na jakość skupienia, właśnie na samą umiejętność regulacji siebie, swoich emocji, regulacji swojego układu nerwowego. Mhm. Więc tak.
9: Taka osoba, gdy idzie na koncert, to jak ten koncert na nią wpływa, gdyby był w standardowej głośności, w standardowej dynamice i jakie tak naprawdę takie osoby mają potrzeby? Bo tutaj w programie Słyszę Dobre Dźwięki mamy między innymi taki koncert jak Muzyka dla Autystyka, więc ja rozumiem, że to będzie nieco inaczej zrobiony koncert niż standardowo.
12: Tak, właśnie gdzieś pracując w szkole i rozmawiając z opiekunami, terapeutami, zobaczyliśmy, że jest trochę luka, jeżeli chodzi o nasze dzieci, bo ani na taki dorosły koncert nie przyjdą, bo rzeczywiście wysiedzieć w miejscu, gdzie jest mało przestrzeni, gdzie nie można się powiercić, nie można wstać, nie można pochodzić, jest nagle ciemno, więc tu też jest kolejna bariera, która, nie wiem, mam potrzebę wyjść, bo dla mnie jest za głośno i nagle okazuje się, że muszę pokonać jakieś stopnie po ciemku, więc to jest kolejna jakaś granica dla takich osób. Może być właśnie za głośno. Jeżeli chodzi o koncerty dla dzieci, bo na takie też chodziliśmy, edukacyjne, było po prostu za dużo mówienia, za dużo narracji, za dużo dźwięków, które dzieciom w normie się podobają i które są dla nich super, dla naszych dzieciaków po prostu było za dużo właśnie takich dodatkowych rzeczy, dodatkowych bodźców, które sprawiały, że często kończyło się to trudnymi emocjami zamiast właśnie tym przeżywaniem muzyki. No i sam fakt tego, że sale koncertowe są duże i pojawia się dużo ludzi i gdzie nasza grupa, czy grupa dzieci w spektrum przychodzi na takie wydarzenie. Nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy sobie radzą z tym i świetnie się odnajdują i to jest super, ale są takie osoby, które chciałyby doświadczać tej muzyki, a jednak te wszystkie okoliczności są zbyt obciążające. I często też rodzice czy opiekunowie po prostu boją się przyjść na takie wydarzenie, bo nie wiedzą, jak ich dziecko zareaguje, nie wiedzą, dziecko czy podopieczne zareaguje, jak...
9: To jest takie ryzykowne przedsięwzięcie, tak?
12: Tak.
9: Tutaj rozumiem, że to ryzyko ma być zminimalizowane, bo koncert będzie w sali kameralnej i też będzie tak naprawdę można robić rzeczy, których standardowo się nie robi na koncercie.
12: Tak. Zależało nam na tym, żeby trochę zmienić, dostosować tą salę właśnie dla naszych uczniów i trochę się tutaj śmiejemy, że to dostosowanie to polega właśnie na zrobieniu jak najmniej w tej sali. Mhm. Czyli bierzemy takie poduchy, ustawiamy je na scenie, jest dywan, można się położyć, można sobie siedzieć na podłodze, ale też oczywiście można standardowo siedzieć w siedzeniach, w fotelach. Jest przestrzeń na to, żeby sobie pochodzić i pochodzić po schodach, bo niektórzy lubią słuchać tej muzyki w ruchu, niektórzy lubią słuchać muzyki siedząc naprzeciwko wykonawców, niektórzy lubią sobie sobie sprawdzać, jak brzmi muzyka, jak się sobie przejdę bokiem, jak się oddalę.
9: To tak naprawdę będzie koncert VIP, jak tak słucham. Można tak robić, co się chce, w pozycji, jakiej się chce i w ruchu, bądź też siedząc. Jeśli chodzi o VIP-owskie sprawy, to Bartłomiej Hajkiewicz wie coś o tym dobrze, bo urządził nową instalację na festiwal Słyszę Dobre Dźwięki właśnie w tak zwanym VIP-roomie, który teraz stał się tak naprawdę salą do specyficznego słuchania specyficznych urządzeń, które ty skonstruowałeś. Powiedz proszę, co to są za urządzenia? No, nie mamy ich tu, jak już ustaliliśmy wczoraj przez telefon. Ważą pojedynczo po 100 parę kilo, więc trudno byłoby nam je teraz znieść. Ale spróbuj opisać, co to są za urządzenia.
13: Tak, to są instrumenty muzyczne, czy elementy nagłośnienia, ale bym powiedział bardziej, że to są rezonatory, które służą do tego, aby wydobywać dźwięk w sposób niestandardowy. To znaczy, zamiast takiej standardowej membrany głośnikowej mamy tutaj wielkoformatową blachę ze stali nierdzewnej, co oczywiście wpływa na jakość brzmienia, na te wszystkie rzeczy, na te niuanse, które się tam odbywają podczas słuchania. Ale rzeczywiście powstało coś ciekawego w VIP-roomie, coś nieoczywistego i tak na świeżo powiem, bo już jestem po dwóch grupach słuchaczy.
9: Korzystały z instalacji.
13: Tak, tak, tak. Już jestem trochę po tych pierwszych właśnie doświadczeniach. No i okazuje się, że pomimo to, że te kompozycje, które tam prezentuję, nie są jakoś najbardziej miękkie, ale to, że wydobywane są z tak niesamowitych właśnie rezonatorów, czegoś takiego niestandardowego, powoduje w nich no coś właśnie miękkiego.
9: I to jest... Jaki to jest rodzaj dźwięku, gdybyś miał go? To jest zwykła muzyka? To są jakieś dźwięki typu efekt? Na czym polega to głębokie
13: pytanie? Nie, to jest standardowa kompozycja muzyczna, tylko wydobywana właśnie z tych rezonatorów. Oczywiście istotne dla kompozycji jest to, że sam materiał, czyli tutaj stal nierdzewna, ma swoją, stawia jakiś swój opór i to jest istotny element, który w tym procesie kompozycji był.
9: Na ile to się różni od takiej standardowej membrany głośnikowej, którą wielu z nas posiada, czy to w samochodzie, czy w domu? Żebyśmy mogli sobie to wyobrazić. Oczywiście rozmawianie o dźwięku to jest trochę jak rozmawianie o tańcu, ale spróbujmy.
13: No cóż, 3 mm grubości, powiem tak.
9: I wszystko jasne.
13: Metry wysokości i 1,25 m szerokości.
9: Nie są to małe rzeczy, to są wyjątkowe rzeczy, a jeśli chcecie po prostu skorzystać, bo trudno to sobie czasami wyobrazić, to wpadnijcie na festiwal Słyszę Dobre Dźwięki do Filharmonii, który zaczyna się dzisiaj, a potrwa do niedzieli. A gratka polega też na tym, że wszystko tutaj jest, jeśli chodzi o słuchanie w VIP-roomie, za darmo. Jeśli chodzi o wejściówki na inne rzeczy, możecie sprawdzić program na stronie Filharmonii chociażby. O tym programie zresztą będziemy jeszcze dużo mówić, bo jest zarówno trochę rzeczy, na które wejściówkę trzeba nabyć, ale też sporo, sporo rzeczy, które są darmowe i warto z nich skorzystać. A jeśli chcecie dowiedzieć się, jak zastępca dyrektora Filharmonii Magdalena Wilento została nutką filusią, to bądźcie z nami w drugiej części programu. Teraz żegnamy się już ze słuchaczami Super FM na 97,5 FM, ale bądźcie z nami w dalszej części rozmowy na Facebooku, w Szczecinie.pl i Super FM. Do zobaczenia i do usłyszenia za chwilkę tym, którzy są z nami na antenie FM.
5: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
2: To jest Super FM.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dzisiaj piątek, to ruszamy poza Szczecin. Może znowu zainspiruje Was jakoś na weekend. A jedziemy w naszej podróży do Świnoujścia. Ze Szczecina oczywiście pociągiem, samochodem czy czym tam chcecie, ale tym razem nie na plażę, tylko zobaczyć gazoport. Oficjalna i pełna nazwa brzmi Terminal LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Oddano go do użytku w 2015 roku, czyli już 11 lat temu. Służy do przeładunku ze statków skroplonego gazu ziemnego. Wybudowanie tego terminalu pozwoliło nam, czyli Polsce, na odbieranie skroplonego gazu ziemnego, który może dotrzeć do Świnoujścia drogą morską z dowolnego miejsca na świecie. A to pozwoliło naszemu krajowi na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Świnoujski gazoport jest pierwszym tego typu obiektem w naszej części Europy i w regionie Morza Bałtyckiego. Jak wygląda taki transport gazu statkiem? Statki metanowce do transportu gazu mają długość 315 metrów, czyli mniej więcej tyle, ile trzy boiska do piłki nożnej. Oczywiście ustawione obok siebie. A zanurzenie takiego statku to aż 12,5 metra. Gaz przewozi się w stanie ciekłym. Żeby skroplić gaz, trzeba go schłodzić do temperatury minus 160 stopni Celsjusza. A po co się to robi? Otóż, żeby przewieźć go więcej, bo skroplony gaz ma objętość 600 razy mniejszą niż w stanie lotnym, więc ekonomicznie jest transportować i magazynować go w postaci ciekłej. Częścią gazoportu są trzy olbrzymie zbiorniki. Mają wysokość 52 metrów, czyli około 20 pięter. Co zrobić, żeby zobaczyć gazoport? Polecam dwie opcje. Pierwsza to rejs statkiem białej floty po Świnie i częściowo po morzu. Gazoport jest widoczny z pokładu statku. Druga opcja to wyprawa na latarnię morską w Świnoujściu. Z tarasu widokowego na latarni widoczne są obie części Świnoujścia i na Wyspie Wolin, i na Wyspie Uzna, i świnoujskie forty, i oczywiście gazoport. Na latarni nie dostaniecie się drogą lądową, musicie także dopłynąć tam statkiem.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama. Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Szczecin szykuje się do weekendu, a my wiemy, gdzie dziś warto być. Barbara Gądek, przed nami kulturalny rozkład jazdy w Super FM. Przez niemal cały czerwiec Kino Zamek jest miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej zobaczycie cyfrowo odrestaurowane arcydzieła autorstwa najwybitniejszych reżyserów XX wieku. A w ten weekend drugie życie, zdobywca Nagrody Publiczności na festiwalu w Wenecji. Opowieść o tym, że czasem, by ocalić siebie, trzeba zawalczyć o swój dom i że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. W ten weekend w Kinie Zamek są też filmy o sztuce Klimt i Schiele, Eros i Psyche. To dobrze się składa, bo dzieła tego malarza możecie teraz w Szczecinie oglądać także na światowej immersyjnej wystawie w Digital Art Center przy Twardowskiego. Czeka Was wyjątkowe doświadczenie artystyczne, a wystawa będzie gościć w Szczecinie jeszcze tylko przez miesiąc, do 26 lipca. 24 czerwca w Szczecinie odbędzie się koncert Antoniny Krzysztoń. Artystka wystąpi w historycznej świetlicy stoczniowej, w miejscu szczególnie związanym z historią szczecińskiej Solidarności. Antoninie Krzysztoń będzie towarzyszył gitarzysta Marcin Majerczyk, a koncert poświęcony będzie lokalnym bohaterom wydarzeń sprzed lat. Część z nich zasiądzie tego wieczoru na widowni. Organizatorzy podkreślają, że będzie to nie tylko spotkanie z muzyką, ale także okazja do wspomnień i rozmowy o historii. Miejsca, które odegrało ważną rolę w drodze do wolności. Początek wydarzenia o 20-24 czerwca. Wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Zaś na niedzielę Teatr Letni przygotował koncert 10 tenorów pod hasłem Dla Ciebie, Mamo. 10 tenorów o potężnych głosach i scenicznej charyzmie zaprezentuje repertuar łączący klasykę, muzykę filmową i największe światowe przeboje. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
9: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Radio Super FM.
13: Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w Radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia.

0: otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: I po reklamie.
8: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
9: Napad na kantor w centrum Łodzi, trwa poszukiwanie sprawcy. Potem ceny paliw w dół, a temperatury w górę. Tłumy miłośników fantastyki w Poznaniu. To znak, że ruszył Pyrkon.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach, informuje policja. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To, jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna, trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, którym dokonano napadu. Prokuratura chce ustalić, czy to była broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
10: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast no, wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentom.
9: Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratura. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5,94 zł, to spadek o 6 groszy. 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61, a olej napędowy stanieje do 6,12 zł, to obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy. 35 stopni w cieniu, nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
11: A wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
12: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
11: Nawadniać, zdecydowanie.
9: I to nie tylko działka, ale i też siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. A astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10:26. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania. W stolicy Wielkopolski ruszył Pyrkon. Na targach poznańskich tłumy.
13: Z Białegostoku. Pierwszy raz jesteśmy na Pyrkonie.
14: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Jeden z największych jakby eventów, jeśli chodzi o targi fantastyki. Kostiumy, jakieś takie aranżacje. Jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
13: Chłopak zrobił takie przebranie, że miał na plecach właśnie tą skorupę kraba i wszczepił sobie deskę z kółkami do brzucha i położył się na ziemi i jeździł po ulicy.
9: No i ta fantastyczna impreza potrwa na poznańskich targach cały weekend.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Z nami bardzo mocny weekend z filmowymi premierami w szczecińskich kinach. Już od środy grana jest piąta część Toy Story. Widownia bardzo lubi tych bohaterów. Ja też wychowałem się na przygodach Chudego i Baza. Studio Pixar i tym razem stanęło na wysokości zadania, tworząc wspaniałą filmową opowieść. To będzie gigantyczny przebój nie tylko w polskich kinach. Ciekawe, czy takim przebojem w Polsce będzie horror Backrooms bez wyjścia, który za oceanem stał się prawdziwym fenomenem. Zrealizowany przez nieco ponad 20-letniego twórcę na podstawie jego formatu prezentowanego na YouTubie, okazał się ten film profesjonalną opowieścią, która bardzo się widzom na świecie podoba i która daje nam film grozy, próbujący być na swój sposób oryginalny. Jest też w kinach inne nawiązanie do klasyki, czyli Robin Hood, koniec legendy, który postać słynnego Banity pokazuje od nieco innej strony. W tytułową rolę wciela się Hugh Jackman, a twórcy postanowili zmierzyć się z mitem Robin Hooda i zaproponowali dość oryginalne podejście do tej postaci. W kinach są też liczne propozycje filmów, które przynoszą ze sobą większe wartości. Najważniejszą premierą tego weekendu jest Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Najnowszy film twórcy Idy i Zimnej Wojny jest nieformalną częścią tej trylogii, bo jest nakręcony za pomocą podobnych środków i dzieje się po II wojnie światowej. Tym razem jesteśmy świadkami powrotu słynnego niemieckiego pisarza Tomasza Manna do rodzinnego kraju, który w 1949 roku wraz z córką odbywa podróż o znaczącej emocjonalnej wartości. Pawlikowski nakręcił film znakomity, bez zbędnych środków, skromnie i niespiesznie opowiadając historię dziejącą się pomiędzy słowami i obrazami. O historii, ale i ranu opowiada film, czytając Lolitę w Teheranie, oparty na bestsellerowej powieści. Ten film to przejmująca i wciąż aktualna opowieść o kobiecej solidarności, odwadze i sile literatury. To historia grupy kobiet, które w fundamentalnym kraju czytają zakazane książki, dzieląc się swoim światem, marzeniami, lękami czy historiami miłosnymi w miejscu, w którym rządzi totalitarny reżim. W kinach jest też klasyczny film dokumentalny Monterey Pop, który opowiada o legendarnym koncercie z 1967 roku. Stanowił on kluczowy moment w historii amerykańskiej kontrkultury. Legendarny filmowiec za pomocą kamery 16 mm nakręcił wtedy jeden z najważniejszych muzycznych dokumentów w historii kina. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić Państwa na film dokumentalny Kumotry w reżyserii Emilii Śniegowskiej, który jest przykładem, jak w sposób życzliwy i ciepły można opowiadać o świecie zapomnianym. Całość rozgrywa się w polskiej wiosce, gdzieś w Rumunii. I jeśli to Państwa zaintrygowało, to zapraszam na film do kina Pionier 1907. Tymczasem pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach. CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Radio Super FM.
14: Radio Super FM. Radio Super FM. W 100% szczecińskie.

0: pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, klinika stomatologii i medycyny estetycznej. Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Są ze mną specjaliści z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed, pani dr Monika Rączkowiak oraz pan dr Maciej Jabłoński, którzy są lekarzami, dentystami. Rozmawialiśmy przez cały tydzień o tym, jak implantologia bardzo rozwinęła się na przestrzeni ostatnich lat i w sumie nie przestaje się rozwijać ciągle. Ja zastanawiam się w takim razie, czego boją się pacjenci najbardziej?
3: Ja myślę, że pacjenci przede wszystkim boją się takich sytuacji, takiego dyskomfortu, że nie wiedzą, z czym ta praca, wykonanie tej pracy się wiąże, czy nie będzie ich bolało, czy będzie to dobrze wyglądać, jakie to wprowadzi zmiany dla nich w takim życiu codziennym. Po prostu się tego boją i nie dotykają tematu. Na pewno taką obawą poważną też są finanse. To jest taka rzecz, która często jak pacjent już się zdecyduje, trafi na tą konsultację, jest rozbrajana i okazuje się, że to są takie strachy zupełnie niepotrzebne i z tym się bardzo często spotykam.
4: Pozwolę sobie jeszcze dodać z punktu widzenia operatora, bo najczęściej właśnie widuję się już z tymi pacjentami, którzy siedzą na fotelu. To jest klasyczny lęk przed nieznanym. Nie wiemy, czego się spodziewać. Pacjent tylko słyszy, czy naczyta się cięcie, wiercenie w kości. Tak. No to są takie ingerencje, które się bardzo źle kojarzą. Natomiast większość, zdecydowana większość pacjentów, jak już schodzi z fotela, to pierwsze, co mówi pani redaktor, co jest? To już wszystko? I tak rzeczywiście jest. My jesteśmy w stanie zapewnić komfort przez cały proces leczenia i gojenia i to są metody dla każdego.
2: Jak implanty wpływają na jakość życia pacjentów i ich codzienne funkcjonowanie?
4: Jest to ogromne podniesienie komfortu. Proszę pamiętać, że nie usuwamy zębów, które są dobre, które się nadają do funkcjonowania, są estetyczne. Usuwamy zęby, które nie rokują, które w jakimś stopniu są zniszczone lub połamane, lub nie pozwalają nam na odbudowę pełnego łuku. Więc w momencie, kiedy pacjent przechodzi na takie uzupełnienia, które są stabilne, którymi można gryźć, którymi nie martwimy się, którą stroną nagryźć, żeby nas nie zabolało, to jest to ogromne podniesienie komfortu. Ponadto jest to podniesienie psychiczne pacjentów, ponieważ mogą zacząć się uśmiechać szczerze, mogą zacząć się śmiać, rozmawiać z innymi, nie martwiąc się, czy coś się poruszy, czy coś wypadnie, czy jak się zaśmieją, to nie będzie widać jakiejś niedoskonałości, bo tak projektujemy nasze uśmiechy, żeby one były dopasowane do twarzy pacjenta.
2: A czy implanty są dziś rozwiązaniem przede wszystkim medycznym, czy również estetycznym?
3: Implanty są rozwiązaniem zarówno medycznym, jak i estetycznym. Także wracając do tych wszystkich wcześniejszych naszych wypowiedzi, jak najbardziej to medyczne rozwiązanie pociąga za sobą poprawę estetyki. Także to jest takie podwójne rozwiązanie dla pacjenta.
2: A jak implantologia może łączyć się z medycyną estetyczną?
3: Ona łączy się wbrew pozorom bardzo mocno, ponieważ rozwiązania implantologiczne i protetyczne są stosowane u pacjentów w przypadku utraty zębów. Tak? Utrata zębów wiąże się z utratą kości, z zanikiem kości. Często takie stany, zanim uzupełnimy protetycznie czy implantologicznie, trwają długo, pacjenci chodzą latami, gubią tą kość, w cudzysłowie, a co za tym idzie, mamy bardzo duży ubytek również tkanek miękkich, które otaczają nam wyrostki kostne. To wszystko odbija się na wyglądzie twarzy i ma zarówno wymiar właśnie taki gorszy estetyczny, jak i funkcjonalny dla pacjenta. Także medycyna estetyczna, a właściwie ta jej część taka mocno regeneracyjna, przychodzi tutaj z pomocą i tak naprawdę po takich leczeniach możemy w sposób taki bardzo efektywny zregenerować te mięśnie, zregenerować wszystkie ubytki tkanek miękkich i medycyna taka estetyczna, regeneracyjna ma tutaj bardzo dobre rozwiązanie.
2: Tak już podsumowując nasz tydzień ze współczesną implantologią, jak najczęściej reagują pacjenci po zakończonym leczeniu? Czego mogą się spodziewać?
4: Głównie reakcja i pierwsze zdanie, które pacjenci mówią, bo na początku zazwyczaj jest wzruszenie, no bo jeżeli mamy pacjenta, który ma ogromne problemy i wstydzi się swojego uśmiechu i nagle widzi swój wymarzony uśmiech, no to zawsze pojawiają się łzy. Natomiast pierwsze zdanie to jest, dlaczego ja tak długo zwlekałem? problemem zazwyczaj jest strach i to przełamanie strachu. Jeżeli już się go przełamie, można iść na konsultację, dowiedzieć się, zadać wszystkie pytania, które nas dręczą i dowiedzieć się właśnie, jak się zmieniła medycyna i stomatologia przez te wszystkie lata i jakie nam daje możliwości. Po co zwlekać, jeżeli są możliwości odtworzenia naszego uzębienia, funkcjonalności, estetyki i dzięki temu zapewnienia nam komfortowego życia.
2: W tym tygodniu miałam przyjemność gościć w Klinice Zdrowia specjalistów z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed. Byli ze mną pani dr Monika Rączkowiak oraz pan dr Maciej Jabłoński, lekarze, dentyści i bardzo dziękuję Państwu.
4: Dziękujemy.
2: Za wizytę w studio. Dziękuję, a my słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej. Szczecin, ulica Kopernika 6/2.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: I po reklamie.
3: Jest 14. Wiadomości Super FM.
4: Obława w Łodzi po napadzie na kantor w centrum miasta. Jeszcze dziś nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
5: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
4: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kacprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł.
6: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
4: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Gnał pod prąd dwujezdniowym odcinkiem krajowej 92 pod Poznaniem. Okazało się, że 43-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pochodzący z Ukrainy mężczyzna wpadł, bo zatrzymali go inni kierowcy i zadzwonili po policję. Okazało się, że nawet na trzeźwo nie powinien prowadzić auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
7: Czy Meksyk grał ładnie?
8: Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompletem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni. Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1.
4: Jest bliska awansu.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Na pierwszy rzut oka Steinkjer może wydawać się spokojnym, niewielkim miastem położonym nad fiordem. No i rzeczywiście, nie znajdziemy tutaj tłumów turystów porównywalnych z Bergen czy Oslo. No ale chyba właśnie w tym tkwi jego urok. To taka Norwegia codzienna, mieszkańców, rybaków, rolników, ludzi żyjących blisko natury. Miasto leży nad końcem fiordu Beitstadfjorden, będącego częścią tego większego systemu fiordu Trondheim. To właśnie woda przez stulecia wyznaczała rytm życia w okolicy. No, fiord był drogą handlową, był źródłem pożywienia, był oknem na świat. Kilkanaście kilometrów od Steinkjer znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk archeologicznych Skandynawii – Bølreinen. Na skalnej ścianie można zobaczyć liczącą około 6 tysięcy lat rycinę przedstawiającą renifera. To jeden z najbardziej znanych petroglifów w Norwegii. No wystarczy spojrzeć na tę prostą, wykutą w skalę sylwetkę zwierzęcia, by uświadomić sobie, jak długo ludzie żyją na tych terenach. Steinkjer, czy jak niektórzy mówią Steinkjer, bywa także nazywany jednym z centrów norweskiego rolnictwa. Dla wielu osób może być to zaskoczeniem. Norwegię kojarzymy przecież z górami, z fiordami, no a nie z polami uprawnymi. Tymczasem okolice miasta należą do najbardziej żyznych terenów kraju. Zielone łąki, gospodarstwa i pola tworzą krajobraz przypominający bardziej niektóre regiony Danii niż taki stereotypowy obraz Norwegii. Jednak prawdziwe skarby tego miejsca często znajdują się poza samym centrum. Niedaleko stąd rozciąga się Park Narodowy. Wspaniały Park Narodowy Blåfjellasjökull. Jeden z największych parków narodowych Norwegii. Kraina dzikich lasów, jezior, gór. No tutaj łatwiej spotkać łosia niż człowieka. A dla miłośników wędrówek jest to jeden z najbardziej niedocenianych regionów kraju. A skoro jesteśmy w Norwegii, nie może zabraknąć też opowieści. Według lokalnych legend w okolicznych lasach mieszkały kiedyś huldry. Tajemnicze istoty przypominające piękne kobiety. Takie kobiety-trole. Potrafiły zwabić samotnych wędrowców śpiewem, ale miały jeden szczegół zdradzający prawdziwą naturę. Krowi ogon ukryty pod suknią. W dawnych czasach mieszkańcy okolicznych gospodarstw podobno bardzo uważnie przyglądali się nieznajomym spotkanym w lesie. Nigdy przecież nie wiadomo było, czy ma się do czynienia z człowiekiem, czy może z istotą ze starych nordyckich opowieści, właśnie z taką huldrą. No i dlatego właśnie Steinkjer tak łatwo polubić. Nie próbuje nikogo olśnić, nie konkuruje z najbardziej znanymi atrakcjami Norwegii, no a zamiast tego opowiada swoją historię, swoją sagę, spokojnie, poprzez krajobrazy, ślady dawnych mieszkańców, fiordów, no i codzienne życie ludzi całego regionu Trøndelag. Miejsce wyjątkowe. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
3: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
4: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
5: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Szczecin szykuje się do weekendu, a my wiemy, gdzie dziś warto być. Barbara Gądek, przed nami kulturalny rozkład jazdy w Super FM. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje i dalej przyciąga kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS 27 czerwca. Historyczna świetlica stoczniowa, jedno z miejsc związanych z narodzinami szczecińskiej Solidarności, na jeden wieczór zamieni się w kameralną salę koncertową. To właśnie tam wystąpi Antonina Krzysztoń, jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek polskiej poezji śpiewanej. Wraz z gitarzystą Marcinem Majerczykiem zaprezentuje koncert dedykowany bohaterom tamtych wydarzeń. Wielu z nich będzie tego wieczoru obecnych na widowni. Organizatorzy zapraszają nie tylko na koncert, ale także na spotkanie z historią miejsca i ludźmi, którzy ją tworzyli. Wydarzenie rozpocznie się 24 czerwca o 20. Do udziału zaproszeni są zarówno świadkowie tamtych czasów, jak i młodsze pokolenia zainteresowane historią i atmosferą tego wyjątkowego miejsca. W weekend startuje festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Filharmonia zaprasza do niedzieli na 3 dni pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych doświadczeń. W programie koncerty, warsztaty dla dzieci, rodziców i seniorów, silent disco, muzyczny bal dla najmłodszych oraz wydarzenia tworzone z myślą o dostępności i wspólnym przeżywaniu muzyki. Na finał wielkie święto muzyki w Parku Żeromskiego. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: To jest Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Przeglądarka. Zespół bez jasnych priorytetów jest jak przeglądarka z 20 otwartymi kartami. Niby wszystko jest ważne, wszystko miga, wszystko czeka, wszystko tylko na chwilę. A człowiek patrzy na ten ekran i energia mu spada, aż życie wycieka. W firmach często wygląda to podobnie. Zespół ma obsługiwać klientów, domykać projekty, odpowiadać na maile, poprawiać błędy, wdrażać nowy system, przygotować raport. Być kreatywny, elastyczny, dokładny, szybki, a najlepiej jeszcze uśmiechnięty, bo przecież atmosfera też jest ważna. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wszystko ma status pilny. Bo jeśli wszystko jest pilne, to ludzie nie wiedzą, co naprawdę wybrać i zaczynają działać reaktywnie. Odpowiadają temu, kto najgłośniej przypomina, biorą się za to, co najłatwiej odhaczyć, przeskakują między zadaniami, a pod koniec dnia mają poczucie, że byli bardzo zajęci, tylko niewiele się posunęło do przodu. I wtedy lider może powiedzieć: musicie lepiej zarządzać czasem. Tylko że problemem nie jest kalendarz pracownika, problemem jest brak decyzji na górze, co teraz ma pierwszeństwo. Ludzie nie potrzebują kolejnej aplikacji do produktywności, jeśli nikt im nie powiedział, które zadanie jest najważniejsze, a które może poczekać. Dlatego warto wprowadzić proste pytanie na początek tygodnia albo dnia. Co jest teraz najważniejszą kartą na ekranie? Nie 10 rzeczy, nie wszystko naraz. Jedna główna sprawa, która najbardziej przesuwa firmę do przodu albo chroni przed największą stratą. Dopiero potem można ustalić, co jest drugie, co czeka, a co tylko udaje ważne, bo jest głośne. To daje zespołowi ogromną ulgę, bo priorytet nie jest po to, żeby ludziom dołożyć presji. Priorytet jest po to, żeby uwolnić ich od ciągłego zgadywania. A kiedy ludzie wiedzą, co jest najważniejsze, łatwiej im powiedzieć: tym się zajmę teraz, to wróci jutro, tego dzisiaj nie ruszamy. I nagle energia, która wcześniej szła na przeskakiwanie między kartami, zaczyna iść w działanie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz ludziom, że wszystko jest pilne, zatrzymaj się i wybierz jedną kartę. Bo od zbyt wielu otwartych okien zawiesza się nawet dobry system. A jasny priorytet przywróci ci płynność działania.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymsilnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
10: Pralka, piekarnik, zmywarka.
11: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
12: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
13: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
14: Jest 15. Wiadomości Super FM.
15: Fala upałów dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. Porozumienie USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy USA, a poszło zdjęcie.
3: Super FM.

0: Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
2: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperaturę minimalną.
2: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
1: W najbliższych godzinach uważać trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
4: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
1: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
5: Io e l'Italia.
6: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
5: Non imploriamo mai.
1: Zapewnia premier Meloni. Stosunki między nią a Trumpem zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro krytykował. W Poznaniu rusza w ten weekend Malta Festival. Spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu.
0: Super FM.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Za oknami zaczął padać deszcz, a na drogach przez to może być ślisko. Polecam zdjąć nogę z gazu, by nie doszło do przedweekendowej kolizji. Spory ruch już teraz czeka was w okolicy Ronda Hakena. Zwolnijcie na obwodnicy Przecławia Floriana Krygiera, jadąc z Podjuch czy na południowej od strony Ronda Uniwersyteckiego. Trasa z Ustowa w stronę Mieszka I też nie należy do najlepszych. Hamulec przyda się na Rondzie Uniwersyteckim, a także na Cukrowej czy Krakowskiej. Teraz Gumieńce, tutaj jak zawsze o tej porze stoi Europejska Dworska i ku Słońcu. Tłoczno także na Wrocławskiej i Okulickiego. Nie ma złotego środka w tym miejscu i alternatywy na objazd, po prostu swoje trzeba odstać. Powoli jedzie się do Śródmieścia ulicą Energetyków, zatrzymacie się już na wysokości Bulwaru Śląskiego. Wjazd do centrum trasą zamkową to dobre rozwiązanie, bo korek w tym miejscu jest dużo mniejszy. Przybywa zmotoryzowanych na Łady skrzyżowanie z Dibuła, a Stalmacha, podobnie jak z Czanieckiej, stoi. Bo tutaj, tuż przed wiaduktem w stronę ulicy Wilczej była kolizja. Ta powoduje utrudnienia nie tylko na Czanieckiej, ale również na Gontyny i Matejki. Drogi w stronę Niebuszewa są dzisiaj mocno zakorkowane. Tak jest chociażby na Alei Wyzwolenia, Staszica czy Krasińskiego. Ale tak jak patrzę, stoi również Kołłątaja do Ronda Sybiraków i dalej Warcisława I do Przyjaciół Żołnierza. Biorąc pod uwagę kolizję na Strzanieckiej, podróż na północ Szczecina może być dzisiaj testem cierpliwości, no i pewnikiem utraty czasu. Zawsze możecie dać nam znać na nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55
1: i powiedzieć, co dzieje się na drogach w waszej okolicy. Telefon czeka.

0: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
2: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
1: Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernik. 6/2.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
8: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
9: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
10: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: Trzy kroki i wygrywaj. Wasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. Dwa. Rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%, leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
19: Kia. Movement that inspires.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
22: Super FM zaprasza.
0: Szczecin szykuje się do weekendu, a my wiemy, gdzie dziś warto być. Barbara Gądek, przed nami kulturalny rozkład jazdy w Super FM. Rozpoczyna się festiwal Słyszę Dobre Dźwięki w Filharmonii w Szczecinie do niedzieli. Czekają koncerty, warsztaty, spotkania i wydarzenia dla całych rodzin. W programie znalazły się m.in. warsztaty dla dzieci, dla rodziców i seniorów, silent disco, muzyczne spotkania międzypokoleniowe, koncert przyjazny osobom w spektrum autyzmu oraz wyjątkowy recital fortepianowy w całkowitej ciemności. Finał festiwalu odbędzie się pierwszego dnia lata. Muzyka wyjdzie wtedy w przestrzeń miasta, w Parku Żeromskiego. Odbędzie się wielkie święto muzyki z warsztatami, wspólnym muzykowaniem i atrakcjami dla całych rodzin. Na zakończenie festiwalu w Złotej Sali Filharmonii wystąpi uwielbiona przez dzieci i rodziców Orkiestra w Trawie, czyli projekt Po Melodii. Poruszające arie, gra świateł i pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. Jutro na cmentarzu centralnym wybrzmi wyjątkowy koncert tym, którzy nie powrócili z morza. W tym roku pod hasłem Łzy Opery. To już ponad 20-letnia tradycja, która co roku przyciąga tłumy. W niezwykłej scenerii największego cmentarza w Polsce, który zachwyca jak naturalny park, usłyszycie najpiękniejsze, a zarazem najbardziej poruszające fragmenty dzieł Verdiego czy Pucciniego, Traviata, Tosca czy Nabucco. Soliści z Orkiestry Opery na Zamku pod batutą Agnieszki na górki zabiorą Was w niezwykłą podróż przez stratę, ból, ale też nadzieję i ukojenie. Całość tradycyjnie rozpocznie ceremoniał morski. Jeśli szukacie chwili zatrzymania w codziennym biegu, to wydarzenie to jest właśnie dla Was. Częstujcie się tymi wydarzeniami i stwórzcie własne plany na wolny czas. Więcej inspiracji i dobrej muzyki tradycyjnie znajdziecie w Super FM.
21: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: A nikt nie mówił, że w piątek będzie łatwo, szybko i przyjemnie jeździć po Szczecinie. I łatwo na pewno nie jest. Na początek rondo Giedroycia, tutaj ruch w stronę Niebuszewa jest naprawdę duży. Korkuje się Aleja Wyzwolenia już od placu Witosa. A objazd ofiar Oświęcimia to także pewnik postoju w korku około 10, może nawet 15 minut. Wspomniana Staszica stoi od skrzyżowania z ofiar Oświęcimia, a korek na Strzanieckiej znacząco się wydłużył. To przez kolizję, jaka miała miejsce właśnie na ulicy Strzanieckiej w kierunku Wilczej. Korek w tym miejscu sięga już ulicy Gontyny, a i nie zanosi się, by szybko można było przejechać w kierunku Wilczej i dalej do Przyjaciół Żołnierza. Jak zawsze o tej porze korkuje się Nabrzeże Wieleckie, i to zarówno od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Powoli także do Bramy Portowej ulicą Wyszyńskiego. Zwolnijcie na trasie Zamkowej w stronę Prawobrzeża, ale dalej Gdańska Eskadrowa i Hangarowa przejezdne. Nieco gorzej przy skrzyżowaniu z Gryfińską, ale już Struga do Zwierzynieckiej przejezdna. Powoli jedzie się Pomorską i nitką ulicy Struga do ronda Upaszki. Tak jak patrzę, spory jest także ruch do skrzyżowania Zwierzynieckiej z Niedźwiedzia. A i mamy telefon na 91 wieczórki i 5 piątek. Halo, halo.
2: Halo, dzień dobry. Tu słuchasz radia Super FM, Super Radyjka. Adam mam na imię.
1: No cześć Adam, no i co tam powiedz? Co się dzieje na tych drogach?
2: Jadę właśnie w kierunku nad morze i minąłem Kijewo. Przejazd od Kołbaskowa na A6 w stronę nad morze jest płynny, ale już powrót do Szczecina przy wjeździe na zakręcie, przy zjeździe za 6, niestety już się zakorkował. Pozdrawiam serdecznie Radio Super FM, najlepsze radio, i wszystkich słuchaczy.
1: No my też, Adamie, gorąco pozdrawiamy. W takim razie jedź bezpiecznie, niech korki cię omijają. A ja polecam w takim razie wjazd do Szczecina węzłem Dąbie, potem kontynuujcie jazdę Tczewską do Puckiej i Młyńską do Pomorskiej, by ominąć utrudnienia na Goleniowskiej w kierunku Racławickiej i Izaaka Newtona. Kolejna pomoc drogowa już po 16:00. Te przedstawi dla was Michał Kaczmarek, a ja dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego weekendu i popołudnia. Tomek Janicki, bye bye.

0: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama.
2: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
3: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej, a z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
12: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
13: I po reklamie.
14: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
15: Upały w Europie, za chwilę o Polsce i o Francji. Zatrzymany mężczyzna, który zaatakował Amerykanina, bo mówił po angielsku. Wrócimy też do afery w stołecznym szpitalu południowym.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. Upały z przytupem dotarły do Polski. Najcieplejszym miastem będą dziś Słubice, gdzie w południe było 31 stopni, a obecnie są aż 33. Na zachód dotarło już powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
16: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34.
15: Na zachodzie kraju możliwe dziś też burze. Upały od kilku dni dają się we znaki we Francji. Wczoraj miejscami termometry przekroczyły granicę 40 stopni. Wysokie temperatury szczególnie

0: utrudniają życie tamtejszym maturzystom, którzy zaczęli w tym tygodniu pisać egzaminy.
1: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
0: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
2: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesu.
0: Do awantury w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin został pobity tylko dlatego, że napastnikowi nie spodobało się, że mówi po angielsku. Pozostajemy w stolicy. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd, dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Nowa będzie odpolityczniona. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów, dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
3: Chodziło o pomieszczenia należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
0: Dodam, że młody lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Nadal jest niezdatna do spożycia woda z kranów w części Starachowic i okolicznych miejscowościach. To po wykryciu bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny się zakończyć w weekend. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal paderewski na Ujazdowie. Co sobotę o stałej porze przez całe lato pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.
4: Super FM. Pogoda.
5: Jeszcze 2 godziny temu IMDW ostrzegało, że znad Niemiec nadciąga do nas super burza z ulewami, aczkolwiek na szczęście chyba mamy farta i to niezłego, bo wiemy wszystko prawie, że przeszło bokiem. I rzeczywiście w regionie mogą wystąpić burze i to z intensywnymi opadami, ale w Szczecinie już do końca dnia będzie spokojnie. Chociaż oczywiście chmur na horyzoncie też jeszcze trochę będziemy mogli zobaczyć. 28 kresek na termometrach, wieczorem 21.
4: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
5: No to prawda, są upały, ale mamy przecież 19 dzień czerwca, więc w sumie można powiedzieć, że nareszcie są upały. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Zapraszam, żebyście byli z nami przez najbliższe 2 godziny z haczykiem w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM, bo przed nami dużo ważnych informacji ze Szczecina i komunikacyjnych, i o zdrowiu, i o innych wydarzeniach, które działy się dzisiaj w mieście. No to zaczynamy podsumowywać ten właśnie piątek, a na zegarach 4 minuty po 16.

0: to był dzień.
1: Jeżeli wśród naszych słuchaczy są wielbiciele Sarsy, to dzisiaj artystka o godzinie 19 w ramach wydarzenia Ogrody Pełne Zdrowia za darmo wystąpi w Ogrodach Śródmieście. Wstęp jest wolny i otwarty, więc Sarsa dzisiaj wieczorem w Szczecinie. Każdy może przyjść i posłuchać. Tymczasem najważniejsza informacja dnia to zatrzymanie 25-letniego mężczyzny, który zamordował innego mężczyznę. Ciało zostało znalezione na północnych dzielnicach Szczecina w jednym z mieszkań na początku tygodnia. O szczegółach Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
2: Do zdarzenia doszło na początku tego tygodnia, kiedy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonego pracodawcy, że jeden z jego pracowników miał nie pojawiać się w pracy, nie ma z nim żadnego kontaktu, nie odbiera telefonów, a jego mieszkanie jest zamknięte, w związku z czym na miejsce natychmiast skierowano policyjny patrol. Po przybyciu pod wskazanym adresem policjanci ujawnili ciało mężczyzny. Zastany widok oraz stan tego mężczyzny wskazywał już w tamtym momencie na brak jakichkolwiek funkcji życiowych, co zostało potwierdzone przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. W związku z podejrzeniem zabójstwa rozpoczęliśmy natychmiastowe poszukiwania potencjalnego sprawcy bądź też sprawców. W tym momencie do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali policjanci kryminalni, zarówno z komisariatu nad Odrą, jak i z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Pozyskane przez funkcjonariuszy informacje i ustalenia doprowadziły do zatrzymania zabójcy już kilka godzin od ujawnienia ciała. W tej chwili 25-letni mieszkaniec pod szczecińskiej miejscowości usłyszał już zarzut i przebywa decyzją sądu w areszcie. W sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem prokuratury. Podejrzanemu za zabójstwo grozi nawet dożywotni pobyt w więzieniu.
1: Sprawa jest rozwojowa, śledztwo prowadzi prokuratura. Do zdarzenia doszło na północnych dzielnicach Szczecina, czyli na Skolwinie lub Stołczynie. Takie nieoficjalne wiadomości pojawiają się już w mediach. Nieznany jest jednak motyw działania sprawcy. 13 minut po godzinie 16. Podsumowanie piątku w Radiu Super FM, a już za kilka minut pomoc drogowa. Ale...

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Fantastyczna Lex Warren za nami, a jeżeli chodzi o sytuację na drogach w naszym mieście, no to piątkowe popołudnie jest raczej w kratkę. Z jednej strony trochę będę was uspokajać, bo nie ma w tym momencie takich miejsc, gdzie zatory są jakieś bardzo, ale to bardzo poważne i bardzo kłopotliwe, ale przed dojazdem do rond albo przed dojazdem do sygnalizacji świetlnej na newralgicznych punktach w mieście, czy to choćby w Alei Piastów, czy na Wyzwolenia, czy na przykład na Matejki, czy na przykład na Bohaterów Warszawy albo na Trzywoustego, trochę trzeba poczekać. Trochę to zwykle jedna seria świateł, ale czasami troszkę dłużej. Takie najpoważniejsze zatory, które w tym momencie szybko zdiagnozowałem, chyba mają miejsce na Gumieńcach. Tutaj do Ronda Dirosa jest trudno dojechać niemalże ze wszystkich stron, aczkolwiek mam wrażenie, że powiedzmy na Europejskiej jest trochę trudniej niż na samej ulicy Ku Słońcu, z dwóch stron zresztą. Na Okulickiego od Wrocławskiej również sznurek samochodów, ale on powoli się przemieszcza. Tak powiedziałem, że chyba najpoważniej jest na Gumieńcach, ale z drugiej strony jak patrzę na Niebuszewo, to tam też są takie trudniejsze odcinki. Chyba od Ronda Giedroycia do Ronda Sybiraków najtrudniej. Podobnie zresztą było wczoraj. Również na Staszica od skrzyżowania Zofia Roświęcimia do samego Ronda Giedroycia jedziemy bardzo powoli. Podobnie jest zresztą na Niemierzyńskiej. Tutaj odcinek ulicy Krasińskiego czy Słowackiego, wchodząc w Aleję Wyzwolenia i potem do Ronda Giedroycia, jedziemy, ale jedziemy bardzo powoli. Północne dzielnice Szczecina troszkę nam mogą zwolnić tempo. Jeżeli będziecie jechać do domu jeżdżąc ulicą Emilii Strzanieckiej, to bądźcie ostrożni. Tutaj widzę, że zator zaczyna się na 1 maja. No i potem jedziemy. Raczej wolniej niż szybciej. Podobnie zresztą jest od skrzyżowania z Emilii Plater do właśnie wspomnianej przeze mnie przed momentem ulicy Strzanieckiej. Północne dzielnice Szczecina, jeżeli chodzi o Dolny, teraz powolutku, ale do przodu, czyli optymistycznie. Stalmacha, Drudzkiego Lubeckiego, Ludowa, Wiszesława, Dębogórska. Tamte rewiry raczej nam dużo czasu nie zabiorą. Jak wygląda sytuacja na Prawobrzeżu? O tym też będziemy jeszcze dzisiaj w pomocy drogowej mówić. Raczej nie mam żadnych negatywnych sygnałów, a więc raczej w piątek wieczorem nie będziecie chyba trasy nadmorskiej jeszcze dzisiaj szturmować.

0: To był dzień.
1: Przed chwilą dosłownie w pomocy drogowej mówiłem, że tamte okolice ulicy Strzanieckiej, Emilii Plater i Drudzkiego Lubeckiego trochę się przyblokowują, a to wszystko dlatego, że przypominam, trwa przebudowa ulicy Emilii Plater. Wykonywany jest obecnie kolektor instalacji deszczowej. To część bardziej zaawansowanych prac ziemnych, które wymagają głębszego kopania. O szczegółach Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
2: Te prace prowadzone są aktualnie pomiędzy ulicami Miedzianą a Filika, gdzie wykonywane są prace związane z budową kolektora kanalizacji deszczowej. Tutaj też wprowadzona jest tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy poruszać się mogą tylko jedną stroną jezdni, wyłącznie w kierunku ulicy Firlika. W najbliższych dniach rozpocznie się kolejny etap modernizacji sieci podziemnych. To prace związane z przebudową gazociągu. Równolegle wykonawca prowadzi prace przygotowawcze na terenie przyszłego parkingu, który powstanie w ramach tej inwestycji i zwiększy liczbę dostępnych miejsc postojowych. Parking do czasu zakończenia inwestycji będzie spełniał funkcję związaną z zapleczem budowy.
1: W kolejnych etapach prace obejmą całą ulicę Emilii Plater. Jeżeli chodzi o koszt zadania, to prawie 20 milionów złotych, a inwestycja zakończy się jesienią przyszłego roku. Trochę tych utrudnień drogowych prace na Emilii Plater już powodują, ale jeżeli macie jakieś sygnały odnośnie tego, jak tam się żyje podczas tych prac remontowych, zawsze możecie o tym pisać na naszym Facebooku albo dzwonić 91 24 55. Kolejna pomoc drogowa jeszcze w tej godzinie.
0: Ale to był dzień. Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
0: Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6 przez 2.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
0: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
6: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
7: Na początek nocy kolejny mecz jednego z współgospodarzy. O 21:00 kadra USA podejmie reprezentację Australii. Amerykanie zaprezentowali się bardzo dobrze w meczu pierwszej kolejki z Paragwajem, wygrywając 4-1. Na ich korzyść może także zadziałać miejsce rozgrywania meczu. Na stadionie w Seattle reprezentacja Stanów Zjednoczonych ma serię 7 wygranych z rzędu. Australia do tego meczu również przystępuje z 3 punktami na koncie po pokonaniu Turcji 2-0. Matematyka jest zatem prosta. Kto w tym spotkaniu wygra? Na 99% zapewni sobie pierwsze miejsce w grupie D. O północy starcie Szkocji z Maroko, ono też zapowiada się bardzo ciekawie. Kadra Steve'a Clarka ma na swoim koncie zwycięstwo, ale tylko 1-0 z Haiti. Marokańczycy za to zremisowali, ale z rywalem nie byle jakim, bo z Brazylią. Szkoci w przypadku zwycięstwa zapewnią sobie awans do fazy pucharowej, zadanie jednak bardzo trudne. Co do Maroka, oni są po serii 9 meczów bez porażki, w których zanotowali 8 zwycięstw, a wygrana w meczu, w którym są takim delikatnym faworytem, na pewno znacznie zbliży ich do awansu. Tej nocy na boisku zaprezentują się także Brazylijczycy, którzy o 2:30 zmierzą się z Haiti. Canarinhos od 1982 roku za każdym razem wygrywają swoją grupę na mundialu. Teraz utrudnili sobie zadanie tym remisem w pierwszej serii gier. Ale umówmy się, Haiti nie powinno się Brazylijczykom postawić. Drużyna Carlo Ancelottiego jest na 6. miejscu w rankingu FIFA, podczas gdy Haiti dla porównania zajmuje miejsce 83. Faworyt w tym meczu jest więc chyba jasny. Na koniec nocy starcie w grupie D. Zmierzą się dwie drużyny, które w pierwszej kolejce przegrały, czyli Turcja i Paragwaj. Tutaj większość raczej spodziewa się zwycięstwa kadry Vincenzo Montelli, czyli Turków, którzy dosyć niespodziewanie przegrali w pierwszej kolejce z Australią. Paragwaj natomiast na otwarcie mundialu został rozgromiony przez gospodarzy, Amerykanów. Teraz na pewno będzie chciał się odkuć, ale w starciu z Turcją na pewno będzie trudno.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
8: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
9: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
10: Ale

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: W poprzedniej pomocy drogowej zastanawiałem się, jak tam trasa nadmorska i czy dzisiaj po południu i wieczorem będziemy ruszać się właśnie w stronę Świnoujścia i Międzyzdrojów. Wydawałoby się, że z jednej strony chmury i burze, więc nie za bardzo, ale z drugiej jutro 32 stopnie Celsjusza i dużo słońca, a w niedzielę to już w ogóle bezchmurne niebo i plus 30, więc ta trasa nadmorska będzie zyskiwała na popularności i obecnie nie jest łatwo wyjechać z miasta, ale to nie jest jakiś gigantyczny paraliż. Do skrzyżowania z Kurzą i z Niedźwiedzią w stronę Płoni i w stronę węzła Kijewo raczej jedziemy powoli, zatory również na Pomorskiej i na odcinku Ostroga prowadzącym właśnie do ronda Upaszki. Tutaj tych aut jest całkiem sporo, na kilka minut przynajmniej stania musimy się przygotować. Oczywiście sama ulica Struga tą główną arterią jest raczej przejezdna bez żadnego problemu, ale boczne odnogi, szczególnie właśnie ulica Pomorska od wiaduktu kolejowego, a może nawet nie od wiaduktu kolejowego, tylko jeszcze dalej, bo tutaj widzę, że nawet do skrzyżowania okrężnego z Racławicką sięgają w tym momencie samochody, więc tą trasę raczej bym wam odradzał. Łatwiej jest wjechać do miasta niż wyjechać z miasta. To taka tendencja, która raczej ma miejsce tylko w piątki, tylko w weekendy, kiedy jest piękna pogoda. Zjazd za szóstki w Zwierzyniecką kilka minut nam zajmie, ale te zatory są nawet mniejsze niż powiedzmy w środku tygodnia. Jeszcze na sekundę spoglądamy do centrum miasta, zerkamy na zjazd z trasy zamkowej. Nie ma gigantycznych problemów, to dobra wiadomość. Przez Most Długi też przejeżdżamy bez problemów. Brama Portowa również gładziutko. Można więc powiedzieć, że popołudniowy szczyt komunikacyjny w centrum miasta już bezproblemowy.

0: To był dzień.
1: Gościem porannej rozmowy Radio Super FM w piątek był Łukasz Tyszler, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Znaczną część naszej rozmowy zdominowały tematy związane z ochroną zdrowia i do tego wątku jeszcze dzisiaj powrócimy. Aczkolwiek na koniec rozmowy zapytałem Łukasza Tyszlera o ulicę Mickiewicza i o pasy rowerowe, które z jednej strony miały tam powstać, bo wygrały budżet obywatelski, ale z drugiej radni KO nie chcieli, żeby te pasy były tam wyznaczane. W tym tygodniu odbyła się Komisja Rady Miasta, która znowu wywróciła do góry nogami wcześniejsze ustalenia i tak odbędzie się prototypowanie. Czyli zwężenie na Mickiewicza będzie miało miejsce wiosną 2027 roku. Co na to Łukasz Tyszler? Posłuchajcie fragmentu dzisiejszej porannej rozmowy.
2: Krytykowałem projekt, który powstał na bazie projektu SBO, który mówił o takim prostym dosyć działaniu, czyli zabieramy jeden pas, robimy z niego pas rowerowy, a reszta będzie sobie śmigać tak jak sobie śmiga. Tam oczywiście z pewnymi elementami. To też było widać, że nie tylko ja tak uważam, uważają też tak mieszkańcy, nie tylko tej części miasta, ale też inni, którzy podróżują tą ulicą Mickiewicza i znamy ją od lat. Przedstawiłem wtedy, ale też jako szef klubu, bo wszyscy radni naszego klubu tak uważają, bo ten temat dyskutowaliśmy, że ulicy Mickiewicza należy się po prostu generalny remont i wtedy też wyznaczenie oczywiście w bezpieczny sposób zarówno ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych.
1: Czy to prototypowanie jest dobrym pomysłem?
2: Ja rozmawiałem z prezydentem Kadłubowskim na ten temat i ja powiem tak, miasto wykonuje swoje działania, czyli ma do zrealizowania projekt SBO, ma na stole projekt, który jest do zrealizowania. Wydaje mi się, że urzędnicy wiedzą, że to nie jest najlepszy projekt, więc jednym z takich elementów, żeby to sprawdzić, jest to prototypowanie. Ono jest odsunięte na wiosnę przyszłego roku, to może dobrze, natomiast z tego, co ja rozmawiałem z panem prezydentem, mowa jest o maksymalnie miesiącu, żeby była jasność tego prototypowania. Ja osobiście uważam, że to nic nie da. Ja do pana jadąc tutaj jechałem ulicą Mickiewicza. No jest to taka pora, nazwijmy to szczytu, tak? No i faktycznie było ciasno na tych dwóch pasach. Nie sądzę, żeby to prototypowanie cokolwiek dało. Jeszcze raz podkreślę, Klub Koalicji Obywatelskiej jest za tym, żeby budować przebudować tą ulicę solidnie od zera.
1: Czyli można powiedzieć, że w czwartek w porannej rozmowie Łukasz Kadłubowski, również z Koalicji Obywatelskiej, mówił, że to dobry pomysł, a w piątek w porannej rozmowie szef klubu tej partii mówił, że to prototypowanie niewiele da. A więc na pewno jeszcze nie jeden rozdział tej dyskusji przed nami. Tymczasem do porannej rozmowy wrócimy jeszcze dzisiaj na pewno, bo tam padało dużo ciekawych sformułowań.

0: To był dzień.
1: 17 za 3 minuty, za chwilę więc na naszej antenie najświeższe wiadomości, a potem kolejna godzina informacji ze Szczecina, będzie o remoncie estakady, a także między innymi będzie o wydarzeniach kulturalnych weekendu, no i nie zabraknie wiadomości sportowych.
0: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: I po reklamie.
3: Jest 17. Wiadomości Super FM.
10: Nie tylko upały. Są też ostrzeżenia przed burzami. Groźny incydent w Lesznie. Samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej.
0: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
11: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk, tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski, gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro, też w zachodniej części kraju.
10: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży

0: pożarnej.
1: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
0: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać się obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
0: Weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France.
3: Super FM. Pogoda.
4: Zerkamy jeszcze raz w niebo i sprawdzamy prognozę pogody. Dobre wiadomości są takie, że rzeczywiście burze, które jeszcze około godziny 14-15 wydawały się nieuchronne, jeżeli chodzi o Szczecin, to raczej przeszły bokiem. Pod wieczór chmur na horyzoncie trochę będzie, ale w sumie to już nic raczej nam wieczoru nie zakłóci. 26-7 stopni obecnie, 21 wieczorem, nad ranem około 20, a jutro w dzień w momentach szczytowych nawet 34.
3: Ale to był dzień. Zapraszam, Michał Kaczmarek.
4: Najważniejsze informacje dnia i kontynuujemy przegląd tego, czym żyje nasze miasto. Będzie o remoncie estakady, będzie o remoncie kanalizacji w Śródmieściu, a także m.in. o tym, jak mocno rezonuje na całą Polskę temat ogólnopolski związany ze szpitalami i z pensjami lekarzy. Te informacje, ale nie tylko w tej godzinie, zapraszam.

0: najważniejsze informacje dnia i zapowiedź tego, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. Rozpocznie się bowiem remont torowiska na Estakadzie Pomorskiej. Prace będą związane ze zmianami w organizacji ruchu drogowego, a także z poważnymi ograniczeniami w kursowaniu tramwajów między Prawobrzeżem a centrum Szczecina. Na ten moment wyznaczono termin rozpoczęcia prac na czwartek 25 czerwca. Więcej szczegółów wie Piotr Jarząbek.
1: Miasto z wyprzedzeniem zapowiada utrudnienia w przejeździe i komunikacji na Estakadzie Pomorskiej. To w związku z wymianą torowiska. Będą więc zmiany w rozkładach jazdy, mówi Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich.
2: Istotne zmiany w organizacji ruchu planowane są na przyszły tydzień. Mimo remontu torowiska, komunikacja tramwajowa zostanie utrzymana jednotorowo w trybie wahadłowym. Dzięki budowie tymczasowych rozjazdów na Estakadzie w obu kierunkach są trzy pasy ruchu. W czwartek 25 czerwca zostaną wygrodzone te przylegające do torowiska. W weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, w celu zbudowania na krańcach estakady rozjazdów torowych, ruch tramwajów między Prawobrzeżem a Śródmieściem zostanie wstrzymany. W tym czasie działać będzie komunikacja zastępcza. Tramwaje wznowią przejazdy między Śródmieściem i Prawobrzeżem w poniedziałek 29 czerwca, ale ich prędkość dopuszczalna na estakadzie zostanie ograniczona do 10 km na godzinę. To skutkować będzie zmianami w rozkładach jazdy.
1: Będą także zmiany w ruchu samochodowym, kontynuuje Jachim.
2: Z ruchu kołowego wyłączane będą dwa pasy wewnętrzne bądź jeden. Na jezdniach z zajętym pasem ruchu obowiązać będzie ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę oraz zakaz wyprzedzania.
1: Zakres prac na estakadzie obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego torowiska i wykonanie nowego. Ich koszt to niecałe 8 milionów złotych.
0: Jak informuje miasto, powodem remontu jest degradacja kotwień i cokołów służących mocowaniu torowiska do Estakady Pomorskiej, a zakres prac obejmie właśnie m.in. rozbiórkę istniejącego torowiska i wykonanie nowego. Prace będą miały miejsce od czwartku i na pewno, czy to w pomocy drogowej, czy w innych informacjach Radia Super FM, będziemy o tym mówić.

0: Pozytywnie lato to zdecydowanie nie jest dobra diagnoza tego, co widzimy za oknami i co zobaczymy jutro. Jutro nawet 34 stopnie Celsjusza. Kuba i Kuba, nasi zachodniopomorscy za nami w Radiu Super FM, a teraz jeszcze fragment porannej rozmowy. Łukasz Tyszler, były dyrektor szpitala w Zdrojach, był naszym gościem i rozmawialiśmy o ostatniej wielkiej ogólnopolskiej aferze dotyczącej właśnie szpitali, pensji lekarskich, a także fast tracków dla polityków. Co mówił Łukasz Tyszler? Posłuchajcie fragmentu.
1: A 1 600 000 to jest, znaczy ja jestem, powiem szczerze, nawet nie zaskoczony, jestem zły na tą sytuację, bo myślę sobie, że jest gdzieś granica umiaru i to nie umiaru w zarabianiu, bo nikt nikomu nie broni dużo pracować i dużo zarabiać, tylko gdzieś jest ta granica, którą trzeba sobie postawić jako lekarz też, to znaczy ja mogę pracować nawet 24 godziny na dobę, tylko czy ta moja praca jest efektywna, bo ja nie pracuję w piekarni i nie wypiekam chlebów, tutaj z całym szacunkiem do piekarzy oczywiście, tylko każdorazowo podejmuję decyzje, szczególnie jak wiemy, gdzie pracuje, czy pracował ten młody człowiek, czyli SOR, no to jest miejsce, gdzie trafiają pacjenci w ciężkim stanie i trzeba im natychmiast pomagać. Nocna, świąteczna opieka medyczna tam też się nie trafia, dlatego że się ma wolny czas, tylko się idzie, bo coś się wydarza, więc to są stany takie dość nagłe. I tam trzeba być świeżym, podejmować decyzje, które ratują zdrowie i życie człowieka, więc tutaj ta granica powinna była być postawiona. Tej granicy ten człowiek sobie sam nie postawił. Co ciekawe, nie postawili mu też tej granicy inni, bardziej doświadczeni w systemie ochrony zdrowia. I tutaj ja wiem, że już wczoraj pewne decyzje zapadały w Warszawie w sprawie osób zarządzających szpitalem południowym.
0: Pan się spotykał jako dyrektor w Zdrojach z takimi sytuacjami, że już nie było w panu zgody na to, żeby na przykład dogadywać się z jakimś lekarzem albo z jakimś medykiem, ponieważ oczekiwania finansowe już szły za daleko?
1: Oczywiście. I to wielokrotnie. Co więcej, ja jestem przekonany, że mało jest już w Polsce dyrektorów takich publicznych jednostek, którzy mają jeszcze siłę na taką, no nie chcę nazwać walkę, ale dyskusję, rozmowę i próby przekonywania, że te kwoty już są jakieś niebotyczne. Ma być 3 lekarzy, specjalistów na dyżurze. No to ten dyrektor musi tych 3 specjalistów znaleźć, cokolwiek by chciał zrobić, dlatego że finalnie potem usłyszysz, że to jest jego wina, że nie zabezpieczył. Czy go stać, czy go nie stać, stąd też te zadłużania szpitali. Przecież mówimy o 20 paru miliardach, których brakuje w systemie ochrony zdrowia. To są generalnie w większości długi wynikające z zobowiązań szpitali, czy do właśnie firm zewnętrznych, obsługujących, czy też ewentualnie za media, bo to już tego się wtedy nie płaci, bo trzeba kupić leki i trzeba kupić sprzęt do leczenia. Więc ta sytuacja jest systemowa. Oczywiście decydują ludzie, to jest jasne. Ja miałem takie sytuacje, że się postawiłem. Ja znam nawet lekarzy w Polsce, dyrektorów szpitali w Polsce, którzy stracili swoją pracę, dlatego że się nie chcieli zgodzić na dyktat takich pojedynczych osób.
0: A cała rozmowa już dostępna do wysłuchania na naszej stronie internetowej. Gorąco zapraszam.

0: był dzień.
1: Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że od poniedziałku zaczną się prace związane z kanalizacją na Warszawie, aczkolwiek to nie jedyne miejsca, które w najbliższych dniach będą poddawane dość szczegółowym pracom. Takie będą miały miejsce także na przykład w Śródmieściu. Utrudnienia mogą się pojawić m.in. na ulicy Jagiełły. O szczegółach Hanna Pieczyńska ze Zwiku.
2: Większość robót prowadzona jest z wykorzystaniem metod bezwykopowych, które pozwalają uniknąć rozkopywania długich odcinków ulicy i to zmniejsza utrudnienia i uciążliwości dla naszych mieszkańców. Niestety kolejny etap prac będzie jednak bardziej problematyczny ze względu na to, że wykonawca rozpocznie układanie asfaltu. Więc od poniedziałku te utrudnienia będą obejmowały skrzyżowanie ulic Błogosławionej Królowej Jadwigi z Władysława Jagiełły, skrzyżowanie Księcia Bogusława X z Władysława Jagiełły oraz odcinek Jagiełły od Bogusława do Kopernika. Te utrudnienia będą najprawdopodobniej do końca przyszłego tygodnia. Bardzo prosimy kierowców o szczególną uwagę i cierpliwość, ale jednocześnie przypominamy, że w tym rejonie prace realizowane są także na ulicy Langiewicza czy Narutowicza, więc bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
1: No a my w Radiu Super FM oczywiście w poniedziałek przypomnimy Wam o tym, że zarówno na Jagiełły, jak i w centrum, jak i na Warszawie te roboty związane z wodociągami mają miejsce i mogą powodować zarówno utrudnienia w ruchu, jak i momentowe wstrzymywanie dostaw wody. Aczkolwiek miejmy nadzieję, że to będzie jak najmniej uciążliwa sprawa. 28,5 minuty po 17:00 muzycznie Kombi, Dear Dumont i Teddy Swims już za moment na 97,5 FM.
0: Ale to był dzień. Autopromocja.
3: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13:45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6 przez 2.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
0: I po reklamie.

0: To był dzień.
1: Najnowszy Teddy Swims za nami. Mamy 17.41, czyli 19 minut do 18. Weekend pełen będzie wydarzeń kulturalnych, w których warto wziąć udział. Zebrał je i przedstawi wam Piotr Jarząbek.
2: Dużo w ten weekend dzieje się w Szczecinie. W Filharmonii trwa festiwal Słyszę Dobre Dźwięki, którego Radio Super FM jest patronem medialnym. Mogliście też usłyszeć stamtąd nasze relacje. Dziś i jutro także Szczecin Light Festival. Iluminacje 3D można oglądać m.in. na budynku Pinokio 3.0 czy na Akademiku przy ulicy Korteckiego. Projekcje rozpoczynają się dziś i jutro o 22 i będą wyświetlane do 2 w nocy. Warto też dziś zajrzeć do ogrodu w Śródmieście. Tam wydarzenie pod nazwą Ogrody Pełne Zdrowia, organizowane przez Okręgową Izbę Lekarską i Parlament Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W programie oczywiście badania profilaktyczne, ale także część artystyczna. Jej gwiazdą będzie Sarsa, która na scenie pojawi się około 21. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Wyjątkowe wydarzenie także jutro od 14. Powitanie Lata z Antosią, czyli festyn charytatywny organizowany przy Domu Kultury Krzemień.
3: Zbieramy środki na leczenie Antosi hormonem wzrostu. Antosia choruje na zespół genetyczny, który nazywa się Delecja 22q11. Przejawia się to tym, że Antosia nie rośnie. Zostaje jej podany hormon wzrostu, który jest nierefundowany i na to zbieramy pieniądze.
2: Mówiła Anna Bereżecka-Pieńkos, mama Antosi i organizatorka wydarzenia. O atrakcjach zaplanowanych na festynie mówiła natomiast Ewelina Wiśniewska, druga z organizatorek, ciocia Antosi.
4: Będzie kiermasz ciast, na który serdecznie zapraszamy. Będzie sobie można też kupić coś z rękodzieła, świece sojowe. Będzie dużo tutaj rzeczy do skorzystania dla dużych i dla małych, także serdecznie zapraszamy.
2: Warto więc się jutro wybrać na podjuchy, ale także do Parku Kasprowicza. Tam również od 14 Noc Kupały, czyli świętowanie najkrótszej nocy w roku. Będą słowiańskie rytuały, konkursy, parady czy pokazy walk.
1: Piotr Jarząbek zebrał dla was wydarzenia rozrywkowe i kulturalne, ale zebrał dla was także wiadomości sportowe i one w Radiu Super FM już za kilka minut.

0: To był zespół wideo w Radiu Super FM. 10 minut i będzie godzina 18. Ja o sporcie nie wiem zbyt wiele, przyznaję się zawsze do tego dość szczerze i uczciwie, ale mamy w redakcji ludzi, którzy wiedzą bardzo dużo i słuchacie ich zarówno w wiadomościach mundialowych, jak i w wiadomościach dotyczących serwisów i wydarzeń lokalnych sportowych. I teraz właśnie, co tam w lokalnym sporcie słychać, powie wam Piotr Jarząbek.
1: Zmiany w defensywie Pogoni Szczecin. Nieprzypadkowo to słowo padło 3 razy, bo z dumą Pomorza pożegnało się 3 zawodników, których wygasające kontrakty nie zostały przedłużone. Zacznijmy od tego, który w szczecińskiej Pogoni grał najdłużej. To Leonardo Cutris. Lewy obrońca, Grek z pochodzeniem brazylijskim, grał w granatowo-bordowych barwach przez 3,5 roku. W tym czasie Cutris zagrał w 133 meczach, zdobywając 4 gole i 12 asyst. Kolejnym zawodnikiem, który opuści klub, jest środkowy obrońca Daniel Lončar. Chorwat do Pogoni dołączył w lutym 2023 roku. Podobnie jak Cutris, wraz z klubem dwukrotnie awansował do finału Pucharu Polski. Lončar dla Dumy Pomorza zagrał 74 razy, zapisał na swoim koncie 3 bramki i 3 asysty. Z klubu odejdzie także bramkarz Krzysztof Kamiński, który w Pogoni spędził 2 sezony. W tym czasie zagrał zaledwie w 7 spotkaniach, w których zanotował 2 czyste kąta. Myślę, że szczecińscy kibice najbardziej pamiętają ten ostatni występ w ostatniej kolejce z GKS-em Katowice, w której Krzysztof Kamiński dostał czerwoną kartkę. Tych 3 graczy zatem w klubie już nie ma, ostatnio odszedł także pomocnik Kacper Smoliński, ale są inni, którzy właśnie dzisiaj wrócili do klubu po urlopach. Na jutro zaplanowano pierwszy trening, a w przyszłym tygodniu portowcy rozegrają pierwszy sparing. Na wyjeździe zmierzą się z zaprzyjaźnionym klubem, czyli Dynamem Berlin.

0: Noworoczny węgiel to była właśnie przed momentem, a 2 minuty zostały tylko do godziny 18, więc za chwilę wiadomości, a po wiadomościach rozmowa z gościem cyklicznym Radia Super FM. Dziś będzie z nami mecenas Marek Jarosiewicz. Będziemy rozmawiali o sprawach dotyczących sezonu wakacyjnego, ale to nie będą dyskusje o reklamacjach turystycznych, a bardziej o sprawach rodzinnych. Tak jest, rozmowa po godzinie 18. Zapraszam.
1: Ale to był dzień.
2: Muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama.
2: Klinika TFP VitroLife w Szczecinie oferuje pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu niepłodności. TFP VitroLife realizuje rządowy program refundacji in vitro. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i dowiedz się więcej. Zapraszamy do naszej placówki przy Alei Wojska Polskiego 103 w Szczecinie. TFP VitroLife w Szczecinie. Twoje zaufane miejsce w leczeniu niepłodności.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
1: I po reklamie.
5: Jest 18. Wiadomości Super FM.
6: W sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy urzędnicy nie będą oskarżeni. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm pod naciskiem USA. Jeszcze w tym roku Polska ma odzyskać kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po raz drugi umorzono śledztwo w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Chodzi o odpowiedzialność instytucji publicznych za tragedię. Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na to, by pracownicy socjalni, kuratorzy czy lekarze nie dopełnili swoich obowiązków. Mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
7: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
6: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
7: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
6: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne, może zostać zaskarżone. Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia. Polska intensywnie zabiega o stałą obecność amerykańskich wojsk na terenie naszego kraju. Z dowódcą 5. Korpusu Armii USA Charlesem Costanzą rozmawiał dziś na ten temat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. W ostatnich dniach premier i Ministerstwo Obrony informowali, że Pentagon jest przychylny budowie w Polsce stałej bazy. Dziś zdecydowana większość amerykańskiej obecności w Polsce jest rotacyjna. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła, że jej żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie. Według agencji AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone. Twierdzi jednak, że proces ich restytucji już jest na ukończeniu.
8: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
6: Do Polski wróciły właśnie pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudę Mater Polonia. Na ekrany kin wchodzi właśnie film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Został znakomicie przyjęty na festiwalu filmowym w Cannes. Dostał nagrodę za reżyserię. Przed nami upalny weekend. Polskie miasta przygotowują

0: się na schładzanie mieszkańców. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne. Pojawią się na rynku głównym, na małym rynku, rynku podgórskim i na Alei Róż. W Katowicach miasto pamięta też o zwierzętach. Przed urzędami miejskimi staną miski z wodą.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
2: Piątkowo-popołudniowa rozmowa Radia Super FM. Ostatnia przed przerwą wakacyjną z gościem cyklicznym, którym jest mecenas Marek Jarosiewicz, partner w kancelarii Wódkiewicz-Sosnowski-Jarosiewicz. Kłaniam się, panie mecenasie, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Tak, kolejne nasze rozmowy prawnicze dopiero po wakacjach, więc dzisiaj musieliśmy wybrać już taki temat bliżej związany z sezonem letnim, ale nie będę pana wypytywać o porady dotyczące, nie wiem, reklamacji turystycznych. Wybrałem coś mniej standardowego, a też istotnego z prawnego punktu widzenia, bowiem takie sytuacje jak rodziny patchworkowe, rodziny dzielące się opieką nad dziećmi zdarzają się już coraz częściej. No wiadomo, nie jeden raz w tym studiu o statystykach rozwodowych rozmawialiśmy. Pytanie, czy pan zauważa, panie mecenasie, że ten czas majowo-czerwcowo-lipcowy jest wzmożeniem dyskusji na temat tego, jak podzielić opiekę nad dzieckiem, jak zabezpieczyć opiekę nad dzieckiem, kiedy są wakacje, kiedy nie ma szkoły, kiedy dziecko ma zupełnie inny rozkład dnia i trzeba się nim inaczej opiekować, albo kiedy planuje się wakacje?
3: Siłą rzeczy tak jest, ponieważ czas wakacji to jest ten okres w ciągu roku, kiedy wychodzimy trochę z tych takich rutynowo-standardowych ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem. Kończy się rok szkolny, zaczynają się wakacje, trzeba zaplanować urlopy, jakiś zazwyczaj wspólny czas z dzieckiem, wycieczkę, wyjazd, obóz, kolonie, cokolwiek. W związku z tym bardzo często jest tak, że ten okres wakacji jest trochę inaczej dzielony przez rodziców niż standardowo. W ciągu roku szkolnego mimo wszystko zazwyczaj jest to tak, że ten rodzic, który nie jest wiodącym, najczęściej z dzieckiem spotyka się w weekendy, jakieś 1-2 dni w tygodniu, a w wakacje często jest tak, że dzielimy miesiąc na miesiąc, 2 tygodnie na 2 tygodnie w lipcu, 2 tygodnie na 2 tygodnie w sierpniu. Trochę to modyfikujemy. W związku z tym zawsze, kiedy dochodzi do takiego odstępstwa od tego, co na co dzień, to rodzi szczególne emocje, często dochodzi do konfliktów. Na tym tle te konflikty są potęgowane przez to, jeśli jedna ze stron, jedno z rodziców chce na przykład wyjechać za granicę, potrzebuje paszportu, drugi rodzic ma swoje obawy, na ten paszport nie chce się zgodzić. To wszystko są takie sytuacje, które potrafią gdzieś tam tlący się spór bardzo mocno zaognić.
2: Zauważa pan, panie mecenasie, że to jest rzeczywiście kwestia chociażby tych rzeczy związanych z wyjazdami wakacyjnymi, czy bardziej jednak kwestia tego, że nagle opieka nad dzieckiem staje się bardziej skomplikowana, kiedy rzeczywiście nie ma zorganizowanej opieki wynikającej z faktu, że dzieckiem zajmuje się szkoła, a nie zawsze w tym sezonie wakacyjnym rodzic może sobie pozwolić na tyle wolnego, żeby nagle te obowiązki szkolno-przedszkolno-świetlicowe jeden do jednego móc przejąć?
3: Wszystko może być katalizatorem problemów tak naprawdę, w zależności od konkretnej osoby i konkretnej sytuacji. Myślę, że ciężko tutaj jakąś taką jedną prawidłowość wskazać. Oczywiście, że są i takie przypadki, kiedy ta potrzeba spędzenia większej ilości czasu z dzieckiem może stanowić problem. Z moich obserwacji, mimo wszystko ludzie sobie jednak z tym radzą. No, mamy dzisiaj bardzo dużą, bogatą ofertę różnego rodzaju półkolonii, obozów, wyjazdów, opieki, z której można skorzystać. Jasne, że jest to aspekt finansowy. Ale mimo wszystko często ludzie wspomagani również przez swoich rodziców, rodziny, no jakoś ten czas potrafią zagospodarować.
2: Czy nie ma takich sytuacji, że rodzice już po rozstaniu kłócą się, kto się będzie dzieckiem więcej zajmować w sezonie wakacyjnym, albo odwrotnie, rodzic, który na co dzień zajmuje się tym dzieckiem mniej, mówi, że chce się zajmować tym dzieckiem więcej, a okazuje się, że to jest zarzewie potencjalnego konfliktu, bo rodzic dominujący w opiece mówi na przykład, nie, to ja już wolę, żeby moja córka była u babci, albo żeby wynająć opiekunkę na 2 miesiące, niż ma się częściej spotykać z tobą.
3: A to raczej ta druga sytuacja jest zarzewiem konfliktów. Myślę, że raczej, jeśli pojawiają się jakieś kłótnie, żądania, to dotyczą one tego, żeby tego czasu z dzieckiem spędzić właśnie więcej. Bo są wakacje, bo ja też mam wolne, bo jest piękna pogoda, bo możemy pojechać, nie wiem, nad jezioro, nad morze, w góry. Chciałbym to zrobić, chciałbym, żeby dziecko też miało ze mną jakieś wspomnienia fajne. A z drugiej strony może też pojawić się jakiś opór. Mogą pojawiać się konflikty na przykład związane z tym, że ten urlop jednego i drugiego rodzica przypada w tym samym czasie. I tutaj znowu nie ma jakiegoś kompromisu, nie ma woli ustępstw wzajemnych. Jedna osoba mówi, no ja już zarezerwowałam wycieczkę, druga osoba mówi, ja też zarezerwowałem wycieczkę. No i wycieczki akurat się pokrywają, prawda? Wtedy rzeczywiście bardzo często do jakichś sporów potrafi dojść. Myślę, i to jest akurat chyba pozytywna obserwacja, że raczej z dziećmi ludzie chcą spędzać coraz więcej czasu niż coraz mniej, więc no ten spór, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, dotyczy właśnie tego, że ta potrzeba bliskości z dzieckiem jest w zbyt małym stopniu spełniana.
2: Rodzic, który nie pełni dominującej opieki, czyli ma na przykład wyznaczone czasy opieki na weekendy, czy na, nie wiem, jeden tydzień w miesiącu, nagle postanawia, że chce zabrać dziecko na wakacje na 2 tygodnie, albo chce zabrać dziecko na wakacje ze swoją nową partnerką, albo ze swoim nowym partnerem, co nie może się zawsze, albo nie zawsze musi się podobać drugiemu rodzicowi. Czy to bywają sytuacje, które generują duże konflikty? I jak w takim razie rodzic, który chce zabrać dziecko na wakacje, a nie do końca może to zrobić bez żadnego problemu, powinien swoje tutaj interesy rodzicielskie zabezpieczyć?
3: Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników. Po pierwsze, w jakim wieku jest dziecko i na jakim stopniu rozwoju aktualnie to dziecko się znajduje. Oczywiście, że dziecko małe, nie wiem, 2-, 3-, 4-letnie, może być jeszcze za małe do tego, żeby spędzić z tym rodzicem niewiądącym 2 tygodnie. To może być za długi czas, bo jest przyzwyczajone do swojego miejsca, bo jest przyzwyczajone do tego, że z tym drugim rodzicem jest na co dzień, że z nim śpi, że się z nim widzi, że kiedy tylko coś się dzieje niepokojącego, kiedy jest jakiś płacz, strach, no to gdzieś ta osoba jest w pobliżu. Więc wyrwanie go z tego środowiska na okres dłuższy, taki jak na przykład 2 tygodnie, to może być przesada. To też trzeba mieć na uwadze, że potrzeby emocjonalne dziecka są podstawą dla ustalania takich kontaktów i rozwój emocjonalny dziecka powinien być podstawowym faktorem decydującym o to, na co możemy sobie pozwolić. Powinniśmy to robić stopniowo, a nie skokowo. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, o której też tutaj należałoby wspomnieć, no to jest oczywiście jakiś zdrowy rozsądek w podejściu do nowych związków rodziców względem siebie nawzajem. Oczywiście, że...
2: No i trochę się pan uśmieje po niemocności, ja też, bo dobrze wiemy, że to...
3: Tak, to są emocje, oczywiście to nie jest takie proste. Natomiast na pewno ogromnym plusem z perspektywy dziecka, ale też z perspektywy procesu sądowego, z perspektywy postępowania opiekuńczego, jest właśnie takie zdroworozsądkowe podejście, że okej, rozstaliśmy się, ta druga osoba weszła w jakąś nową relację. No trudno. Powinniśmy sobie jakoś tą nową rzeczywistość na nowo poukładać. Przede wszystkim tak, żeby nie traciło, nie cierpiało na tym dziecko. Najbardziej pożądaną sytuacją byłaby jakaś wspólna terapia rodzinna. Najbardziej pożądaną sytuacją byłoby jakieś spotkanie, ustalenie pewnych zasad wychowawczych, które byłyby wspólne dla jednego, dla drugiego rodzica i wskazywałoby też rolę, miejsce tego nowego partnera czy partnerki w tym układzie. Natomiast oczywiście...
2: Znowu rozmawiamy o takich trochę idealnych scenariuszach.
3: Oczywiście, to jest trochę utopia. A życie życiem i w tym życiu często jest tak, że jedna strona mówi, że no nie, ja się tam nie zgodzę na to, żeby moje dziecko z obcą osobą gdzieś jechało, a druga osoba mówi, jaka obca osoba, przecież to jest tam mój nowy, nie wiem, partner, partnerka. No i znowu wracamy do tego, że w takim razie to nie wiem, to ja nic o tej osobie nie wiem, a ja nie widzę potrzeby czy powodu, dla którego miałbyś wiedzieć, no i koło się zamyka, prawda? No dobrze by było, fajnie by było, gdyby rzeczywiście można było wznieść się trochę na ten konflikt i ten zaklęty krąg przełamać, bo znowu, cierpi na tym przede wszystkim dziecko. Jeżeli taki konflikt się pojawia, jeżeli on owocuje tym, że rodzic nie wyraża zgody na przykład na wyjazd dziecka na wycieczkę, no kto na tym traci przede wszystkim? Samo dziecko.
2: Tak jest, więc panie mecenasie, tak podsumowując powoli, to jeżeli mówimy o tych rzeczach spornych, to najwięcej konfliktów to jest właśnie konflikt na tle tego, że jeden rodzic nie chce, żeby ten drugi miał za dużo wpływu, to jest kwestia nowych partnerów, to są kwestie finansowe, które pewnie często się pojawiają w tych sezonach wakacyjnych. Czy jeszcze z Pana doświadczenia są inne zapalniki, które mogą wygenerować konflikt o to właśnie, gdzie dziecko ma spędzać więcej czasu?
3: Tak, no bardzo często takim zapalnikiem to jest właśnie kwestia tego wyjazdu zagranicznego, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba wyrobić paszport, nie? To jest też taka sytuacja mocno konfliktogenna, bo ktoś właśnie chciałby, nie wiem, pojechać do Stanów, do Szwajcarii, gdziekolwiek.
2: Jest, rozumiem, obawa, że to się może skończyć brakiem powrotu.
3: Tak, no to jest oczywiście
2: też
3: jakaś
2: ekstremalna obawa, może
3: jakaś
2: się
3: pochodna, no braku zaufania do siebie nawzajem, prawda? Dlatego tak bardzo pożądane są wszelkiego rodzaju działania, które ten konflikt wyciszają, a nie eskalują.
2: Panie mecenasie, coraz popularniejsza wydaje się być opieka naprzemienna i wydaje się, że to nawet w teorii brzmi bardzo jako cywilizowany sposób dzielenia się opieką nad dzieckiem. Czy w Pana praktyce zdarzają się takie sytuacje coraz częściej? I czy one również wymagają pewnych regulacji, które potem wymagają dodatkowego dopowiedzenia?
3: Tak, coraz częściej, zdecydowanie, coraz, bo to przede wszystkim ojcowie o to zabiegają, żeby nie być tym, jak to się często mówi, weekendowym tatą, tylko coraz częściej pojawia się taki wniosek, takie żądanie w procesie rodzinnym, żeby właśnie była piecza naprzemienna, żeby dzielić się tą opieką, że to jest najsprawiedliwsze, najlepsze dla dziecka. I rzeczywiście w wielu bardzo różnych sytuacjach to może się sprawdzić i to się sprawdza. W moim przekonaniu dla dobra dziecka, kiedy każdy z rodziców jest zaangażowany, kiedy każdy z rodziców ma z dzieckiem bliską więź, kiedy dziecko łaknie tego kontaktu z jednym i z drugim rodzicem. Nie jest to oczywiście prawda uniwersalna. Sytuacje życiowe są bardzo różne. Czasami jest tak, że ten wniosek o opiekę naprzemienną jest składany albo ze złośliwości, albo z jakiejś motywacji finansowej po to, żeby wpłynąć na wysokość alimentów, które mogłyby być zasądzone. W związku z tym znowu nie chcę tutaj generalizować, natomiast myślę, że ta tendencja, żeby wprowadzać pewną równowagę między mamą i tatą i równowagę w zakresie podziału obowiązków rodzicielskich między nimi, jest zjawiskiem ze wszechmiar pozytywnym.
2: Panie mecenasie, pięknie dziękuję, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i porozmawiać. Spotkamy się pewnie już w sezonie jesiennym w kolejnych popołudniowych rozmowach. Dzisiaj już pięknie dziękuję. Mecenas Marek Jarosiewicz był gościem piątkowej popołudniowej rozmowy Radia Super FM.
3: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i życzę wszystkim pięknych wakacji.
4: Dobry wieczór. Tu Super FM.

Radio Super FM. Radio Super FM. 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
10: To najwyższy czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Meksyk jest pierwszą drużyną, jaka zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś przed taką szansą stanie kolejny współgospodarz turnieju, Stany Zjednoczone. Amerykanie będą jednak musieli pokonać Australijczyków. Szanse na zmazanie złego wrażenia po pierwszym meczu będą mieć z kolei Brazylijczycy. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
11: Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi dziś przed Brazylią. Zagra z Haiti. Rywale jednak nie czują strachu, a ekscytację, mówi trener Sebastian Minie. To jest jak święty graal podany nam na tacy. Wracamy na mundial po 52 latach i możemy zagrać się z Brazylią. Postaramy się stanąć na wysokości zadania, bo haitańscy kibice marzą o tego typu meczach. Damy z siebie wszystko, by utrzymać się w grze przed tym trzecim spotkaniem. W drugim meczu w tej grupie Maroko, które wyglądało świetnie na tle Brazylii w pierwszej kolejce, zagra ze Szkocją. Awans do fazy pucharowej mogą sobie zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu pewnie pokonali Paragwaj 4-1 i zdaniem wielu ekspertów są czarnym koniem tego turnieju. USA zagrają z Australią, która także zaczęła turniej od zwycięstwa. To oznacza, że Paragwaj i Turcja zagrają w nocy o pozostanie na mundialu.
10: To była relacja Michała Waszkiewicza. Z kolei Algierska Federacja Piłki Nożnej składa oficjalną skargę na Szymona Marciniaka. Kwestionują fakt, że w meczu z Argentyną Lionel Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. FIFA już wcześniej informowała, że polski arbiter w tym wypadku nie popełnił błędu. Reprezentantka Wielkiej Brytanii Zoe Buxted okazała się najszybsza na trzecim etapie wyścigu dookoła Szwajcarii. Najszybsza z Polek Martyna Lach uplasowała się na 6. pozycji. Marta Jaskulska była 29, 32 Katarzyna Niewiadoma, a 36 Agnieszka Skalniak-Sujka. W klasyfikacji generalnej prowadzi Włoszka Elisa Longoborghini. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina wycofała się z turnieju w Bad Homburg. To oznacza, że najwyżej rozstawiona będzie tam Iga Świątek, która rok temu dotarła do finału.
12: Dobry wieczór.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór.

0: muzyka, relaks, zabawa i rodzinne emocje. Od 19 czerwca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Odkryj moc świadomego słuchania i spędź pierwszy weekend lata razem z Filharmonią imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Szczegóły na sdd.filharmonia.szczecin.pl.
1: Reklama. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
5: Synoptycy zapowiadają ekstremalnie gorące lato w Polsce. Policja złapała mężczyznę, który pobił Amerykanina w tramwaju. Czarodzieje, krasnale, wróżki i kilku mistrzów joda spacerują już po ulicach Poznania. Zaczął się pyrkon.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lato w Polsce ma być ekstremalnie gorące. Do tego dojdą intensywne opady i burze. Synoptycy i klimatolodzy ostrzegają przed anomaliami. Ma to związek z rekordowo wysoką temperaturą wód Pacyfiku, czyli tak zwanym zjawiskiem El Niño, mówi klimatolog Bogdan Chojnicki.
6: Taka temperatura nie występowała nigdy od czasów pomiarów, przynajmniej od 1981 roku, kiedy satelity umieszczono nad Pacyfikiem i mierzona jest permanentnie temperatura powierzchni Pacyfiku. Obserwacje przebiły nam sufit. Nigdy czegoś takiego nie obserwowaliśmy.
5: Do niedawna sądzono, że El Niño nie ma wpływu na pogodę w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że powódź sprzed niemal 30 lat miała związek z anomaliami generowanymi właśnie przez El Niño, mówi zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mirosław Miętus.
7: W przypadku występowania tych ekstremalnych El Niño pojawiają się w Polsce zjawiska również ekstremalne o gwałtownym przebiegu, między innymi powódź 1997 roku. Parę lat temu była w czasie silnej fazy La Niña powódź w Holandii i w Niemczech.
5: Synoptycy przewidują, że rekordowe El Niño krótkoterminowo podwyższy temperaturę globu. Gorąco jest już we Francji. Wczoraj było ponad 40 stopni. Odwołano przejazdy niektórych pociągów. W szkołach skrócono lekcje. Maturzyści nie mogli się skupić na egzaminach.
8: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
9: Upał utrudnia przede wszystkim koncentrację, ponieważ musimy poświęcać więcej energii na naukę. Jest też druga strona medalu. Pogoda jest piękna, ale nie możemy wyjść na zewnątrz, bo musimy się uczyć. Przeważnie uczę się rano, ponieważ wtedy jest mniej gorąco. Sprawdzam prognozę pogody, aby dostosować ubiór oraz ocenić, ile butelek wody i jedzenia powinnam ze sobą zabrać na egzamin.
5: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie obywatela USA w jednym z warszawskich tramwajów. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Napastnikiem okazał się 31-letni mieszkaniec warszawskiej Woli, dobrze znany stróżom prawa. Był już karany za posiadanie narkotyków oraz kradzieże i napady. Sztuczna inteligencja pomoże wcześniej wykrywać demencję. Tak twierdzą polscy naukowcy z Uniwersytetu UMCS w Lublinie. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI. Właśnie mowa może najwcześniej zmieniać się pod wpływem choroby. Na ulicach Poznania pojawili się rycerze, postacie z bajek, gier RPG i czarodzieje. Zaczął się festiwal fantastyki Pyrkon, jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Obejmuje ponad 60 koncertów, spotkania, prelekcje, potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tej edycji jest kosmos.
10: Dobry wieczór.

0: Super FM.
1: Super FM.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Z nami bardzo mocny weekend z filmowymi premierami w szczecińskich kinach. Już od środy grana jest piąta część Toy Story. Widownia bardzo lubi tych bohaterów. Ja też wychowałem się na przygodach Chudego i Baza. Studio Pixar i tym razem stanęło na wysokości zadania, tworząc wspaniałą filmową opowieść. To będzie gigantyczny przebój nie tylko w polskich kinach. Ciekawe, czy takim przebojem w Polsce będzie horror Backrooms bez wyjścia, który za oceanem stał się prawdziwym fenomenem. Zrealizowany przez nieco ponad 20-letniego twórcę na podstawie jego formatu prezentowanego na YouTubie, okazał się ten film profesjonalną opowieścią, która bardzo się widzom na świecie podoba i która daje nam film grozy, próbujący być na swój sposób oryginalny. Jest też w kinach inne nawiązanie do klasyki, czyli Robin Hood, koniec legendy, który postać słynnego Banity pokazuje od nieco innej strony. W tytułową rolę wciela się Hugh Jackman, a twórcy postanowili zmierzyć się z mitem Robin Hooda i zaproponowali dość oryginalne podejście do tej postaci. W kinach są też liczne propozycje filmów, które przynoszą ze sobą większe wartości. Najważniejszą premierą tego weekendu jest Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Najnowszy film twórcy Idy i Zimnej Wojny jest nieformalną częścią tej trylogii, bo jest nakręcony za pomocą podobnych środków i dzieje się po II wojnie światowej. Tym razem jesteśmy świadkami powrotu słynnego niemieckiego pisarza Tomasza Manna do rodzinnego kraju, który w 1949 roku wraz z córką odbywa podróż o znaczącej emocjonalnej wartości. Pawlikowski nakręcił film znakomity, bez zbędnych środków, skromnie i niespiesznie opowiadając historię dziejącą się pomiędzy słowami i obrazami. O historii, ale i ranu opowiada film Czytając Lolitę w Teheranie, oparty na bestsellerowej powieści. Ten film to przejmująca i wciąż aktualna opowieść o kobiecej solidarności, odwadze i sile literatury. To historia grupy kobiet, które w fundamentalnym kraju czytają zakazane książki, dzieląc się swoim światem, marzeniami, lękami czy historiami miłosnymi w miejscu, w którym rządzi totalitarny reżim. W kinach jest też klasyczny film dokumentalny Monterey Pop, który opowiada o legendarnym koncercie z 1967 roku. Stanowił on kluczowy moment w historii amerykańskiej kontrkultury. Legendarny filmowiec za pomocą kamery 16 mm nakręcił wtedy jeden z najważniejszych muzycznych dokumentów w historii kina. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić Państwa na film dokumentalny Kumotry w reżyserii Emilii Śniegowskiej, który jest przykładem, jak w sposób życzliwy i ciepły można opowiadać o świecie zapomnianym. Całość rozgrywa się w polskiej wiosce, gdzieś w Rumunii. I jeśli to Państwa zaintrygowało, to zapraszam na film do kina Pionier 1907. Tymczasem pozdrawiam filmowo Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki i kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Super FM Sport.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Amerykanie mogą dziś zapewnić sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Po efektownym zwycięstwie nad Paragwajem 4-1 kibice w Stanach uwierzyli, że w takiej formie ich zespół może dojść naprawdę daleko. Dziś na ich drodze stanie Australia, która także rozpoczęła turniej od zwycięstwa i to trochę niespodziewanego nad Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca Stanów Zjednoczonych Anthony Robinson.
5: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko, a do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony i co oczywiste, spróbować się strzelić gole.
4: Mecz Stany Zjednoczone, Australia o 21:00, Turcja i Paragwaj o to, by zachować jeszcze szanse na wyjście z grupy, zagrają o 5:00 nad ranem. Za to Brazylia będzie dziś chciała zmazać plamę po bezbarwnym występie na otwarcie mundialu. Zremisowała z mocnym Marokiem, ale na tle rywala wyglądała blado. To był dopiero pierwszy mecz, uspokaja trener Carlo Ancelotti przed spotkaniem z Haiti.
5: Dobry start jest ważny, ale to nie najważniejsza rzecz. Myślę, że zespół musi być bardziej odporny psychicznie niż idealny. Trzeba potrafić się podnieść, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli. Nie można opuszczać rąk, gdy coś idzie źle. W takich momentach kluczowa jest właśnie ta niezłomność. Uważam, że ta drużyna ma w sobie tę odporność i będzie grać coraz lepiej.
4: W drugim meczu tej grupy Maroko zagra ze Szkocją. Polskie szablistki zajęły 6. miejsce w turnieju drużynowym szermierczych Mistrzostw Europy pod Paryżem. W rywalizacji szpadzistów biało-czerwoni uplasowali się na 8. pozycji. Artur Jędrzejczyk nie jest już piłkarzem Legii Warszawa. Klub ze stolicy nie przedłużył kontraktu z 38-letnim obrońcą. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii. Z drużyną wywalczył 6 tytułów Mistrza Polski, 7 krajowych pucharów oraz 1 superpuchar. Był też wieloletnim kapitanem drużyny.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.
7: Super FM.

0: Program Melange Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor. Cocktail Bar and Karaoke. Melange na Deptaku Bogusława.
1: Dzisiaj, nie wiem czy wiecie, ale jest Dzień Leniwych Spacerów. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, żeby się przejść, popodziwiać naturę na przykład, to możecie zrobić to właśnie teraz, przechodząc się po Szczecinie, a przy okazji zaglądając do lokalu Melange, bo właśnie tam w minioną środę zabawę Melange Voice wygrał Piotr Padewski, który jest ze mną w studiu RTS Super FM. Cześć Piotrek, dzień dobry.
2: Cześć, cześć.
1: Powiedz, jakie wrażenia po ostatniej zabawie, finalnej zabawie, bo to już była właściwie nasza ostatnia przed wakacjami edycja programu Melange Voice z Radiem Super FM.
2: Jest to mega fajny sposób, żeby kończyć też rok akademicki, to tak wykorzystałem okazję do tego, więc było super, bardzo się cieszę, że wybrałem.
1: A co studiujesz, powiedz?
2: Biotechnologię medyczną.
1: A, to niełatwy kierunek chyba.
2: No, nie do końca.
1: Skąd ta pasja i miłość do muzyki, powiedz?
2: Myślę, że jest zakorzeniona od rodziny, od mojego taty, mojej mamy. Często, zawsze puszczaj muzykę, więc zawsze lubiłem słuchać.
1: I tak ją krzewisz i teraz jeszcze śpiewasz. Powiedz, jaki utwór przygotowałeś dla nas, dla słuchaczy Super FM?
2: Przygotowałem Stitches od Shawna Mendesa, który zaśpiewam i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba.
1: Ja też tak na to liczę, tym bardziej, że za oknem słoneczna, piękna aura dzisiaj przez cały dzień była, tak samo też będzie w weekend, gorąco. No, a my rozgrzewamy super muzyką w Super FM, a właściwie zrobi to Piotr Padewski w piosence Shawn Mendes i Stitches specjalnie dla was.
2: I thought that I've been here before, but no one's ever left me quite this sore.

0: Cheers.
1: Nie wiem jak wy, ale ja słyszałem tutaj oryginał właściwie. Shawn Mendes to śpiewał, a nie Piotr Padewski, ale śpiewał Piotr Padewski. No, bliski oryginału. Pięknie to wyszło.
2: Dziękuję bardzo.
1: Czy korzystając z okazji, chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze na antenie Radia Super FM, powiedz.
2: Kurczę, wszystkich moich bliskich, którzy tego wysłuchają zdecydowanie. Będą wiedzieli, bo na pewno już się pochwaliłem.
1: Zakończyłeś Melange Voice z przytupem, tak jak powinniśmy byli to zrobić. I to się spełniło.
2: Dokładnie, dziękuję.
1: Pięknych wakacji ci życzę w takim razie, wam także. No i co, i słyszymy się w programie Melange Voice z tym Super FM. Tomek Janicki, dziękuję wam pięknie za cały ten sezon. No i do usłyszenia.
3: Na program Melange Voice z Radiem Super FM zaprasza sponsor. Cocktail Bar and Karaoke. Melange na Deptaku Bogusława.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Jest 20. Wiadomości Super FM.
6: Jest ruch w sprawie budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Ukraina nie chce się wycofać z nadania żołnierzom imienia UPA. Jeden gospodarz Meksyk już awansował, wieczorem dołączyć może drugi USA. Piłkarski mundial się rozkręca.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest ruch w sprawie budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią, a chodzi o dwie decyzje wydane przez wojewodę łódzkiego. Budowa tunelu stoi w miejscu od niemal 2 lat, kiedy na jego trasie zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ponad 200 mieszkańców ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. O decyzji wojewody łódzkiego Bartosz Kądziołka.
7: Pierwsza dotyczy zmiany tak zwanej decyzji lokalizacyjnej, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
8: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości bez stopnia zużycia.
7: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy z hoteli będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenia prywatnych nieruchomości. A druga decyzja
8: nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania Polskim Liniom Kolejowym.
7: Tu mowa o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym Koleje zerwały umowę w lutym. Starczy korzystać ma nowy wykonawca, ale tego trzeba dopiero znaleźć. Tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie.
6: Ukraina nie robi kroku w tył w sprawie nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk rozmawiał o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Jak relacjonuje Zełenski, zapewnił go, że nazwa batalionu nie miała na celu uderzenia w Polskę.
9: Rolą i zadaniem Ukrainy jest, żeby sojuszników, szczególnie tak aktywnych i tak niezbędnych jak Polska, żeby szanować.
6: Po decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że odbierze mu order Orła Białego. Idą upały, pytamy, czy w taką pogodę można trenować na powietrzu. Można, mówią eksperci, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszy to pić dużo wody.
10: Można trening spokojnie, w miarę możliwości oczywiście wykonać w godzinach porannych czy w godzinach wieczornych. Kiedy już jest troszkę chłodniej, może zmniejszyć delikatnie jego intensywność. Pamiętać, że nie należy podejmować wysiłków w te upały, gdy nie mieliśmy z tym wysiłkiem tak naprawdę do tej pory do czynienia.
6: Radzi dr Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Na piłkarskim mundialu grają niezależnie od pogody. Awans do fazy pucharowej mogą sobie dziś zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu rozbili Paragwaj 4-1 i liczą na kolejne zwycięstwo. Ale na drodze stoi teraz Australia, która też spisuje się dobrze. Wygrała niespodziewanie z Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca USA Anthony Robinson.
11: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko. A do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony. I co oczywiste, spróbować strzelić gole.
6: Mecz USA-Australia o 21:00. Turcja i Paragwaj też jeszcze myślą o awansie, zagrają przeciwko sobie. Kto chce to zobaczyć, pobudka jutro o 5:00 rano.
5: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: i po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
1: Szczecin szykuje się do weekendu, a my wiemy, gdzie dziś warto być. Barbara Gądek, przed nami kulturalny rozkład jazdy w Super FM. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje i dalej przyciąga kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS 27 czerwca. Historyczna świetlica stoczniowa, jedno z miejsc związanych z narodzinami szczecińskiej Solidarności, na jeden wieczór zamieni się w kameralną salę koncertową. To właśnie tam wystąpi Antonina Krzysztoń, jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek polskiej poezji śpiewanej. Wraz z gitarzystą Marcinem Majerczykiem zaprezentuje koncert dedykowany bohaterom tamtych wydarzeń. Wielu z nich będzie tego wieczoru obecnych na widowni. Organizatorzy zapraszają nie tylko na koncert, ale także na spotkanie z historią miejsca i ludźmi, którzy ją tworzyli. Wydarzenie rozpocznie się 24 czerwca o 20. Do udziału zaproszeni są zarówno świadkowie tamtych czasów, jak i młodsze pokolenia zainteresowane historią i atmosferą tego wyjątkowego miejsca. W weekend startuje festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. Filharmonia zaprasza do niedzieli na 3 dni pełne muzyki, spotkań i wyjątkowych doświadczeń. W programie koncerty, warsztaty dla dzieci, rodziców i seniorów, silent disco, muzyczny bal dla najmłodszych oraz wydarzenia tworzone z myślą o dostępności i wspólnym przeżywaniu muzyki. Na finał wielkie święto muzyki w Parku Żeromskiego. Na szczecińskiej Różance w sobotę i niedzielę traficie na nastrojową, plenerową scenę. W programie niedzielne koncerty w samopołudnie, a wieczorem różankowa potańcówka. Natomiast w sobotę warsztaty tworzenia miniaturowych książek artystycznych z tkanin, papieru czerpanego i miękkich materiałów inspirowanych symboliką róży. W tym samym czasie w Ogrodach Śródmieście traficie na Festiwal Tańca. To kolejna edycja wydarzenia połączona ze świętowaniem 5. urodzin Ogrodów Śródmieście. W programie Parada Szkół ulicami miasta, pokazy taneczne oraz wieczorny koncert Bloko Pomerania z energetycznym, sambowym show. To już wszystko w tym serwisie, ale kultura w naszym mieście nigdy się nie kończy. Łapcie bilety, ruszajcie w miasto i bądźcie na bieżąco. Dobrego wieczoru.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Decyzja prezydenta, odebranie Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Nawałnice w Wielkopolsce powalone drzewo przygniotło nastolatka. Odnaleziono zeszyt z nieznanymi kompozycjami Mozarta.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Wołodymyr Zełenski został odznaczony 3 lata temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Karol Nawrocki uzasadnia swoją decyzję tym, że Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię Bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na około 100 tysiącach Polaków na Wołyniu. Prezydent Nawrocki podkreślił, że jego decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Dodał, że nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Ponad 200 interwencji spowodowanych burzami, gwałtownymi opadami deszczu i silnym wiatrem odnotowali w piątkowy wieczór strażacy w Wielkopolsce. W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo. Większość zgłoszeń dotyczy wiatrołomów czy zalanych ulic i budynków. W Nowym Tomyślu woda najprawdopodobniej zaczęła zalewać pomieszczenia tamtejszego szpitala. Woda zalała też ulice wokół szpitala w Międzychodzie. Zaczyna się bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty 1. i 2. stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. Cezary Jaszczyk.
3: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperatury minimalną.
3: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
1: Nawet do poniedziałkowego poranka może potrwać naprawa linii kolejowej z Poznania do Berlina. Doszło do usterki sieci trakcyjnej, przez którą wstrzymano ruch pociągów między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami, a regionalni przewoźnicy, Koleje Wielkopolskie i Polregio, wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, zostanie wyemitowane w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France. Brazylia będzie chciała dziś zmazać plamę po bezbarwnym występie na otwarcie mundialu. Zremisowała wtedy z mocnym Marokiem, ale na tle rywala wyglądała blado. To był dopiero pierwszy mecz, uspokaja trener Carlo Ancelotti przed spotkaniem z Haiti.
5: Dobry start jest ważny, ale to nie najważniejsza rzecz. Myślę, że zespół musi być bardziej odporny psychicznie niż idealny. Nie można opuszczać rąk, gdy coś idzie źle.
1: W drugim meczu w tej grupie Maroko zagra ze Szkocją. Jest faworytem, choć to rywale są liderami grupy, bo na otwarcie odnieśli skromne zwycięstwo nad Haiti. Poza tym jeszcze w tej kolejce mecze USA-Australia i Turcja-Paragwaj.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
2: Super.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie. Ja się

0: Autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
0: Autopromocja.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: strażnikiem narodowego szacunku.
1: Karol Nawrocki celowo zwlekał z decyzją, by dać czas Ukrainie na wycofanie się z honorowania nacjonalistów UPA. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie napadu na kantor przy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawca sterroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł. Zrabował 204 tysiące złotych w różnych walutach. Został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni obywatel Kolumbii. Za napad z bronią w ręku grozi mu 20 lat więzienia. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane, a minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
2: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
1: Minister szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Odwołano dzisiejsze rozmowy na ten temat. 35 stopni w cieniu nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
3: Wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
4: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
3: Nawadniasz, zdecydowanie.
1: I to nie tylko działkę, ale też i siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. A astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę, dokładnie o 10.26. Jutro w południe, po jednym dniu przerwy do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę. Mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
5: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
1: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie. W poprzednich 2 edycjach Ligi Narodów siatkarek w bezpośrednich meczach triumfowały Polki.
6: To jest

Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schnie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.